przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

wszystko. Kolejna noc się kończy. Wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście. Już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku, tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

0: Autopromocja.
1: Tak na co dzień brzmi ogród Saski w Lublinie. A już w najbliższą niedzielę usłyszycie w nim nie tylko dźwięki natury, ale też głosy uczestników i gości Festiwalu Literatury Alfabet. Czwarta edycja inspirowana jest literą

0: oznaką D. Więc w audycji specjalnej między 14 a 16 zaprosimy Was do domu. Czyjego? Jakiego? Przekonacie się, słuchając Polskiego Radia Dzieciom. Zapraszam, Martyna Chuderska.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam Was na rozmowę o brawurze. Znacie takie słowo? Brawura? Ładnie brzmi, prawda? Brawura, dźwięcznie, to jest takie słowo donośne. Ale ciekawa jestem, czy wiecie, co ta brawura znaczy. Czy to coś dobrego? Jak myślicie? Brzmi ładnie, ale niczego dobrego nie znaczy. Bo brawura jest wtedy, gdy chcemy się popisać. Na przykład przed nami nagle jakaś sytuacja, której trochę się boimy i wiemy, że lepiej byłoby nie ryzykować. Na przykład stoimy nad wartkim, czyli takim szybkim strumieniem, albo nad rwącą rzeką. No i zastanawiamy się, przejść, przeskoczyć. No, przeskoczyć się nie da, bo strumień za szeroki, tym bardziej rzeka. Więc przejść czy nie przejść? No i tak się zastanawiamy i rozum nam podpowiada, że lepiej nie przechodzić. Ale czasem niestety coś nas podkusi, zwłaszcza gdy chcemy się popisać, jacy to nie jesteśmy odważni. No i przechodzimy, ale często co się zdarza? Na przykład natrafiamy na jakiś śliski kamień w tej rzece albo na zapadające się dno. I o wypadek nie trudno. I wtedy, czy możemy powiedzieć, że byliśmy odważni? Nie. Możemy powiedzieć, że wykazaliśmy się brawurą, czyli zlekceważyliśmy niebezpieczeństwo, chcieliśmy się popisać, no i nic dobrego z tego nie wyszło. Brawura nie jest niczym dobrym, choć słowo, samo to słowo brzmi ładnie. Ale odwaga, która jest blisko brawury, jest już czymś zasługującym na podziw, bo odwagę mamy wtedy, gdy wiemy, że czegoś się boimy, a mimo to próbujemy coś zrobić, tylko nie lekceważymy niebezpieczeństwa. Proponuję, żebyście porozmawiali teraz o różnych niebezpiecznych sytuacjach, może o tych, które już Wam się przydarzyły, albo o tych, które sobie tylko możecie wyobrazić, i porozmawiajcie o tym, jak się zachować w takich niebezpiecznych sytuacjach. Jak myślicie, jak lepiej? Z brawurą czy z odwagą? Powodzenia, odwagi, ale wcale nie brawury Wam życzę. Więc powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. W dzisiejszym programie słuchacie opowieści o balecie Jezioro Łabędzie, więc w naszej rozmowie czas na słowo. No właśnie, jakie słowo? Skoro rozmawiacie i słuchacie o balecie Jezioro Łabędzie, to jak się nazywa ptak, który występuje w tym balecie? Jak się nazywa, wiecie? Wiecie, to jest łabędź. To, co ważne, żeby zapamiętać, jeśli chodzi o to słowo, to przedostatnia głoska. To jest en, a nie on. Czyli mamy słowo łabędź, a nie łabądź. Nie. Łabędź. Jak najlepiej to słowo zapamiętać? Powtórzyć. 10 razy. Uwaga, powtarzamy razem. Łabędź to był pierwszy raz. Łabędź drugi raz. Łabędź trzeci raz. Łabędź czwarty raz. Łabędź piąty raz. I teraz wy sami 5 razy powtórzcie słowo łabędź. Albo w tej chwili, albo po wysłuchaniu całego odcinka. Oczywiście zawsze są jakieś wyjątki albo niespodzianki w języku. Gdybyśmy pomyśleli o takim małym łabędziu, o dziecku łabędzia, to jak takie dziecko nazwać? Łabądek. I w słowie łabądek już jest inna głoska, czyli łabędź dorosły, łabądek mały, dziecko łabędzia. Jak można jeszcze zapamiętać, że ten duży to jest łabędź? No na przykład można pomyśleć, skojarzyć, pomyśleć o innych słowach zakończonych na -ędź. Ja znam dwa takie słowa. Krawędź. Wiecie, co to znaczy krawędź. Krawędź to jest brzeg. Na przykład, no może sami podacie, co ma krawędź? Podajcie 3 rzeczy, które mają krawędzie. Pierwsza rzecz, stół. Dobrze, stół ma krawędź. Druga rzecz, talerz. Bardzo dobrze, talerz też ma krawędź. I trzecia rzecz, łóżko. Bardzo dobrze, łóżko też ma krawędź. Słowo krawędź kończy się na -ędź, tak jak łabędź. I jeszcze znam jeden wyraz, który się kończy na -ędź i to jest wyraz rzadki. Gdy go się nauczycie, możecie się naprawdę pochwalić. To jest wyraz pięć, pięć. Gdy mówimy szybko, mówimy pięć, tak jak wtedy, gdy liczymy 1, 2, 3, 4, 5. Ale ten wyraz, o którym myślę teraz, trzeba trochę inaczej zapisać. Przez DZ na końcu to starsze dzieci wiedzą i wasza pani albo wasz pan też mogą wam pomóc i ten wyraz zapisać. Wiecie, co to jest pięć? To jest taki kawałek miary. Na przykład możemy coś mierzyć w centymetrach albo w metrach i kiedyś mierzono coś w pięciach. Ile to jest pięć? Możecie zapytać. Ta pięć, pięć przez DZ na końcu. Każdy z was ma taką miarę w swojej ręce. Otóż wysuńcie prawą albo lewą, wszystko jedno, dłoń przed siebie. Rozczapieszcie palce, czyli rozłóżcie palce we wszystkie strony, wyciągnijcie we wszystkie strony, jak najdalej. I teraz niech pierwszym brzegiem będzie kciuk, będzie koniec kciuka, czyli tego palca najbardziej odstającego, a drugim brzegiem niech będzie czubek palca środkowego. I ta odległość między czubkiem kciuka a czubkiem palca środkowego to jest właśnie 5. I można mierzyć coś na 5.

piędzie. Jeśli tak na przykład po stole sobie przesuniecie rękę i będziecie naśladowali na przykład kroki kciukiem i środkowym palcem, idziecie jak najdalej, to mierzycie długość na przykład stołu w piędziach. I warto zapamiętać, że pięć kończy się tak jak łabędź na ędź. Ze słowem łabędź oczywiście wiążą się różne powiedzenia. Na przykład można powiedzieć, że ktoś ma łabędzią szyję. Łabędzią szyję, czyli jaką? Długą, smukłą. Taką długą, dłuższą niż zwykle ludzie mają szyję. Taka łabędzia szyja uchodzi za coś bardzo pięknego. Zwłaszcza kobiety, jeśli mają łabędzie szyję, to są uważane za szczególnie piękne. Ale tak naprawdę wszystkie kobiety są piękne. Chociaż też trzeba powiedzieć, że wszystkie kobiety chciałyby mieć łabędzie szyję. Jak można sprawić, że wydłużymy sobie trochę szyję, no bo to jest ładne? Trzeba chodzić z książkami na głowie. To jest bardzo dobre ćwiczenie. Weźcie jedną, najpierw jedną książkę, a potem jakieś dwie książki. Połóżcie sobie na środku głowy i spróbujcie przejść prosto. Najpierw dwa kroki, potem trzy, potem jeszcze więcej. Chodzi oczywiście o to, żeby książki nie spadły. Na pewno zauważycie, że gdy tak idziecie prosto, to i staracie się, żeby książki nie spadły, to od razu prostujecie plecy i wyciągacie szyję w górę. I bardzo dobrze, i o to właśnie chodzi. Dzięki temu macie łabędzie szyję i ćwiczycie dobrą, poprawną, zdrową postawę. Z łabędziem, na pewno też o tym wiecie, wiąże się jeszcze bajka, pewna bajka, która wydawałoby się, że jest smutna, ale smutna wcale nie jest. To jest bajka o brzydkim kaczątku. Możecie powiedzieć, jak to? Brzydkie kaczątko i bajka o łabędziu? No właśnie, bo łabędź, gdy był mały, czyli gdy był łabądkiem, przypominał trochę kaczki, ale był brzydszy niż małe kaczki. Był tak brzydki, że wszyscy się od niego odsuwali. Ale co się okazało? To wcale nie była kaczka. To był właśnie łabędź. I gdy dorósł, dojrzał, stał się najpiękniejszym ptakiem. Tak pięknym, że wszyscy mu zazdrościli i wszyscy go podziwiali. Więc jeśli czasem czujecie, że jesteście takim brzydkim kaczątkiem, to w ogóle się nie przejmujcie, bo może właśnie jesteście pięknym łabędziem, tylko może jeszcze tego nie widać, ale za chwilę już będzie to widać. Więc drogie łabędzie, drogie piękne łabędzie, głowa do góry, żeby była łabędzia szyja i głowa do góry, nie poddawajcie się kłopotom, nie myślcie o tym, że jest źle. Jest dobrze i będzie dobrze. Możecie narysować jakiegoś łabędzia, możecie odegrać na przykład scenkę właśnie z łabędziem. To jest zadanie dla Was, po to, żebyście sobie pomyśleli więcej o tym pięknym ptaku. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Będzie to odcinek o herbacie. A gdybyśmy dawniej, dawniej żyli, gdybyśmy byli starsi na przykład o 200 albo 300 lat, to moglibyśmy powiedzieć, że to będzie odcinek o arbacie, bo kiedyś na herbatę mówiono arbata. Arbata. Dzisiaj nikt by się pewnie nie domyślił, czym ta arbata jest, ale wy już to wiecie. Arbata to kiedyś herbata. Zastanówmy się może, co to właściwie znaczy herbata. Jakie są znaczenia tego słowa? Co nazywamy herbatą?

Gdy mówimy, że pijemy herbatę, to o czym myślimy? Ciekawa jestem, czy wiecie o herbacie wszystko to, co chciałabym wam opowiedzieć. Po pierwsze, herbata to jest... Co to jest? Jak myślicie? Mówicie, że to jest to, co się pije, czyli napar. To prawda, ale to nie jest... Gdybyśmy chcieli iść w kolejności od tego, co było na początku do tego napoju, to ten napój jest gdzieś na końcu. Bo herbata to jest przede wszystkim taka roślina, zielona roślina, która rośnie sobie w różnych ciepłych krajach. Nazywa się herbata. Po drugie, herbatą nazywamy też zebrane z tej rośliny pączki albo młode liście. Zrywa się je, zbiera się je w odpowiednim momencie, o odpowiedniej porze roku, gdy ta roślina już dojrzała. I to, co nazbieramy, robią się z tego takie zielone kubki, to też jest herbata. Czyli pomyślcie, roślina i to, co się zbierze z tej rośliny. A czy wiecie, co się potem robi z tymi zielonymi liśćmi i z tymi zerwanymi pączkami? Suszy się je w specjalny sposób i z tego robi się coś takiego, co kupujemy w sklepie, na wagę albo w torebkach, czyli robi się susz, takie czarne albo zielone albo czerwone granulki, takie kuleczki, a czasami proszek. I to też nazywamy herbatą, czyli... Powtórzmy, herbata to najpierw roślina, potem zerwane młode liście i pączki z tej rośliny, potem wysuszone te właśnie liście, czyli susz, który jest w takich rulonikach albo w takich kuleczkach i wreszcie z tego suszu robi się to, co najczęściej kojarzy nam się z herbatą, czyli robi się napar. To, co powstanie po zalaniu tego suszu ciepłą czy gorącą wodą. I wreszcie herbatą możemy nazwać porcję takiego naparu, takiego napoju. Gdy powiemy, że na przykład mam ochotę na dwie herbaty albo wypiłam dwie herbaty, to znaczy, że wypiłam dwie filiżanki albo dwie szklanki tego napoju. Pamiętajcie jednak, że dla dzieci, zwłaszcza małych, taka herbata nie jest zbyt zdrowa. Dzieci mają swoje specjalne herbatki. Na przykład herbatki ziołowe albo herbatki owocowe. Mogą być herbaty pyszne z malin, z mięty albo z lipy. Gdy nas chwyta przeziębienie, to możemy napić się właśnie herbaty z lipy. I to też będzie herbata, zrobiona w bardzo podobny sposób. Ale takiej, jaką piją dorośli, lepiej, żeby dzieci nie piły. Ale uwaga, uwaga, uwaga! Myślicie, że to są już wszystkie znaczenia słowa herbata? O nie! Jest jeszcze coś. Herbatą, uwaga, uwaga, uwaga, nazywamy także przyjęcie. Takie skromne przyjęcie. Gdy zapraszamy kogoś, koleżankę, kolegę, przyjaciół, po południu, żeby wpadli, napili się z nami herbaty lub czegoś innego, zjedli po ciasteczku i porozmawiamy sobie wtedy o takich mało ważnych sprawach, to takie przyjęcie nazywamy herbatą albo herbatką. I można powiedzieć na przykład, że moja ciocia to lubi urządzać herbaty. Urządzać herbaty, czyli urządzać te przyjęcia. Albo mówimy, popołudniowa herbatka się udała. To znaczy, że przyszli goście i toczyliśmy przyjemną rozmowę. Można też bywać u kogoś na herbatkach. Może wasi rodzice bywają u kogoś na herbatkach, albo może wasi rodzice urządzają herbatki. Czasami, oprócz tego wszystkiego, co powiedzieliśmy o słowie herbata, możemy też użyć tego wyrazu w takim specjalnym powiedzeniu. Na przykład czasem mówimy, a już po herbacie. Co to znaczy już po herbacie? To znaczy, a nie ma już nic do zrobienia. Można było coś zrobić, ale już pozamiatane, już za późno. Na przykład chcieliśmy się zapisać do fryzjera, ale przegapiliśmy termin. Już po herbacie mówimy, czyli już za późno, żeby...

by się zapisać. Już fryzjer nie ma terminów. Ostatnia rzecz, o której Wam powiem, zanim zaproponuję Wam pewne zadanie, a właściwie dwa zadania, to jest taka oto sprawa. Z herbatą, ze słowem herbata, wiążą się różne wyrazy. Podobne, nawet na ucho, czyli podobnie brzmiące. Na przykład herbatnik, albo na przykład herbaciarka, albo herbaciarnia, albo herbaciany. Słyszycie podobieństwo? Herbata, herbatnik, herbaciarka, herbaciarnia, herbaciany. Jak myślicie, co te wyrazy znaczą? Dlaczego utworzyliśmy je od wyrazu herbata? Pomyślmy o pierwszym przykładzie. Herbatnik. Co to jest herbatnik? Wiecie? To takie ciasteczko. A dlaczego tak się nazywa? Macie jakiś pomysł? Oczywiście. Herbatnik dlatego nazywa się właśnie herbatnik, że to jest ciastko, które się zwykle je podczas picia herbaty, czyli podczas herbaty, na tym przyjęciu nazywanym herbatą. A dlaczego pewien specjalny kolor, na przykład róży, to jest kolor herbaciany, wiecie? No dlatego, że to jest taki bladożółty kolor, taki jakim właśnie ma herbata. I co ciekawe, herbaciane róże pachną też bardzo podobnie do herbaty. Czyli mamy tutaj podobieństwo koloru i podobieństwo zapachu. Zadanie moje dla Was i dla Waszej pani albo dla Waszego pana jest takie. Skąd się wzięło i dlaczego tak właśnie brzmi słowo herbaciarka i drugie słowo herbaciarnia? Czyli kim jest herbaciarka i co to jest herbaciarnia? Dlaczego właśnie tak nazwaliśmy pewną osobę i pewne miejsce? Pomyślcie, kto to jest herbaciarka i dlaczego tak się nazywa? I co to jest herbaciarnia i dlaczego tak się nazywa? I to jest pierwsze zadanie dla Was. A drugie zadanie to takie zadanie na wyobraźnię. Pomyślcie o trzech sytuacjach, czyli wymyślcie trzy scenki, gdy można powiedzieć, a już po herbacie. Nie powiem na koniec naszego odcinka, że już po herbacie, bo to nie do końca pasuje, ale już nasz odcinek rzeczywiście się skończył. Jednak nie jest po herbacie, gdy chodzi o Wasze zadania, bo te zadania dopiero przed Wami stoją. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Ciekawa jestem, czy znacie powiedzenie do rozpuku. Co to może znaczyć do rozpuku? Znacie? Czy ktoś ma jakieś pomysły? Co może być do rozpuku? Co można zrobić do rozpuku? Słyszę, że nie wszyscy wiedzą, więc pozwólcie, że wytłumaczę. W zasadzie rozpuku nikomu nie życzyłabym, bo gdy mówimy o rozpuku, to od razu przychodzi na myśl jakaś eksplozja, jakiś wybuch. No a wybuchy są z natury niebezpieczne. Właśnie rozpuk to taki mały wybuch, takie małe pęknięcie. I w dzisiejszym języku polskim, we współczesnym, czyli tym, którego używamy, tym, którym mówimy, tego wyrazu tak osobno już nie ma. On występuje tylko w tym właśnie wyrażeniu, do rozpuku. I co może być do rozpuku? Co można zrobić do rozpuku? Przede wszystkim mówimy, że ktoś się śmieje do rozpuku. I to znaczy to samo, co ktoś pęka ze śmiechu. Jeśli śmiejemy się do rozpuku, to także aż możemy się turlać po podłodze. Tak bardzo boli nas brzuch ze śmiechu. Coś jest tak śmiesznego, tak bardzo się śmiejemy, że aż mamy wrażenie, że zaraz pękniemy. Brzuch nas zaczyna boleć, przewracamy się na ziemię i turlamy się ze śmiechu, prawie tak, jakbyśmy mieli zaraz wybuchnąć. A kiedyś nasi dziadowie i dziadowie naszych dziadów mówili nie, że ktoś się śmieje do rozpuku, tylko do rozpęku. Ktoś się śmieje do rozpęku, bo w tym słowie dawnym rozpęk słychać pęknięcie i wtedy widać, prawda, i słychać, jak się ma to pęknięcie do rozpęku, no i do dzisiejszego rozpuku. Zresztą kiedyś, to było dość dawno temu, można było nie tylko śmiać się do rozpuku albo do rozpęku, ale także można było krzyczeć do rozpuku bądź do rozpęku, nadymać się, jeść do rozpęku albo do rozpuku. Wiecie, co to znaczy jeść do rozpuku bądź do rozpęku? No to znaczy najeść się tak, że żołądek pęka, brzuch pęka. Mamy wrażenie, że już niczego nie zmieścimy w brzuchu, niczego. A jeśli ktoś krzyczy tak bardzo, bardzo mocno, z całych sił, no to też czasem aż brzuch boli z tego krzyku. I to też jest krzyczenie do rozpuku albo do rozpęku, mówiąc dawnym językiem. Jeśli komuś z Was wyraz rozpuk skojarzył się z pukawką, a nie pęknięciem, bo wcześniej mówiliśmy o tym, że rozpuk, kiedyś rozpęk, ma związek z pęknięciem i to dobrze. Ale jeśli komuś z Was rozpuk skojarzył się z pukawką, to też jest dobry trop. Też macie rację. Zresztą rozpuk może się też kojarzyć z pukaniem do drzwi. Dlaczego? No dlatego, że w słowie rozpuk kryje się słowo puk-puk. Do dzisiaj, gdy naśladujemy odgłos pukania do drzwi, mówimy puk-puk, puk-puk. A to słowo puk-puk, powtórzone, naśladujące głos stukania do drzwi, pochodzi od puku, które oznaczało huk, odgłos wystrzałów. Puk, ktoś strzelił ze strzelby. Puk, ktoś strzelił z armaty. Puk, ktoś strzelił z pistoletu. I stąd właśnie słowo pukawka, które oznacza właśnie rodzaj strzelby pistoletu. Z tymi wszystkimi słowami, o których dzisiaj mówimy, czyli ze słowem rozpuk, rozpęk, puk, pęknąć, pukawka, kojarzy się jeszcze, czy może się skojarzyć jeszcze coś. Otóż taki dziwny wyraz ścichapęk. Ścichapęk. W słowie ścichapęk słyszymy właśnie pęk, o którym dzisiaj już mówiliśmy, rozmawialiśmy. I co to znaczy ścichapęk? Jak można użyć tego słowa?

słowa. No na przykład można powiedzieć tak o kimś, kto niespodziewanie, nagle czymś nas zaskoczył. Było cicho, cicho, a nagle ktoś zrobił pęk, czyli z cicha pęk. Z cichego, z czegoś cichego pękł i zrobił się pęk. I w związku z tym możemy na przykład powiedzieć tak, niezły z niego ścicha pęk. I wtedy powiemy tak o kimś, kto jest taki cichy, cichy, jego zachowanie nie zwiastuje niczego podejrzanego i nagle czymś nas zaskoczy. Niezły z niego ścicha pęk. Nie zapowiadało się, że nas zaskoczy, a zaskoczył. Możemy też powiedzieć, tę bajkę cechuje delikatny ścicha pęk humor. Czyli możemy tak powiedzieć o bajce, która jest delikatna, ale ma taki właśnie nagły, niespodziewane dowcipy się w niej pojawiają, taki niespodziewany humor. No i tak właśnie, cóż, ścicha pęk, czyli niespodziewanie, skończył się nasz felieton, skończyła się nasza rozmowa. Do usłyszenia!

Chłopczyk ruszył w drogę, wtem się natknął na stonogę. Zadrżał z trwogi, no i w nogi, gaik, steczka, mostek, rzeczka. A tam czekał ojciec srogi.

ciasteczka do miasteczka. Koziołeczek mknie raz, dwa, trzy. Nagle staje, nagle patrzy. Chustka wisi na parkanie. Koziołeczek wtedy w nogi.

Pracuś to zawsze był nad pracusie. Przeciwnie do damy w czerwonym płaszczu, o której mowa była już wcześniej, a ty.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
2: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
2: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
3: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
4: Monika Gigier,
2: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

6,5 minuty po godzinie 7. Witamy Was słonecznie. Dzisiaj dość chłodny poranek, ale to na razie. Pewnie sprawa jest rozwojowa i za chwilkę z Anią sprawdzimy, jak będzie to wyglądało w całej Polsce. Dzisiaj już czwartek, 28 dzień maja. Zbliżamy się powolutku do końca miesiąca i przed nami niezwykle intensywny weekend. A jest to oczywiście związane z wydarzeniami, nad którymi główkują dorośli. Jak zorganizować dzieciom weekend przed Dniem Dziecka? W kalendarzu dziś, w tym roku, pierwszy dzień czerwca w poniedziałek. Więc no pewnie będziemy świętować już przez cały weekend i do tego też namawiamy Was jako Polskie Radio Dzieciom. Jutro w Warszawie startują Międzynarodowe Targi Książki. Zachęcamy, żeby wpaść na to wydarzenie. Polskie Radio patronuje. Będzie można też spotkać m.in. Martę Powołowską, która poprowadzi audycję specjalną z targów, radiową świetlicę. Jutro od godziny 16:00 na pewno bez problemu Martę znajdziecie. W tym roku targi na Stadionie Narodowym, więc zmieniła się lokalizacja. W ubiegłym roku organizowane były w Pałacu Kultury, więc proszę wziąć to pod uwagę. No jak targi, to oczywiście spotkania z fantastycznymi autorami. Pewnie będą ustawiały się długie kolejki, ogonki po autografy. W tym samym czasie, między innymi w Lublinie, organizowany jest festiwal Alfabet, więc jeżeli mieszkańcy Lublina jeszcze nie dotarli na wcześniejszą edycję, a to będzie już czwarta, to zachęcam, żeby to rozważyć. Sobota, niedziela i poniedziałek. Ogród Saski. Polskie Radio Dzieciom na Festiwal Alfabet również się wybiera, więc serdecznie zapraszam Was w niedzielę do ogrodu, do studia plenerowego Polskiego Radia Dzieciom. Audycja specjalna od godziny 14 do godziny 16. Można nas odwiedzić, zapraszamy, będzie mi bardzo miło. W studiu pojawią się oczywiście goście związani z festiwalem, którzy będą mieli i spacery, warsztaty, koncerty, instalacje, między innymi w niedzielę. Ale program tego wydarzenia jest bogaty, więc warto zajrzeć na stronę internetową. Wystarczy wpisać Festiwal Alfabet Lublin. No i szybciutko wszystko stanie się jasne. Na większość warsztatów, na które trzeba było się zapisać, chyba już nie ma miejsc. No ale to warto dreptać, dopytywać, bo czasami miejsca się zwalniają. A wszystkich zachęcamy do tego, żeby wziąć udział też w takim bajkowym korowodzie, który wystartuje ten festiwal jak co roku. Literka D jest taką literką wiodącą i hasło dom. I tego domu będziemy szukać i dosłownie, i w przenośni, metaforycznie, w literaturze, w różnych zakątkach i świata, i naszego serca. Więc zapraszam do współtworzenia tego wydarzenia, a z kolei mieszkańcy Wrocławia pewnie czekają na przegląd nowego teatru, bo to piękne wydarzenie w takiej formule biennale, czyli co 2 lata, w tym roku wystartuje jutro i potrwa do 3 czerwca. Ja do Wrocławia wybieram się we wtorek, więc być może uda nam się spotkać na tych spektaklach wtorkowych i środowych. Zapraszam serdecznie. No a jeśli chodzi o cały program wydarzenia i o to, co będzie się działo, bo równolegle do Biennale świętujemy też 80-lecie Wrocławskiego Teatru Lalek, to opowie nam Maria Wojtyszko, z którą połączymy się dzisiaj w poranku przed godziną 8. Dziś w poranku czeka nas dużo spotkań. Oczywiście liczę także na rozmowy z Wami, to przede wszystkim. Więc przypomnę numer telefonu 22 645 2055, ale tak jak wspomniałam, połączymy się z Marysią Wojtyszko przed godziną 8, a po godzinie 8 w studiu goście związani ze spektaklem Dzień Dziecka. Spektakl jest grany na deskach Teatru Rampa w Warszawie i wraca tak naprawdę na scenę po dłuższej przerwie. Będziemy mieli dla Was też zaproszenie.

0: stycznia na spektakl grany w najbliższy weekend, a historia znakomita. Często w Polskim Radiu Dzieciom słuchamy piosenek z tego właśnie spektaklu. A po godzinie 8:30 kolejni goście związani z częścią wspaniałych eksperymentów dla dzieci. To jest taka seria, której Polskie Radio Dzieciom patronuje. No i mamy dla Was kolejny tytuł, zatytułowany Plener. W studiu pojawią się pan Bartosz Dajnowski, ambasador tego tytułu, i pani Edyta Wysokińska z wydawnictwa PWN. Będzie można zdobyć tę książkę, a znajdziecie w niej ponad 50 fascynujących eksperymentów naukowych na świeżym powietrzu. I to takie eksperymenty, które pokazują, jak działa świat. Także ten tytuł będzie też do zdobycia w różnych audycjach Polskiego Radia Dzieciom, więc słuchajcie nas uważnie. A propos zdobywania zaproszeń, to przypominam, że w porankach zdobywać można zaproszenia na film o niesamowitych przygodach skarpetek. To są już kolejne części. Premierowo od jutra w kinach. A w audycji Radiowa Świetlica można walczyć o zaproszenia na Toma i Jerego. No to chyba tyle tytułem przydługiego wstępu, bo zrobiło się już 12 minut po godzinie 7. Słuchamy piosenki, a chwilę później sprawdzamy pogodę.
1: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi! Hakuna Matata!

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham.
2: Jam subtelny gość.
1: Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: pogoda.
1: No to zerknijmy, jaka sytuacja dziś w czwartek 28 maja. W większości kraju sporo słońca, jedynie na wschodzie pojawi się więcej chmur i możliwy przelotny deszcz. A miejscami też we znaki będzie nam się dawał silniejszy, nawet porywisty wiatr. Ile będzie stopni? Już Państwu wszystko opowiadam. Dziś jesteśmy pomiędzy pochmurnymi niżami z nadwschodniej Europy, a wyżem Boris z nad Morza Północnego i wyż ów się rozbudowuje podobno. Zacznie coraz mocniej wpływać na pogodę w naszej części kontynentu, więc napływać będzie chłodne powietrze polarne. No ale stopniowo zacznie się ogrzewać, więc się nie martwimy. Na zachodzie małe zachmurzenie, w centrum i na wschodzie więcej chmur, zwłaszcza na południu, a na krańcach wschodnich przelotny opad deszczu. Termometry wskazywać będą od 15 do 17 stopni na północnym wschodzie, tutaj nasz biegun zimna, i na Podkarpaciu, około 18 do 20 w centrum kraju, do 22 na zachodzie, czyli jednak troszkę chłodniej niż w ostatnich dniach. Wiatr umiarkowany, chwilami silny, porywisty z kierunków północnych i północno-zachodnich. No, w górach i na wschodzie porywy mogą osiągnąć do 65 km na godzinę. A gdybyście pytali na przykład, ile stopni w Gdańsku, to szybko odpowiadam 19. A ile w Krakowie? 20. W Łodzi? Również 20. W Białymstoku tylko 17, ale za to w Poznaniu aż 22. 18,5 minuty po godzinie 7, gdybyście mieli dodać ochotę dodać coś a propos pogody, to jesteśmy tutaj na posterunku 22 645 20 55.

To może zanim zabiorę was w plener, pobiegniemy do kina. Co wy na to? Może na przykład na niesamowite przygody skarpetek 3 w podtytule Ale Kosmos. Taka propozycja w czwartek. Najbardziej odlotowi bohaterowie książek wracają z nowymi przygodami. Odrobinkę opowiadaliśmy też o książce, która pojawiła się nie tak dawno. Najnowsza skarpetkowa, już 7 historia. Ale Kosmos właśnie. Justyna Bednarek zdradziła kilka tajemnic związanych z tą książką. No i piękne ilustracje oczywiście Daniela de la Tura. A w kinach od jutra kolejny zestaw opowieści. O skarpetce, która poleciała w kosmos, o skarpetce, która wygrała konkurs na najpiękniejszą różę i jest to skarpetce, która została śledczym historia i taka o skarpetce, która znalazła miłość i o tej, która została szeryfem oraz o takiej, która została projektantem mody. Jeżeli chcecie sprawdzić, jak to jest zostać przebiegłym szeryfem, genialnym detektywem albo międzygalaktycznym podróżnikiem, oczywiście jak jest się skarpetką, to proszę do nas szybciutko zadzwonić pod numer 22 645 20 55, a pytanie będzie dotyczyło pierwszej części skarpetkowych historii, tej książkowej, bo pierwsza to oczywiście niesamowite przygody 10 skarpetek. A pamiętacie, ile było prawych, a ile lewych? Ha, to wcale nie jest takie oczywiste. 22 645 20 55 czeka na was podwójne zaproszenie na seans w wybranej sieci kin w całej Polsce. Ania zdradzi szczegóły.

0: leżała, no gdzieś leżała. W końcu rzecz nie taka mała, lecz się wzięła i schowała, wcięło ją.
1: Jasiu, jesteś gotowy, bo jajecznica już tak.
0: Już idę.

0: mnie wczoraj rzucił pod kaloryfer. I jeszcze zrobił ze mnie kulkę.
1: A mnie nosił bez zmiany przez 2 tygodnie. I jeszcze sobie zrobił taką głupią zabawę, że mnie wrzucał do kosza na papiery. Normalnie skarpetkowe NBA.
2: Co? A wiecie, co ze mną zrobił?
1: Co?
2: Ściągnął mnie ze swojej nogi, a potem włożył we mnie...
0: No?
2: Kanapkę z szynką!
0: Nie!
2: Tak, tak, bo mu się pudełko na drugie śniadanie zgubiło.
0: To za bezcenny typ!
1: To my mu nóżki grzejemy, a on nas w taki sposób?
0: Dosyć tego! Chowamy mu się! Raz!
2: I niech szuka, cwaniaczek!
3: Gdzieś zniknęła, no gdzieś zniknęła. Czy przez okno wyfrunęła, w mysią dziurę się wepchnęła?
0: Nie ma jej!

0: Przez pół godziny nałożyłeś jedną skarpetkę?
1: Ale, mamo...
0: Co się z tobą dzieje? Najpierw ci się wydaje, że jesteś jakimś panem dyrektorem, potem przez pół godziny nakładasz jedną skarpetkę? Zaręczam ci, żaden pan dyrektor tak wolno się nie ubiera. No, gdzie masz drugą?
1: Ale, no, właśnie w tym jest problem, mamo.
0: Jaki problem?

0: To był song Gubiącej się skarpetki. Paulinka się do nas dodzwoniła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Paulinko, gubią ci się czasami skarpetki?
1: Co?
0: Czy skarpetki ci się gubią czasami?
1: No.
0: Mnie też. Nie znam osoby, w zasadzie, której by się nie gubiły. A nosisz czasami dwie inne skarpetki?
1: Rzadko.
0: Bo są też takie pary, które można teraz kupować i w tych parach lewa skarpetka wygląda trochę inaczej niż prawa. Też mam takie w swojej szufladzie, akurat bardzo je lubię. A pamiętasz tę pierwszą historię, którą wymyśliła Justyna Bednarek o niesamowitych przygodach 10 skarpetek?
1: Pierwszą pamiętam, to było tak, że Basia zawsze gubiła skarpetki i szukali ich, a potem zauważyli, że pod pralką jest dziura i one wylatywały i potem do przygód różnych wędrowały.
0: Wszystko to prawda. A pamiętasz, ile było tych prawych, a ile lewych w podtytule książki?
1: Prawych było 4 chyba, a lewych 6.
0: Brawo, pięknie! Muszę zapytać Justynę Bednarek, dlaczego ona tak wymyśliła i nam tak tutaj namieszała? Bo wydawać by się mogło, że oczywiste by było, gdyby było 5 tych i 5 tych, prawda? No. Jak to w parze,
1: tak,
0: dlaczego 4?
1: Tak, bo by było 4? Wtedy
0: no właśnie, byłyby pary. Byłyby pary, a tu mamy taką sytuację niedoparkową. 4 prawe, 6 lewych. No, nie zmienia to faktu, moja droga, że jesteś zwycięzcą i wygrałaś podwójne zaproszenie do kina, więc mam nadzieję, że ta nowa seria filmowa również ci się spodoba. A z jakiego miasta do nas dzwonisz?
1: Z Rybnika.
0: O, to mam nadzieję, że w Rybniku jest to kino, do którego można się wybrać. Tutaj Ania pewnie już przedyskutowała wszystko z kimś dorosłym. Także zapraszamy cię do kina i życzymy ci wspaniałego seansu. A chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Tak. Brata, mamę, tatę, babcię, dziadka, całą moją klasę. Całe Polskie Radio Dzieciom, Krasnoludki, Michasia.

0: Smoka, Adasia. I to tyle.
1: I my pozdrawiamy cieplutko i życzymy ci pięknego dnia. No i bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymaj się ciepło, pa, pa.
0: Dziękujemy za rozmowę.

0: ale się zagalopowaliśmy. Już 33 minuty po godzinie 7, więc pora na...
1: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: Zapraszamy wszystkich dorosłych do telefonowania. Rodzinny budzik. Startujemy już za moment. 22 645 2055. Zabawa, w której oczywiście biorą udział dorośli, więc proszę nie zwlekać. Można zdobyć niespodziankę dla swojej pociechy. No dziś to będzie taka trochę niespodzianka, trochę nie niespodzianka, ponieważ do oddania w dobre ręce wspaniałe eksperymenty dla dzieci. Książka z serii wydawnictwa PWN, a tytuł to Plener, więc mam nadzieję, że w obliczu zbliżających się wakacji to będzie naprawdę dobry wybór. Mnóstwo wspaniałych eksperymentów, które można zrobić razem z dziećmi na świeżym powietrzu, tak żeby poznawać świat przyrody. Jeszcze raz przypomnę numer telefonu do studia 22 645 2055. Czekamy na pierwszą osobę, która się z nami skontaktuje.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pani Justyna i Ola dzisiaj.
2: Dzień dobry.
1: W duecie, dzień dobry.
2: Pani... Pierwszy raz się dodzwoniłyśmy, prawda? Powiedz, Oluś, odzywaj się troszkę. Dzień dobry, powiedz.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, no bardzo mi miło.
2: Stres, bo my naprawdę pierwszy raz, więc jesteśmy zestresowane troszkę.
1: Oj, proszę się w ogóle nie stresować. Wielka to radość was słyszeć, szczególnie, że po raz pierwszy. No i dziękujemy, tak, że jesteście takie wytrwałe.
2: Tak, my że bardzo cierpliwie dzwonimy i mówię, nie, w końcu nam się uda, także...
1: No i się udało, wreszcie dziś, 28 maja, wspaniale, no to mam nadzieję, że tutaj...
2: Pani, dlaczego zaczęłyśmy dzwonić, w ogóle przepraszam,
1: tak, proszę, proszę, dzwonić, oczywiście.
2: Ja muszę coś powiedzieć, bo słuchałyśmy o skarpetkach i mówię do mojej córki, wiesz, a dzisiaj, bo my jesteśmy z miejscowości Siedlce, a dzisiaj... Pod Siedlcami w Buczynie jest spotkanie z autorką tej książki.
1: Jeśli naprawdę?
2: Ktoś chciał, to o 18:00, naprawdę w Domu Kultury w miejscowości Zbuczyn. Więc tak się śmiesznie złożyło i mówię, ojejku, jaki przypadek, mówię, że być może się wybierzemy, bo jest spotkanie z panią autorką, naprawdę, no, także...
1: Wybierzcie się koniecznie, Justyna jest fantastyczna, ma taki kontakt z dziećmi cudny i opowiada tyle anegdot zawsze i różnych historii.
2: Także takich... my tą książkę bardzo... Bardzo lubimy, byliśmy też na, na spektaklu o skarpetkach, więc to jest po prostu cudowne, cudowne rzeczy.
1: A mogę zapytać, w którym teatrze? Bo już tyle skarpetków...
2: My lokalnie. Był taki festiwal spektakli dla dzieci i my po prostu się wybraliśmy i akurat były skarpetki, nam się tak fajnie trafiło.
1: Podobał wam się spektakl?
2: Bardzo, bardzo. Mi, przepraszam, że ja mówię Ola, ty mów, bo to...
3: Mi się bardzo podobał.
1: Podobał ci się, Olu? No to cieszę się. Tak pytam o teatr, bo w tylu teatrach już podjęto temat skarpetek i zawsze zachwyca mnie to, że w każdym zupełnie inaczej twórcy na skarpetki patrzą. No i ta różnorodność jest cudowna. Dziewczyny, to bardzo się cieszę. Po pierwsze, że się dodzwoniłyście. Po drugie, że tutaj też tak skarpetkowo wam się cudnie układa, więc może będziecie chciały też i miały przestrzeń, żeby się spotkać z Justyną. Jak się spotkacie, to proszę ją pozdrowić.
2: Pozdrowimy
1: od Polskiego
2: na pewno.
1: Radia Dzieciom.
2: Jak tylko nam się uda, to chyba po prostu opowiem cały ten przypadek, bo naprawdę to jest zbieg okoliczności fantastyczny, że akurat dzisiaj nam się udało to stworzyć, naprawdę.
1: Bardzo się cieszę, że tak się to wszystko dobrze plecie od samego rana. Pytań trudnych nie będzie, absolutnie. Nie, my tu nie zamierzamy nikogo stresować. Dzisiaj chcemy porozmawiać ze słuchaczami o plenerze i o takich plenerowych spotkaniach na świeżym powietrzu i o tym, co nam daje przyjemność. Więc pytanie tego też dotyczy. Czy wy, dziewczyny, jesteście w stanie podać może chociaż trzy jakieś pomysły na takie spędzanie czasu na świeżym powietrzu?
2: No,
1: może rodzinnie macie jakieś swoje ulubione zajętości takie?
2: Takie na świeżym

0: dużym plenerowe, tak, tak.
1: Oczywiście, to jest piknik.
0: Mm-hmm. O, cudnie.
1: Koniecznie, bo pikniki są najlepsze. Rowery.
0: Mm-hmm.
1: Po stokroć rowery i rolki. To nasze takie ulubione zajęcia.
2: One są najlepsze.
1: Albo plecenie wianuszków.
0: Mm-hmm.
1: Zbieranie ziół.
0: Jejku. To już tych pomysłów jest dużo więcej niż trzy. No brawo, pięknie.
1: Ja ze swojej strony polecam zbieranie ziół, bo to jest bardzo kojące zajęcie, prawda? I poznawanie tego, co nas otacza.
0: Suszycie potem te zioła?
1: Tak, tak, tak. Ja mam taką swoją, takie małe hobby.
2: Ja lubię zbierać kwiatki.
1: Tak, kwiatki, prawda?
0: Czyli tak, Ola zbiera kwiatki, mama zbiera zioła.
1: Tak.
0: Wspaniale. No brawo dla was, dziewczyny. To wysyłamy do was dzisiaj wspaniałe eksperymenty dla dzieci. Taka książka zatytułowana Plener. Troszkę więcej będziemy o niej mówić po godzinie 8.30, ale tutaj jest wiele świetnych eksperymentów dotyczących na przykład tego, jak zrobić barometr, albo czym jest biomimikra. O, takie wędrówki w terenie. W ogóle nie wiedziałam, że jest coś takiego.
1: Ja chyba nie znam nawet takiego słowa. To się
0: tak, jakieś takie ciekawe rzeczy o budowaniu iglo, ale też na przykład żeremia bobrowe i ciekawostki, jak bobry budują te swoje domki i jak powstaje tęcza. Także z tą książką można wędrować w plener śmiało.
1: Na pewno się przyda.
0: O, i o sile nośnej baniek mydlanych można przeczytać. Ja nie wiedziałam, że to od czegoś konkretnego zależy.
1: Naprawdę, to wielu rzeczy się dowiemy z tej książki.
0: Tak, i będziecie mogły też wykonać różne eksperymenty. O, i te dotyczące drzew i wieku drzew na przykład, pomiarów, wysokości drzewa, więc dużo takich praktycznych wskazówek również. Pozdrawiam serdecznie, wysyłam niespodziankę, a wy chcecie kogoś pozdrowić?
1: Olu, pozdrawiam.
2: Mamę, tatę i Hanię.
1: Hanie koniecznie, bo zwykle jeździmy z drugą córką jeszcze, a dzisiaj Hania akurat została w domu, bo ma na późniejszą i pozdrawiamy Hanię serdecznie, prawda? Mam, może słucha gdzieś jakoś, jakimś cudem.
0: To i my pozdrawiamy, jeśli nie słucha, to można...
1: pozdrawiamy jeszcze.
0: Dziękujemy pięknie. No możecie dziewczyny potem odtworzyć sobie tę rozmowę, bo na stronie internetowej Polskiego Radia Dzieciom wszystkie audycje, również poranki, więc możecie poszukać siebie w radiu.
1: To poszukamy na pewno.
0: I poszukać, i posłuchać. Dziękuję bardzo i dobrego dnia życzę. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.

0: Drodzy słuchacze, ten najbliższy weekend będzie bardzo intensywny w wielu miastach w Polsce. No, między innymi będzie tak we Wrocławiu, bo już 29 maja, czyli w najbliższy piątek, startuje przegląd nowego teatru dla dzieci po raz ósmy. Ósma edycja przeglądu wyjątkowa dla wrocławskiego Teatru Lalek. A dlaczego? O to już teraz pytamy Marysię Wojtyszko. Dzień dobry, Marysiu.
1: Dzień dobry, Martyna. Dzień dobry Państwu.
0: Dlaczego ta ósma edycja taka wyjątkowa? I od razu pytam, czego wam życzyć?
1: Ósma edycja jest wyjątkowa, tak jak każda edycja przeglądu jest wyjątkowa, ale ta szczególnie, dlatego że nasz teatr obchodzi jubileusz 80-lecia.
0: Ależ się dobrze trzymacie, jak na 80. Wspaniale.
1: Tak, to jest taki żwawy staruszek.
0: Tak.
1: I wesoły.
0: Specjalne przygotowania, prapremiera polsko-czesko-słowackiego spektaklu, która otworzy wielkie świętowanie już w najbliższy piątek.
1: Tak, no premiera, ja wczoraj widziałam próbę generalną do tej premiery i myślę, że będzie bardzo piękna i naprawdę Państwu polecam ten spektakl, on nazywa się Wyobraź sobie. I to jest spektakl, który nie ma takiego scenariusza tradycyjnego jak hollywoodzki film, tylko to jest wiązanka wierszy Tuwima, takiego czeskiego poety Wernisza. No i to jest taki właśnie projekt czesko-polsko-słowacki.
0: A hasło ósmego przeglądu nowego teatru też piękne. Dajmy sobie czas. No niby jest to takie proste, jak sobie o tym myślimy, ale jak próbujemy wprowadzić w życie, to się okazuje, że schody.
1: No właśnie, no właśnie. My też właśnie myśląc nad tym hasłem uświadomiliśmy sobie, że wszystkim nam brakuje czasu, dorosłym, nie wiem jak dzieciom, ale dzieciom chyba też. Dzisiaj ten świat jest taki szalony, że no ja mam w domu jednego maturzystę, któremu ciągle brakowało czasu i drugiego dziewięciolatka, który też czasu nie ma wiele. No i tak pomyśleliśmy sobie, że właściwie co nam daje teatr i co nam daje kultura, to jest takie poczucie, że człowiek sobie siada i daje sobie właśnie czas na przeżywanie różnych rzeczy, na odcięcie się trochę od tego pędu, w którym jest cały świat. No i właśnie takie spokojne kontemplowanie, nie wiem, swoich emocji, tego, co się dzieje na scenie. Więc jakoś tak nam się wydaje, że teatr to jest taka po prostu uspokajająca jakaś trochę przez
0: W ramach tej ósmej edycji będzie można oglądać spektakle, prawda? Będzie można wziąć udział w warsztatach. I to, co mnie też kojarzy się z takim twórczym działaniem, ale też z relaksem i odpoczynkiem, to jest ogród sztuk i ta przestrzeń, którą wy budujecie wokół teatru i to, jak pięknie potraficie tą przestrzeń wykorzystać.
1: No tak, bo przy Wrocławskim Teatrze Lalek jest tak zwany ogród staromiejski. Wszyscy wrocławianie doskonale to miejsce znają. W tym ogrodzie jest nie tylko nasza scena letnia, ale też jest plac zabaw, na którym ja spędziłam z moimi dzieciakami mnóstwo czasu, bo jest świetny. Jest też karuzela, więc to jest taki naprawdę magiczny ogród. No i my w trakcie przeglądu staramy się ten ogród troszkę tak zaanektować i odbywają się tam różne warsztaty. Wszystko to jest oczywiście zależne od pogody, tak? No bo jeżeli nie ma pogody, to wtedy przenosimy się do teatru, ale szczerze mówiąc mam takie poczucie, że przez te

0: 8 edycji do tej pory i chyba nam się nigdy nie zdarzyło, żeby pogoda była brzydka na przegląd. Zawsze jest jakoś pięknie i w tym roku też będzie pięknie.
1: No i ja nie pamiętam wszystkich przeglądów, bo nie uczestniczyłam od samego początku w takim wielkim świętowaniu z wami, ale te edycje, które wspominam, rzeczywiście piękne i bardzo

0: wokół to. To już życzymy sobie, żeby było pięknie i słonecznie. A spektakli wiele przygotowanych w ramach tej edycji. Polskie, zagraniczne, dla dzieci w każdym wieku, bo opiekujecie się i najnajami, i młodzieżą.
1: Tak, no w tym roku mamy w programie 19 spektakli, także strasznie dużo. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, że my mieścimy taką ilość spektakli w tych 6 dniach. I tak jak mówisz, no my zawsze się staramy, żeby dzieciaki w każdym wieku mogły przyjść do nas, a w każdym to znaczy od, no właściwie od półrocznych takich berbeci, berbeciów, nie wiem jak się mówi.
0: Brzdąców, maluchów, najnajów.
1: Brzdąców, tak, dokładnie. To są tak zwane spektakle dla najnajów. To jest taka śmieszna nazwa, ale ona się już bardzo przyjęła w polskim teatrze. I te spektakle najnajowe mamy. I mamy też spektakle dla dzieci w wieku szkolnym i oczywiście też dla młodzieży, bo staramy się, żeby też rodzice ze starszymi dzieciakami mogli do nas przyjść na coś, co jest interesujące dla nastolatków.
0: Bardzo ciekawe wydarzenia. Zajrzyjcie na stronę internetową, wpiszecie przegląd.teatrlalek.wrocław.pl. To wszystko stanie się jasne. Mnie jeszcze zatrzymało takie wydarzenie plenerowe, wydarzenie specjalne, taneczne na scenie letniej. I to jest wydarzenie i dla dzieci, i dla dorosłych. DJ-ski set? DJ Myszka? Co to za istota tam się pojawił?
1: Tak, to jest coś, na co bardzo wszyscy czekamy, dlatego że wszyscy kochamy taniec, tak? Albo nie wszyscy, ale dorośli w swoim życiu często mają taki etap, w którym się często chodzi na tańce, się imprezuje, jest fajnie i wesoło. No a potem rodzą się dzieci. Jesteśmy już zbyt zmęczeni, żeby chodzić do klubów, w których tańce zaczynają się o 11 wieczorem. I tego tańca zaczyna brakować. I z tego powodu właśnie pojawiają się takie inicjatywy właśnie jak DJ Myszka, czyli osoby, które grają muzykę dla rodzin z dziećmi. I właśnie bardzo się cieszymy na tę imprezę. Ja teraz próbuję znaleźć dokładnie termin, kiedy to będzie.
0: Zdaje się sobota.
1: Tak, to jest
0: już
1: sobota
0: szybciutko
1: o 15.
0: podaję wam godzina. Tak. Na scenie letniej wstęp wolny na to wydarzenie.
1: Także wszystkich rodziców, którzy chcą sobie potańczyć i potańczyć z dzieciakami, bardzo serdecznie zapraszam na to. Ja na pewno tam będę tańcować.
0: Hasać będzie i zapraszaj do tańca Marysia Wojtyszko. Marysiu, serdecznie cię pozdrawiamy i całą ekipę Wrocławskiego Teatru Lalek. Już teraz składam wam najserdeczniejsze życzenia, żebyście trwali w tak doskonałej formie, w jakiej jesteście przez kolejne lata. My będziemy tam za wami truptać i dreptać jako Polskie Radio dzieciom i przyglądać się wszystkiemu. No, będę miała być może jeszcze okazję osobiście te życzenia wam złożyć. No niestety nie w weekend, ale chwilkę po weekendzie, więc mam nadzieję, że się zobaczymy. A wszystkich zapraszamy już od 29 maja do 3 czerwca na 8 przegląd nowego teatru dla dzieci we Wrocławskim Teatrze Lalek, który kończy 80 lat. Piękny jubileusz. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się cieplutko i dajmy sobie wszyscy czas. No mam nadzieję, że dzięki temu programowi może to poczujecie, tak, że wam się to tak zapisze w ciałkach, że potem będzie już z każdym dniem tylko lepiej i że będziecie to chcieli wcielać w życie po prostu na co dzień.
1: Dziękuję ci bardzo, Martyno.
0: Także dziękuję jeszcze raz, wszystkiego dobrego i do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Moi drodzy, proszę z nami koniecznie zostać, bo po godzinie 8 będzie szansa zdobycia zaproszenia na jeden ze spektakli granych w ramach 8 przeglądu nowego teatru dla dzieci i to będzie coś specjalnego. 22 645 20 55. To pozwolę sobie jeszcze przypomnieć numer telefonu do studia. bo na pewno znajomość tego numeru wam się przyda.

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
2: Polecimy wysoko, w środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
1: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
2: Sąsiadom, pluszakowi.
1: Będzie bajkowy superhit.
2: I śpiewanie na żywo.
1: A może napiszemy piosenkę?
2: Co? Chyba ty.
1: Rodzinny koncert życzeń.
2: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Minęła ósma, Martyna Chuderska i Ania Jączyk, witamy serdecznie. Kilka minut temu rozmawialiśmy z Marysią Wojtyszko, która opowiadała o zbliżającym się ósmym przeglądzie Nowego Teatru dla Dzieci. To wydarzenie już od najbliższego piątku do 3 czerwca, jeżeli wśród mieszkańców Wrocławia jest jeszcze ktoś, kto nigdy w tym przeglądzie nie brał udziału, to oczywiście polecamy również jako Polskie Radio Dzieciom. Marysia wspominała o tym, że na scenie będzie można zobaczyć aż 19 spektakli i one są adresowane do widzów w każdym wieku. Na pewno zaopiekowani będą najmłodsi, najnaje, ale także przedszkolaki, dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież. No i jestem przekonana, że cudownie będą bawić się też dorośli. W Polskim Radiu Dzieciom można zdobywać zaproszenia na różne produkcje. I tak oto, proszę Państwa, chciałabym Was zaprosić do teatru. Ojej, coś jakieś tutaj mamy dziwne dźwięki. Chyba nie burzowe. Krasnoludki aż się przestraszyły. Dobrze, przeskakujemy do tematu.

Chciałabym Was zaprosić na spektakl, który będzie grany w niedzielę, czyli 31 maja, w ramach 8 przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci. A spektakl ten zaprezentuje Teatr Divadlo Drak z Czech, który wymyślił taką bardzo ciekawą historię, zaprojektowaną specjalnie dla najnajów, bo to spektakl przeznaczony dla widzów do 3 roku życia. A historia dotyczy takiego fikcyjnego pasma górskiego o nazwie Tichochorzi Gumak. I będzie to niezwykła podróż do świata wyobraźni, do miejsca, gdzie fantazja wylewa się z wulkanu. Natchnione myśli trzeba łowić jak świetliste ryby, a krótkie okresy ciszy są świętem, podczas którego na wyspę spadają gwiazdy i, uwaga, ananasy. A jak wyglądałaby wyspa, na której wy chcielibyście się znaleźć? Co działoby się na niej niezwykłego? 22 645 2055. Zapraszam do telefonowania. Czeka na Was podwójne zaproszenie na Tichochorzi Gumaka, granego 31 maja we wrocławskim Teatrze Lalek w ramach 8 przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci. Hasło tego przeglądu to dajmy sobie czas, więc mam nadzieję, że skorzystacie z tej propozycji.

0: Dodzwoniła się do nas Flora. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Floro, moja droga, czy ty mieszkasz we Wrocławiu? A jest szansa, że wybierzesz się na spektakl do Wrocławskiego Teatru Lalek?
1: Jest.
0: Jest. No to bardzo się cieszę. A gdybyś wyobraziła sobie taką wyspę, na której może chciałabyś się teraz znaleźć, to jak ta wyspa wyglądała i dlaczego byłaby taka niezwykła? Masz jakiś pomysł? Może spróbujemy trochę rozkręcić naszą wyobraźnię o poranku. Czy to byłaby wyspa, na której są jakieś roślinki?

0: ślinki na przykład?
1: Powiedz głośno.
0: Śmiało, tam rodzice mogą pomagać. Może razem z państwem jakąś wyspę stworzymy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Ja bym sobie życzyła, żeby to była słoneczna wyspa.
3: Słoneczna wyspa z watą cukrową.
0: Och, rozumiem państwa. A co państwo na to, żeby taka wata cukrowa wisiała po prostu nad głową, trochę jak chmury, tak żeby sobie człowiek sięgał?
2: Tak, może być? Żeby była różowa i fioletowa.
0: A na drzewach.
4: I
0: złota, cudnie. A co by rosło na drzewach? Jakie przysmaki byście chcieli?
2: Florce.
0: Człowiek leży pod drzewem i sięga po co? Floro, na co masz ochotę? Co byś teraz sobie zjadła? Czego byś spróbowała? Śmiało.
2: Pianki.
0: Pianki na drzewach i wata cukrowa nad głowami.
3: Wow.
2: Tata chciałby kiełbasy.
0: Tata kiełbasy. A bardzo proszę. Myślę, że jesteśmy w stanie takie drzewo też zasadzić z kiełbasą. Dlaczego nie?
3: Drzewo kiełbasiane.
0: Drzewo kiełbasiane. Dokładnie. To mamy drzewo piankowe, kiełbasiane. A mama jakie by chciała?
2: Mama by chyba chciała drzewo truskawkowe.
0: O, truskawkowe. Tak. Wspaniale.
4: Wlaka te wypadkali.
0: A jakie zwierzaki mieszkają na tej waszej wyspie? Jest jakiś zwierz? Czy nie ma?
4: Ja wiem. Kosmisie.
2: Kosmisie i aksoloty.
0: Aksoloty.
4: Igłany.
0: O, igłany. No to pięknie.
4: Kosmisie.
0: Słuchajcie, a te zwierzaki potrafią mówić ludzkim głosem?
2: Ja bym chciała, żeby śpiewały.
0: Och. A co byście chcieli, żeby wam śpiewały takie igłany? Jakie piosenki?
4: Dzień.
0: Dziecka dzień. Rozumiem i czytam to jako pewną sugestię, więc powiem tak, postaram się tę piosenkę znaleźć. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić teraz tak bardzo szybciutko, ale obiecuję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby się szybko pojawiła na liście. Zgoda? Bo mam nadzieję, że mi się tutaj nie schowała w jakimś folderku muzycznym, ale zaraz spróbujemy ją wyczarować. Oczywiście gratuluję. Krasnoludki.
4: Mama, pamiętasz całą lękawiczkę? Mówiłaś mi o tej lękawiczce, która... Pamiętasz?
2: Tak, a zaraz po świętowaniu dnia mamy przeszliśmy płynnie do świętowania i oczekiwania na Dzień Dziecka i właśnie dlatego to jest nasz hit teraz muzyczny.
0: Dziecka. Tak. Sugestia jest bardzo wyraźna. Zaraz Anią tutaj szybciutko do przedyskutujemy, żeby piosenka wskoczyła na listę. Moi drodzy, a ja wam życzę, żebyście na takiej wyspie się znaleźli, na takiej, w której się będziecie dobrze czuć, będziecie się relaksować. Samych przyjemności wam życzymy i przyjemności również teatralnych. Krasnoludki się wyrywają, więc już nie będę ich dłużej powstrzymywać. Gratulujemy zdobycia zaproszeń i zaplanujcie sobie tam trochę więcej czasu, bo wokół Wrocławskiego Teatru Lalek będzie pięknie i będzie można się na pewno tam zrelaksować, będzie kolorowo, bajecznie i to hasło dajmy sobie czas, myślę, że też jest znaczące. Pozdrawiamy was cieplutko.
2: Pozdrawiamy.
0: Do usłyszenia.
4: Kogoś pozdrawiamy.

0: Obiecałam dzisiaj niespodzianki w poranku Polskiego Radia Dzieciom i słowa dotrzymujemy, bo w studiu pojawiła się kolejna gościni, Dominika Łakomska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zbliża się Dzień Dziecka, prawda?
1: Tak,
0: jakoś tak nieuchronnie, wielkimi krokami.
1: Ja się bardzo cieszę już.
0: No niby w kalendarzu dopiero 1 czerwca, no ale wiadomo, że to jest taki wyjątkowy weekend, że świętować będziemy przez kilka dni. No i świętuje też Teatr
1: przez
0: Rampa.
1: 365 dni.
0: Tak, tak, tak trzeba by było. Chociaż jak zaglądam do repertuaru Teatru Rampa, to mam wrażenie, że wy właśnie tak świętujecie. Razem z dziećmi, razem z dorosłymi.
1: Tak.
0: Znakomite
1: jest.
0: Spektakle na afiszach.
1: Tak, tak. No tak, cieszymy się, bo mamy widownia jest zadowolona i między innymi w okolicach Dnia Dziecka gramy spektakl Dzień Dziecka.
0: No i to oczywiście nie jest przypadek. Ja ten spektakl pamiętam sprzed wielu lat, premierowo, jak był grany. Bardzo ten spektakl lubię. Nasi słuchacze doskonale znają piosenki z tego spektaklu,
1: naprawdę?
0: Bo często je gramy. I piosenkę o zajęciach dodatkowych. To tak jak słuchamy, to potem jest takie uff i ocieramy pod czoła. No i wiemy, że każdy ma swoje zadania, każdy ma swoją rolę, drogę do pokonania. Tak. W rodzinie, w pracy czy w szkole. Znam wszystkie teksty na pamięć.
1: Ale super, czyli ja mogę już od razu, wiem gdzie dzwonić po zastępstwo.
0: No, nie mam takich talentów jak wy, no ale tam mogę podać jakąś karteczkę, być suflerem ewentualnie.
1: Dałabyś gdzieś radę, spokojnie.
0: Może by się udało. Zapraszamy was gorąco, bo to jest znakomita produkcja. Bardzo się cieszę, że z nią wracacie. No, taki tekst i temat przewodni, który się nie starzeje. Zamiany ról. Czasami rozmawiamy o tym też z dorosłymi, jak to by było cofnąć się w czasie i znowu być małym dzieckiem. I
1: no
0: wielu
1: i co
0: rodziców
1: się okazuje,
0: by chciało, ale nie wiem, czy
1: i
0: ten
1: I co bohater. Się okazuje, że to wcale nie jest takie fajne, jak się dorosłym wydaje. Bo nie wiem, czy tutaj możemy wspomnieć o fabule tak pokrótce.
0: Tak, to zarysujmy.
1: Zarysujmy fabułę. Nasz spektakl jest oparty o historię pana Jana, który jest bardzo zajętym, bardzo poważnym panem dyrektorem, który ma wiele telefonów i cały czas rozmawia i robi interesy. I nie ma czasu dla swojej córki Paulinki, która, jak się okazuje, jak chce się umówić statusiem nawet na jakąś tam partię, żeby zagrać nim w Warcaby, to okazuje się, że on będzie miał czas dopiero w przyszłym roku na przykład, żeby z nią usiąść. I w magiczny sposób, którego nie będę teraz zdradzać, ale jak to w teatrze bywa, jest to

0: w bardzo fajny sposób pokazane u nas. W magiczny sposób pan Jan zamienia się w dziecko. Mhm. Tak, żeby mógł doświadczyć tego, jak to jest dzieckiem, ponieważ Paulinka mu próbuje wytłumaczyć, że ona jest też bardzo zajęta i ma bardzo dużo obowiązków, ale on tego nie rozumie i uważa, że dzieci w zasadzie się tylko bawią i nie mają żadnych obowiązków. Mhm. Więc w magiczny sposób zamienia się dziecko pan Jan. I okazuje się, że w spektaklu pokazujemy, jak to wcale nie jest łatwo być dzieckiem. Mhm. Że dzieci mają bardzo wiele obowiązków. I dzieci są często przeciążone, szczególnie w dzisiejszych czasach. I apelujemy do rodziców, do nauczycieli, żeby dali troszkę wytchnienia dzieciom.
1: Myślę, że to jest niezwykle ważne, to o czym mówisz.
0: Tak, w dzisiejszych czasach myślę, bo ja jestem z innego pokolenia i ja w dzieciństwie miałam bardzo dużo wolnego czasu. I pamiętam to przebywanie na podwórku godzinami całymi, prawda? Granie, wymyślanie, bawienie się na trzepaku, wiszenie, wałęsanie się gdzieś tam po polach czasami, rowerem, jeżdżenie. Nie miało się takiego poczucia czasu, a teraz wszystko jest tak... bardzo tak wymagające, nie? Że ten czas jest tak ważny, że od tej godziny do tej coś, od tej do tej coś. Zajęcia dodatkowe właśnie, o czym my też w piosence wspominamy, że dzieci są włożone z zajęć na zajęcia i w zasadzie nie mają czasu dla siebie, dla tej zabawy kreatywnej, żeby rozbudzić fantazję dziecięcą, co jest w życiu dziecka najważniejsze.
1: Jasne, no ileż wspaniałości się rodzi z nudy właśnie.
0: Prawda?
1: Tak, i to wcale nie jest stracony czas, wbrew pozorom.
0: Dokładnie.
1: Tutaj sytuacja jest zupełnie odwrotna. Słucham ciebie i tak wszystko nam się dzisiaj plecie w poranku wokół tematu, od którego zaczęliśmy po godzinie 7, bo dzisiaj mam taką książkę pod ręką, Plener. I rozmawiamy właśnie o przebywaniu w plenerze. O odpoczynku, o zabawie swobodnej, o eksperymentach, też o tym, co nas napędza, ale też co daje nam wytchnienie. I też o takim zatrzymaniu i właśnie o dawaniu sobie tego czasu. Mhm. Więc jak słyszycie, spektakl Dzień Dziecka też w bardzo ciekawy sposób do tego wątku nawiązuje. I co więcej, po spektaklu wychodzimy nie tylko uśmiechnięci od ucha do ucha i z piosenką na ustach, bo te piosenki bardzo szybko wpadają w ucho. To słuchacze Polskiego Radia Dzieciom to doskonale wiedzą. Ale też wychodzimy z refleksją. I mam nadzieję, że to jest taka refleksja, która będzie też towarzyszyła dorosłym właśnie.
0: Ja też mam taką nadzieję, wszyscy mamy taką nadzieję i w związku z tym, że spektakl jest bardzo dynamiczny, bo to jest taka dynamiczna komedia muzyczna, zresztą podrasowana takimi kabaretowymi skeczami Tomka Jachimka, który napisał tą sztukę. Zresztą wspaniali twórcy, no bo i Marcin Partyka, który pisał muzykę, Jerzy Połoński, który to wyreżyserował, Jarek Staniek robił choreografię w tym spektaklu, więc ona też jest bardzo ciekawa, taka niedziecięco-muzyczna. Trudna bardzo dla nas aktorów, przed każdym setem musimy sobie mocno przypominać wszystko, ale też jest bardzo widowiskowa. Marika Wojciechowska, która robiła kostiumy do tego spektaklu, no po prostu fantastyczne przedstawienie, które właśnie pozostawia też refleksję, ale co chciałam powiedzieć, co jest ważne. Dzieci bardzo, bardzo interaktywne są w trakcie tego przedstawienia i one nam też dopowiadają różne rzeczy. Wtedy, kiedy my coś mówimy takiego kontrowersyjnego, one się buntują na przykład, mówią nie, albo jak mamy scenę w łazience, kiedy on ma, on, czyli tata, czyli pan Jan, ma się umyć i się oczywiście buntuje, jak to wszystkie dzieci, że się nie chce iść umyć. I wczoraj jakiś chłopiec w pierwszym rzędzie krzyknął, ale musisz się umyć, bo jesteś spocony. A jesteśmy spoceni, ponieważ ten spektakl jest bardzo wymagający i rzeczywiście po 10 minutach z nas wszystkich cieknie pot aktorów. Dajemy z siebie tam naprawdę wszystko, ale też warto, bo widać, że dzieci się świetnie bawią.
1: To prawda, ja też pamiętam takie żywiołowe reakcje publiczności, ale to świadczy też o kunszcie aktorów i o tym, jak jesteście prawdziwi w tych rolach. Jak prawdziwy jest ten pan prezes, który no właśnie staje się małym chłopcem, staje się Jankiem.
0: Tak. Ja tylko teraz powiedziałam, że Marika robiła kostiumy, bo Marika bardzo często z tym teamem pracuje, ale

0: Pozwolę sobie sprawdzić teraz w trakcie.
1: Ależ bardzo proszę.
0: Ponieważ wydaje mi się, że nie ona, ona nie robiła tutaj kostiumów. I zaraz to sprawdzę i już mówię, czy tak jest, kostiumy. Marika
1: Wojciechowska, dobrze. Muzyka, Marcin Partyka.
0: Już się tak wystraszyłam,
1: tak
0: że popełniłam jakieś faux pas.
1: Nie, wszystko jest w porządku.
0: Pozdrawiamy oczywiście
1: reżyseria
0: serdecznie
1: Marikę.
0: Bo to tak jest, że czasami niektórzy twórcy pracują takim kombo w niektórych spektaklach, ale się wymieniają. Nie zawsze pracują tym samym teamem, więc wolałam to sprawdzić. No także bardzo serdecznie, wracając do tematu, zapraszamy na Dzień Dziecka, bo dla nas to jest ogromna przyjemność grać dla dzieci, ale i dla nauczycieli. Bo wczoraj na przykład, jak graliśmy, siedziała nauczycielka, która się tak serdecznie śmiała i była tak zachwycona i tak z takim uśmiechem i serdecznością na nas patrzyła, że to aż serce rośnie i wiemy, po co to robimy. Zresztą te dzieci, które są takie uśmiechnięte, właśnie interaktywne, rozmawiają z nami, dopowiadają jakieś kwestie. To jest taka radość, że naprawdę wtedy myślę, że każdy aktor czuje, że już wiem, dlaczego wybrałam ten zawód i dlaczego to robię, żeby dawać tą radość tym dzieciom i żeby dawać jakąś inną perspektywę, możliwość spojrzenia na jakieś rzeczy z innej strony. No to jest wspaniałe.
1: Ja teraz dopiero zerknęłam, że ten spektakl miał premierę w 2016 roku.
0: Lat.
1: Nie wierzę, że
0: gramy
1: to
0: go 10 lat. Tak.
1: Niesamowite. Tak. I jest cały czas tak aktualny.
0: Tak.
1: No, myślę, że niewiele jest takich spektakli, które są tak zrobione, bo nie mówię o klasyce, bo klasyka zawsze się jakoś tam inaczej broni, ale takich tekstów współczesnych dla dzieci, które byłyby tak aktualne niezależnie od upływu czasu.
0: Tak, bo on to jest spektakl bardzo uniwersalny, no bo czy to nie dotyczy każdego dorosłego, że czasami myślimy, Boże, jak ja bym chciała znowu być dzieckiem, właśnie nic nie robić, a potem jak się sobie przypomni, że to wcale nie był taki tylko sielankowy czas, prawda?
1: Tak.
0: Że on się wiązał z różnymi wyzwaniami, więc wydaje mi się, że każdy czas ma swoje plusy i minusy i ten czas, kiedy byliśmy dziećmi, też miał wiele oczywiście zalet, ale i wyzwań, o czym mówimy w Dniu Dziecka.
1: Tak. Moi drodzy, to żeby was dodatkowo jeszcze zachęcić, proponuję, byśmy posłuchali jednej z piosenek.
0: A której?
1: A może każdy ma swoje zadania?
0: Super.
1: Czy wybierasz jakąś inną? Bo tu gość ma oczywiście prawo wyboru, więc może to być.
0: Nie, to jest super piosenka, piękna piosenka, która jest taka właśnie wesoła. Wczoraj też się bardzo śmialiśmy na tej piosence, bo my też jak gramy to i dzieci tak reagują na różne rzeczy, które my robimy, to one nas bardzo rozbawiają, także bardzo się śmialiśmy też wczoraj w związku z tym chłopcem, który powiedział, musisz się umyć, bo jesteś spocony. To po
1: prostu przed dziećmi nic się nie ukryje.
0: Ja chciałam powiedzieć tylko, że w ramach tego, żeby się umył, my jesteśmy, gramy, ja gram mydło, kolega gra szczotkę, koleżanka pastę. Także, i kolega gra grzebień, także jest bardzo zabawnie i czasami na przykład zdarza się, że zapominamy swojej tożsamości i mnie się tak zdarzyło na próbie ostatnio, właśnie nie na spektaklu na szczęście, ale na próbie, jak wymieniamy kim jesteśmy, to ja miałam takie, kim ja jestem? I oni tak spojrzeli, mydłem! Także jest bardzo, bardzo zabawnie, bardzo śmiesznie i myślę, że ta piosenka, którą chcemy teraz puścić, jest taka kojąca.
1: No to posłuchajmy o tym, że każdy ma swoje zadania, każdy ma swoją rolę do pokonania w domu, w rodzinie czy w szkole.
0: Tak.

0: Dzień dobry, tu autor. Mówi się, że najlepsze sztuki pisze samo życie. Ta z pewnością nie jest najlepsza, ale proszę nie mieć pretensji do autora. Przecież ja tylko jak uczeń nieprzygotowany do lekcji ściągnąłem od życia to, co życie pokazuje nam każdego dnia. Pozdrawiam, Tomek Jachimek.
1: Tomek Jachimek. Ten głos też znamy, między innymi w tej piosence się pojawia. A w studiu dzisiaj Dominika Łakomska, nie przez przypadek, wszystko w związku ze świętowaniem i z pięknym spektaklem Dzień Dziecka.
2: Dominika Łakomska, tak zwany spełniacz życzeń.
1: Spełniacz życzeń. Ja, zanim Dominika się pojawiła, zapytałam: Dominiko, jaką rolę grasz w spektaklu Dzień Dziecka? Bo widziałam tak dawno ten spektakl, że pamięć, wiadomo, ulotna.
2: Odpowiedź była różne.
1: I okazało się różne. No i tak to właśnie
2: między
1: jest.
2: Między innymi jestem spełniaczem życzeń, jestem mydłem, jestem skarpetką. Mm-hmm. Fantastyczne w ogóle doświadczenie, polecam każdemu, że zakłada się taką ogromną, Marika właśnie wymyśliła, że jesteśmy w takich ogromnych skarpetach i mamy darmową saunę. No bo wyobrażacie sobie, jak się założy taką ogromną skarpetę na siebie, z takiej pianki, ma się tylko wycięty okrąg na twarz, to można się nieźle spocić. Nauczycielką jestem od muzyki, jestem panią w windzie. No, przebieram się, słuchajcie, co chwilę. Specjalnie dla was musicie przyjść koniecznie do teatru i zobaczyć nas w akcji.
1: W akcji zobaczycie Maćka Gąsiorka, Kamilę Borutę Marszałek, Roberta Tondere, Dominikę, Brygidę Turowską i Konrada Marszałka. Tak. Proszę przybywać, tym bardziej, że mamy dla was zaproszenia. Jedno podwójne zaproszenie na sobotę na 16 i jedno podwójne na niedzielę na 16, więc jeżeli jesteście zainteresowani, proszę do nas zatelefonować pod numer 22 645 20 55. Powtórzę się, że bardzo się cieszę, że Dzień Dziecka znowu
2: ja
1: w teatrze.
2: Też się cieszę.
1: Rampa.
2: Też się cieszę, że gramy to nadal i możemy się dzielić tą naszą radością z dziećmi i z rodzicami, i z nauczycielami, więc zapraszamy was, pobawimy się razem.
1: Zapraszamy, zapraszała Dominika Łakomska. Jeżeli macie ochotę wybrać się do teatru, to jeszcze raz przypomnę, zaproszenia czekają pod numerem telefonu 22 645 20 55, więc jeżeli chcecie przeżyć dość nietypowy Dzień Dziecka w Teatrze Rampa w najbliższy weekend, to proszę śmiało telefonować, a już za chwileczkę w studiu pojawią się kolejni goście, którzy będą opowiadać nam o wspaniałych eksperymentach dla dzieci, które można wykonywać w plenerze. Bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję bardzo i do zobaczenia w Teatrze Rampa.

0: To była piosenka Spełniaczy Życzeń ze spektaklu Dzień Dziecka. Och, proszę Państwa, jaki intensywny weekend przed nami. Wspaniałe targi książki i różne wydarzenia. A skoro targi książki to znakomite tytuły i o jednym z nich już teraz chcemy Wam opowiedzieć. Bartosz Dajnowski, reporter Dzień Dobry TVN, ambasador tytułu Plener, wspaniałe eksperymenty dla dzieci w studiu. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Cię również bardzo serdecznie.
0: Plener to jest kolejna część w cyklu książek, o którym opowiadamy Wam od dłuższego czasu już w Polskim Radiu Dzieciom. Wydawnictwo PWN i wspaniałe eksperymenty dla dzieci. To może zapytam mojego gościa, jakie zabawy ty lubisz w plenerze, Bartku, i czym jest dla ciebie plener i w jakie przestrzenie ty zaprosiłbyś naszych słuchaczy?
1: Wiesz co, w tej książce, jak tak sobie rozmawiałem właśnie z żoną na temat tego, co byśmy z tego zrobili, nam się bardzo spodobało to, że tu jest duży wybór i planujemy zrobić taką sobie niesamowitą rzecz, czyli pokażemy te rzeczy naszym trzem synom. Każdy sobie wybierze eksperyment, my również sobie wybierzemy i planujemy wszystkie właśnie, żeby całą tą piątkę zrealizować, a potem sobie o nich pogadać, bo to jest książka, która daje fajną rzecz, którą masz dzieci?
0: Tak. Wiesz, mam cztery córki.
1: Masz cztery córki. A w jakim wieku, jeżeli mogę zapytać?
0: No, dorosłe już. Dorosłe. Prawie. Tak, ale tak. Też, te najmłodsze maleństwa, 17 lat.
1: Więc. To faktycznie maleństwo, 17-letnie, ale też będąc dziennikarzem, wiesz, jak bardzo jesteśmy zabiegani, jak na, nasza praca sprawia, że mamy mało czasu dla siebie. I takie rzeczy, które tutaj są, że można faktycznie usiąść przy książce, potem coś zrobić. Nie ma, jakby to nie jest coś, inspiracji nie bierzesz, mówiąc wprost, z telefonu, tylko ona jest w książce. Więc faktycznie możecie się na tym skupić, możecie porozmawiać, możecie dopytać. Ja uważam, że to jest naprawdę wyjątkowo fajny przykład tego, jak dzięki literaturze można coś ciekawego i mądrego zrobić z naszymi dziećmi i potem mieć też przestrzeń do tego, aby na ten temat porozmawiać. To naprawdę się rzadko zdarza. Serio, to jest naprawdę mądra i fajna, fajna książka. Do tego wiem, że już jest bestsellerem i warto się spieszyć, żeby nabyć swój egzemplarz.
0: To prawda. Tym bardziej, że w całej serii można znaleźć mnóstwo inspiracji. My akurat dziś mówimy o plenerze, ale opowiadaliśmy też w Polskim Radiu Dzieciom o wielu innych tytułach. Tych inspiracji jest naprawdę wiele. W tej konkretnej 50 eksperymentów naukowych na świeżym powietrzu i to są takie eksperymenty, które pokazują nam, jak

0: biała świat, więc można dotykać różnych przestrzeni naukowych, bo i świata fizyki, i chemii, i przyrody. Ja nie wiedziałam do tej pory, jak zrobić barometr, proszę państwa, teraz. Dlaczego nie? Jak rozpoznawać drzewa w zimie? Jak sprawdzić, jak powstaje tęcza? No o, cały czas jakoś tak otwieram na budowie barometru, to chyba nie jest przypadek.
1: Mi się tam bardzo podoba, tam jest bardzo fajny, prosty eksperyment, jak działa kompostownik. To są naprawdę interesujące i takie inspirujące rzeczy. Jest jedna rzecz, która mi się bardzo podoba, nawiązuje też do poprzednich trochę książek o architekturze. Jak z kamyków zrobić most. Często na filmach widzimy, jak taka, nie wiem, jak państwu to wytłumaczyć, że państwo to usłyszeli, ale to jest taka prosta konstrukcja, gdzie kamyk dochodzi do kamyka i nagle powstaje most. I tu jest opisane, jak to zrobić. Czyli jak będziecie z dzieckiem na plaży i będziecie mieli po prostu na kamiennej plaży, to możecie razem zastanowić się na tą właśnie kwestią architektoniczną, jak to zrobić, jak to w dawnych czasach robili konstruktorzy, że byli w stanie przy pomocy technologii, która jest teraz jest niedostępna, stworzyć coś takiego. Uważam, naprawdę to jest inspirująca i fajna rzecz. Jeszcze mówiłaś o poprzedniej serii, tam jest seria o sztuce.
0: Sztuka, architektura.
1: Czy ty miałaś jakikolwiek problem z tym, żeby swoje dzieci zaciągnąć na przykład do Muzeum Narodowego, jak były mniejsze, albo generalnie do galerii? Czy one chciały chodzić? Tak, mamo, koniecznie pójdźmy do muzeum.
0: No u mnie to była trochę inna sytuacja, bo wiesz, jak to jest z dziećmi dziennikarzy. Może coś nagramy? No, mam nadzieję, że one nie wspominają tego jakoś tak traumatycznie, ale rzeczywiście bywały ze mną wszędzie. Chociaż z tymi muzeami to różnie bywa. Ja wiem, do czego zmierzasz. Muzea się na szczęście zmieniają.
1: To prawda. Oczywiście jest coraz więcej ciekawych muzeów, ale ogólnie często jest tak, że te dzieci niechętnie tam. Jakby są masa innych atrakcji, a muzeum nie jest pierwszym.
0: Tak, kontemplacja sztuki, może niekoniecznie.
1: Tak, ale ja na przykład jakby kombinowałem zawsze, jak sprawić, żeby one chciały pójść. I wymyślaliśmy na przykład, chodziliśmy do Muzeum Narodowego w Warszawie i mówię, wybierzcie najbrzydszy obraz, który tam jest, albo taki, który najmniej wam się podoba. I tam też były, podobało mi się tam, że były takie inspiracje do tego, jak z dziećmi o tej sztuce rozmawiać, że to był fajny punkt wyjścia do tego, żeby w jakiś sposób je zainspirować, bo jakby już je zachęcisz do tego, zchallenge'ujesz, czy to, co tam w internecie w tym momencie możemy oglądać, 10 najdziwniejszych, 10 najgłupszych, najśmieszniejszych. I na dzieci to działa. Jak da się im tego typu właśnie wskazówkę, jak coś zrobić, to wokół takiego tematu, którego na ogół one omijają albo nie chcą na ten temat rozmawiać, to jesteśmy w stanie łatwiej zainspirować. Więc od tej strony mi się wydaje, że tego typu książki są bardzo cenne.
0: Ale bardzo mi się podoba też ten pomysł, którym mam nadzieję też zainspirujesz dorosłych słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, tego wybierania właśnie przez dzieci konkretnych eksperymentów, ale też włączania się do przeprowadzania ich, czyli każdy ma takie swoje poletko i swoją tutaj przestrzeń do zagospodarowania, ale jak bierzemy w tym wszyscy udział, to jest taka wartość dodana.
1: Jak sama wiesz, wiele możemy swoim dzieciom mówić, co chcemy, żeby one robiły, ale jak coś będziemy
0: Im
1: robić.
0: Im więcej mówimy, tym bardziej jest na przekór.
1: Dokładnie, więc jak będziesz coś robić, to jest dużo większa szansa, że te dzieci w jakiś sposób pójdą za tym, co ty robisz, a nie tylko, możemy sobie mówić, ale to działanie faktycznie ma na nie największy wpływ i inspiracja od rodziców. Więc to jest kluczowe, żeby uczestniczyć w tych rzeczach razem z dziećmi.
0: Jeżeli macie ochotę zdobyć książkę, Wspaniałe eksperymenty dla dzieci i zabrać ją w plener, poeksperymentować razem z rodzicami, a może nawet z dziadkami, to proszę do nas szybciutko zatelefonować pod numer 22 645 20 55. Czy ambasador tytułu ma jakieś arcytrudne pytanie do naszych słuchaczy?
1: Które mogliby zadać? Tak,
0: i które będzie przepustką do zdobycia egzemplarza.
1: W jaki sposób zrobić kompost w domu?
0: I to jest konkret. I jakież to będzie przydatne. 22 645 20 55. To już teraz czekamy na pierwszą osobę, która się do nas dodzwoni.

0: Bartku, chrapkę na plener ma Lila, która się do nas zadzwoniła jako pierwsza.
1: Myślę, że pogoda jest tak piękna, że wiele osób może mieć chrapkę na plener.
0: A będzie jeszcze szansa dzisiaj zdobycia kolejnego egzemplarza. Lilu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak się masz dzisiaj?
2: Dobrze, właśnie jadę do szkoły.
0: Bardzo się cieszę. A powiedz, wyspałaś się?
2: Nie słyszę.
0: Pytam, czy się wyspałaś?
2: Tak, średnio.
0: Ach, tak właśnie słyszę, że masz taki głosik jeszcze nierozbudzony.
1: A ale... czy ja mogę cię o coś zapytać? Mhm. Czy mogę cię o coś zapytać?
2: No.
1: Jak się dzisiaj czujesz?
2: Dobrze.
1: Tak? Dobre samopoczucie?
2: No.
1: Ekstra. To bardzo się cieszę.
0: A lubisz czytać książki, Lilu?
2: Tak.
0: A spędzać czas na świeżym powietrzu?
2: Kocham.
0: No to nie mogliśmy sobie tutaj wymarzyć lepszego słuchacza bądź słuchaczki, którzy zabiorą wspaniałe eksperymenty dla dzieci do domu. Lilu, a czy ty słyszałaś kiedyś o kompostowniku?
2: No.
0: A wiesz, co to takiego?
2: Moja babcia ma.
0: Jak taki kompostownik stworzyć? Masz jakiś pomysł? Dorośli mogą pomagać oczywiście.
2: Ale jak się robi kompostownik, o to chodzi?
0: Tak, tak, Bartku, takie było pytanie.
1: Tak, mhm.
2: No kompost jest z takich rzeczy, na przykład najpierw trzeba postawić takie jakby coś albo wykopać, żeby była dziurka na ten kompostownik. Mhm. Potem dać tam na przykład skorupki jajek, jakieś warzywa zgniłe albo niedobre już.
3: Odpadki.
2: I to jest ogólnie z zielonych i brązowych składników.
1: Znakomicie. Uważam, że trudno lepiej odpowiedzieć na to pytanie. Naprawdę

0: Znakomicie, że już masz taką wiedzę na ten temat. Tam słyszałem trochę, mama chyba podpowiadała. Niemniej ja bym uznał tę odpowiedź.
1: Uznajemy odpowiedź i prosimy krasnoludki o fanfary. Krasnoludki zawsze wyrywają się do tego, żeby nagradzać naszych słuchaczy. Bartek jest zdziwiony, bo on tu nie widzi żadnego krasnoludka, prawda?
0: Tak, ja jestem strasznie zszokowany, że nie ma tutaj ich na żywo, tak?
1: One są, tylko są takie malutkie, wiesz? Okay. Po prostu nie widać krasnoludków, jak to krasnoludki. Ale włączają się w odpowiednim momencie. Moja droga Lilu, wysyłamy ci plener. Powiedz dokąd, do jakiego miasta?
2: Do, tak, pod Mazowieckim. Pod Grodziskiem Mazowieckim.
1: Pod Grodziskiem, to niedaleko.
0: Niedaleko, niedługo pewnie.
2: Do Rzeczyń Woli.
1: Dobrze, to mam nadzieję, że szybciutko listonosz książkę ci zaniesie i że będziesz mogła korzystać z tych wspaniałych eksperymentów. I skoro tak kochasz bawić się w plenerze i spędzać czas na świeżym powietrzu.
2: Dziękuję.
1: To na pewno będzie to dobrze wykorzystane.
3: Dziękujemy bardzo. Na pewno nam się przyda. Na własnym podwórku będziemy miały co robić.
0: Wspaniale.
2: A mogę wybrać piosenkę?
1: Możesz wybrać piosenkę. Zaraz spróbujemy tutaj z Anią coś
2: dzień
1: wyczarować.
2: Dziecka.
1: Ach, dzień dziecka. To poprosimy cię o chwilkę cierpliwości, dobrze? Żeby tę piosenkę znaleźć i, no i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby się szybciutko pojawiła na antenie. Chciałabyś
2: dziękuję.
1: Jeszcze kogoś pozdrowić?
2: Mamę, tatę, babcię, dziadka, Miszę, całą moją szkołę i cały świat.
1: Bardzo dziękujemy. Piękne pozdrowienia. Słonecznego dnia ci życzymy.
0: Dziękujemy. Mi szczególnie dziękuję, się pozdrowienie całego świata podobał. Pozdrawiam serdecznie również.
1: Do usłyszenia. Pa, pa. Tak, jak pozdrawiamy cały świat, to nie ma obaw, że ktoś zostanie pominięty.
0: Zdecydowanie.
1: Wspaniałe
0: to jest. Wspaniała dedykacja. Pozdrawiam
1: bardzo
0: cały świat.
1: Bardzo dyplomatyczna, tak. Dokładnie. Ponieważ dziś więcej egzemplarzy niż ten jeden, który już za chwileczkę spakujemy i wyślemy Lili do rozdania, to może jeszcze jakieś jedno pytanie.
0: Które możemy dzieciom zadać?
1: Tak.
0: To może będzie to odrobinkę prostsze, ale właśnie jak myślisz, który eksperyment chętnie, albo co chciałabyś zrobić ze swoim rodzicem? Co takiego chciałabyś zrobić z mamą albo z tatą właśnie na zewnątrz? Bo uważam, że to jest tutaj kluczowe, żeby te rzeczy, bo tutaj właśnie Lila zadzwoniła z mamą, żeby te rzeczy właśnie robić razem.
1: No, myślę, że też to jest najcenniejsze. W tym wspólnym spędzaniu czasu. Właśnie to, że jesteśmy razem, że możemy porozmawiać. Eksperyment czasami jest tak na drugim miejscu, albo może być pretekstem do tego wspólnego spędzania czasu. Moi drodzy, czekamy. 22 645 20 55. Dziś witamy was w świecie wspaniałych eksperymentów naukowych dla dzieci. Bartku, czy ty już któryś z tych eksperymentów próbowałeś przeprowadzić?
0: Szczerze nie, właśnie z uwagi na zabieganiu, o którym rozmawialiśmy, nie. Niemniej przy poprzednich już pewne rzeczy robiliśmy i planuję właśnie tutaj również, no szczególnie w wakacje, kiedy będzie tego czasu więcej właśnie i na zewnątrz będzie pewne rzeczy można porobić.
1: Moi drodzy, czekamy na pierwszą osobę, która się z nami skontaktuje. Jeżeli chcecie zabrać 50 aż fascynujących eksperymentów naukowych na świeżym powietrzu, takich, które pokazują, jak działa świat, no to śmiało. 22 645 20 55.

0: Kotek miauczy?
1: Miau! Miau, miau, miau.
0: Piesek szczeka.
2: Hał, hał, hał.
0: Kogut pieje, kurka gdacze. Gęga gąska, kaczka kwacze. Daj nam szybko jeść. Kotek miauczy?
1: Miau, miau, miau.
0: Piesek szczeka.
2: Hał, hał, hał.
3: Hał.

0: tylko pójdziesz z nami nakarmić gąski?
1: Oczywiście.
2: A ja nakarmię kurki.
1: A kto nakarmi krówkę?
2: Krówkę też ja nakarmię.
0: Ja się boję krówki.

0: Kotek miauczy?
1: Miau!
0: Piesek szczeka. Kogut pieje, kurka gdacze, gęga gąska, kaczka kwacze. Zaraz dam wam jeść.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nino, słyszałaś pytanie naszego gościa?
1: Nie.
0: Życzysz sobie, żeby je powtórzyć?
2: To ja mogę w takim razie powtórzyć pytanie. Czy jest coś, co chciałabyś szczególnie zrobić ze swoją mamą albo swoim tatą właśnie na zewnątrz? Jakiś eksperyment, który chciałabyś razem z nimi przeprowadzić? Jakikolwiek przychodzi ci do głowy? I zrobiło się coś, co w radiu, jak rozumiem, jest zawsze najlepsze, czyli cisza.
0: Cisza. Moglibyśmy powiedzieć, że kłopotliwe, ale niekoniecznie, bo być może teraz nasza słuchaczka się zastanawia, jaki to miałby być eksperyment.
2: Albo coś, co...
1: Coś z wodą?
0: Mhm. Znakomity pomysł.
2: Coś z wodą na pewno można zrobić.
1: Na tym, jak gorąco będzie.
2: Tak, są takie eksperymenty, do których tam można wykorzystać wodę i przy gorącu pewne rzeczy można tam zrobić. Jak najbardziej. A myślisz, że twój tata albo twoja mama chętnie takie rzeczy z tobą zrobią?
1: Tak!
0: Ile entuzjazmu! No to w takim razie myślę, że ta książka, o której dzisiaj rozmawiamy, będzie doskonałym prezentem dla całej rodziny. Tak, żebyście wspólnie mieli szansę przeprowadzić miejmy nadzieję, wszystkie z tych eksperymentów, jeżeli wystarczy czasu, bo czemu nie, i połknąć bakcyla spędzania czasu na świeżym powietrzu. Pozdrawiamy cię, moja droga, serdecznie i wysyłamy książkę. Dokąd?
1: Szczecin.
0: Dokąd, przepraszam? Jakbyś była uprzejma powtórzyć.
1: Szczecin.
0: Szczecin, dobrze. Czy ładna pogoda dzisiaj w Szczecinie?
1: Tak.
0: W Warszawie też. Pięknie i słonecznie.
1: Tak.
0: Choć troszkę, znaczy nie wiem, rano było rzeźko, jak ja wychodziłam o 6:00, Bartku, a teraz?
2: Już. Ja wychodziłem, to już robiło się bardzo ciepło.
0: Tak, już cieplutko. No zobaczymy, czy będzie dzisiaj padał deszcz. Jak słońce i deszcz, to tęcza. A o tęczy też przeczytasz w książce o plenerze. Także pozdrawiamy cię cieplutko. Życzymy ci dobrego dnia. Jeżeli chcesz kogoś pozdrowić, to śmiało.
1: Brata Szymona.
0: Pozdrawiamy brata Szymona. Jeszcze kogoś?
1: Mamy, tatę, babcię, dziadka, ciocię i wujka.
0: Pozdrawiamy wszystkich wymienionych i życzymy wam pięknego czwartku. Bo już czwartek.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia, pa, pa.
2: Pa.
1: Do widzenia, pa, pa.
0: Odliczam dni, bo jest takie szaleństwo zapowiadane w najbliższy weekend, związane z Dniem Dziecka. Pewnie wielu naszych słuchaczy będzie biegło na targi książki. Ty też, Bartku? Się
2: tak,
0: wybierasz?
2: Jest
0: tak?
2: Duża szansa, że się tam pojawię, bo uważam, że książki są świetnym właśnie prezentem zawsze dla dzieci. Jaki ty miałeś patent? Bo ja trochę zawsze od dłuższego czasu dzieci sobie wybierały rzeczy. Tylko kończy się to tym, że mamy bardzo dużo produktów, na przykład jednej marki, której oni są fanami. A zastanawiam się właśnie, czy nie przejść na system, gdzie to jednak dorośli wybierają prezenty dzieciom.
0: Wiesz, u mnie to jeszcze tak inaczej się wszystko toczy, bo ja przynoszę bardzo dużo książek, które wysyłają do mnie czasami wydawcy. I książki są u nas wszędzie. Moje dzieci są ostatnio niezadowolone, że to są książki dla młodszych dzieci. One już są takimi doroślakami, więc dla nastolatków to już sobie same szukają i szukają też bardzo często na targach książki, na festiwalach literackich. No cieszę się, że coraz częściej też te przestrzenie dla młodzieży są bardziej dostępne i teatr się otwiera na młodzież, jest coraz więcej propozycji. Ale tak odpowiadając na twoje pytanie, to ja korzystam też ze znakomitych podpowiedzi na przykład festiwalowych, albo często zaglądam na stronę na przykład polskiej sekcji IBBY, która tworzy takie listy książek, na przykład nominowanych do nagród, czy też nagrody literackiej Hestii, albo na przykład na stronę oczywiście Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, tam jest taka cudna złota lista, a teraz mamy tydzień czytania, ogłoszony przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom do 1 czerwca. Proszę Państwa, 20 minut dziennie, codziennie, to minimum, tak? Bo musimy się rozczytać przed Dniem Dziecka, więc warto też zaglądać do książek wydawnictwa PWN.

0: wspaniałe eksperymenty dla dzieci. To jest cała imponująca seria i ale, inspirująca.
1: Absolutnie, ale podoba mi się właśnie rozczytywanie się do dnia dziecka, żeby dojść do tego.
0: Tak, tak, rozczytujemy się, to naprawdę będzie bardzo dobrze spędzony czas.
1: Tak, uważam, że ten weekend właśnie, dużo zamieszania przed dniem dziecka, żebyśmy się rozczytywali właśnie do 1 czerwca, to jest znakomity pomysł, uważam, tak.
0: Tak, rozczytujmy się, ale też łapmy taki oddech, wspólne czytanie, dzielenie na role, wygłupianie się trochę z dystansem. Dorośli szukają takich książek też, przy których nie zasypiają, tak słyszałam. To jest recepta Grzegorza Kazdepkę.
1: No to jest ogólnie bardzo ważne, żeby te książki były na tyle ciekawe, co jest sama, wiesz, bardzo trudne, żeby one były wciągające zarówno dla dziecka, jak i dla dorosłego. Tak samo jest zresztą zawsze z filmami, czy z innymi rzeczami, że to jakby pogodzić te dwie wrażliwości dziecka i dorosłego, co jest niezwykle trudne. Ale jeżeli zdarzają się takie rzeczy, jak chociażby plener, jest wtedy znakomicie.
0: To prawda, bo jak rodzice czytają przed snem, a dziecko już zna jakąś historię na pamięć i rodzic się pomyli i dziecko tam szturcha w ramie, tak, a to nie było tak, musisz jeszcze raz przeczytać, a rodzic już przymyka jedno oko.
1: Ja sprawdzam na przykład, czy dziecko słucha i nagle wymyślam coś i inne zakończenie robię ten i sprawdzam.
0: A sprawdzasz znajomość tekstu.
1: Tak, tak, tak.
0: Cudownie, ale takie wymyślanie zakończeń, też innych zakończeń, to jest świetny sposób na wspólną zabawę. Bardzo ci dziękuję, bo tutaj moc inspiracji popłynęła od naszego dzisiejszego gościa, Bartosz Dajnowski, reporter Dzień Dobry TVN i ambasador tytułu Plener, był gościem poranka. Pięknie dziękuję.
1: Tobie również bardzo dziękuję.
0: A ponieważ zbliża się w jakimś zawrotnym tempie godzina 9, to my też już się z wami, z Anią żegnamy. Martyna Chuderska, Ania Jączyk i na kolejny poranek zapraszamy jutro, punktualnie o 7. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Pamiętacie Toma i Jerry'ego?
2: Znów wpakują się w tarapaty.
1: Ci kultowi bohaterowie wracają w wielkim stylu i już od 29 maja pojawią się na ekranach kin w całej Polsce.
3: Mają rozmach ci na górze.
1: Tym razem jeden z najbardziej znanych animowanych duetów przeniesie się za sprawą astralnego kompasu do legendarnego Złotego Miasta.
4: Nie znam gościa, ale sfrunął z nieba z naszym kompasem.
1: Jeśli chcecie przeżyć tę przygodę razem z nimi, zdobyć zaproszenia do kin i filmowe niespodzianki, słuchajcie audycji w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: radio dzieciom.
1: Kryjówkę mieli pośród mórz Unii, Bylandii wrót.
2: Hej, hej!
3: Hej, hej!
2: Okej!
3: Okej!
1: A spyszna miał się nieraz już kapitan

0: jak my, piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
2: Ahoj!
1: Cachuś!
4: Ahoj!
0: Załoga na morzu wiedzie prym.
5: Ahoj! To Jake i piraci z Nibylandii.
0: Płyniemy za horyzont, ty także z nami.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antenę.

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę czas.

skoro można.

nowym tulipanie, malusieńkie mam mieszkanie. Słowo daję, że nie kłamie, że w nim miejsca dla mnie dość. A gdy płatki kwiat rozchyli, wtedy do mnie w jednej chwili mnóstwo sfruwa się motyli. Każdy motyl to mój gość. Czasem siadam im na grzbiecie, żeby sobie w świat polecieć, porozglądać.

Wybitny siłacz, faligura, nocny zbir, Bonaventura. Lecz ze wszystkich tych nadludzi dziś największą grozę budzi postać super rozbójnika,

Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: Autopromocja.
1: Tak na co dzień brzmi ogród Saski w Lublinie. A już w najbliższą niedzielę usłyszycie w nim nie tylko dźwięki natury, ale też głosy uczestników i gości Festiwalu Literatury Alfabet. Czwarta edycja inspirowana jest literką D, więc w audycji specjalnej między 14 a 16 zaprosimy Was do domu. Czyjego? Jakiego? Przekonacie się, słuchając Polskiego Radia Dzieciom. Zapraszam, Martyna Huderska.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
3: Witajcie, zoodetektywi. Jesteście gotowi na kolejne śledztwo w świecie zwierząt? Mam nadzieję, że tak, bo właśnie zaczyna się nasza niezwykła dzika przygoda. Są miejsca, gdzie koncerty to prawdziwa frajda. Scena, głośniki, światła, tłum klaszczących i wiwatujących ludzi. Ale czy takie wydarzenia powinny odbywać się w zoo? Dlaczego w ogrodach zoologicznych tak rzadko albo w ogóle nie widujemy wielkich koncertów, zespołów i DJ-ów? Czy zwierzęta w ogóle są miłośnikami muzyki, czy może raczej wolą ciszę? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym podcaście, w którym dzisiaj wspólnie odkryjemy sekret.
4: Dlaczego w zoo nie urządzamy koncertów?
5: Dlatego, że zwierzęta mogą się spłoszyć i zwierzęta by wtedy nie były zadowolone.
6: Dlatego, że zwierzęta mogą się przestraszyć, a jak na przykład czasami puszczają fajerwerki albo takie różne rzeczy, to może to nawet słuch im zgorszyć.
7: Zwierzęta, jak są urządzone koncerty, to wtedy zwierzęta mogą zacząć uciekać z tych zoo, bo dla nich to jest taka muzyka, taka drażniąca na przykład, taka mocna, że ich to bardzo złości. Oni nie wiedzą, co się dzieje i chcą już uciekać.

0: Co? Na przykład zwierzęta, jak puszcza się głośną muzykę, no to one mogą się tak wystraszyć, no i boją się, że coś się im stanie.
1: To był Leon, Zosia, Pola i Hela, czyli młodzi miłośnicy dzikiej przyrody. A co na temat koncertów w warszawskim ogrodzie zoologicznym powie nam ekspert?
2: Koncerty są zazwyczaj bardzo głośne. Aleksandra Nowińska, dział komunikacji społecznej w warszawskim zoo. Jest nagłośnienie, które stresuje zwierzęta. Są ludzie, którzy również przy okazji koncertów zachowują się głośno, śpiewają, krzyczą, klaszczą, a to może być dla zwierząt ogromny stres. W zoo w ogóle hałas jest niewskazany. Bardzo ważnym jest, żeby zachowywać się przy zwierzętach spokojnie, nie krzyczeć ani do zwierząt, ani do siebie. Więc pamiętajmy o tym, żeby przychodząc na wycieczkę do zoo być spokojnym i skupić się na obserwowaniu zwierząt, a nie na krzyczeniu. Bywają jednak takie wyjątkowe koncerty, które czasami w zoo się odbywają. Ale są to koncerty nietypowe, odbywają się czasami, okazjonalnie przy willi Żabińskich i są to koncerty kameralne. Jest niewiele osób i ważne jest również to, że sam koncert jako taki, o ile jest kameralny i dosyć cichy, nie przeszkadza zwierzętom. Bardziej przeszkadza gromki aplauz. To może faktycznie zwierzęta stresować. Zdarza się tak, że opiekunowie puszczają różne piosenki naszym zwierzętom i w zależności od tego, co nasze zwierzę lubi i jakie jest, taką muzykę puszczają mu opiekunowie. Muzyka też zwierzęta uspokaja. Tak na przykład nasze żyrafy słuchają muzyki klasycznej, żeby mogły się uspokajać i żeby czuły się lepiej. Czasami zdarza się, że puszcza się muzykę żyrafom w Sylwestra, kiedy są głośne dźwięki, wybuchy i żyrafy tego bardzo nie lubią. I wtedy opiekunowie włączają radio i od razu widać, że żyrafy są dużo spokojniejsze. Ta muzyka faktycznie to jest relaks i ogromna ulga dla naszych zwierząt. Kilka lat temu z kolei pracownik filharmonii zrobił koncert na żywo naszym słoniom. To był koncert, który zagrał na kontrabasie i zwierzętom bardzo się podobało, ponieważ są niezwykle inteligentne i wrażliwe. To jest także w ich urozmaicenie dnia. Z kolei na przykład nasz nosorożec indyjski Kuba bardzo lubił słuchać muzyki indyjskiej. Klasyczną muzykę również słuchał, ale muzyka indyjska to była jego ulubiona. I widać było, że Kuba się przy tej muzyce relaksuje, ponieważ zasypiał przy niej. Wobec czego ta muzyka to jest taki kojący element dnia i można ją wykorzystywać do tego, żeby wzmacniać pozytywne uczucia, żeby nasze zwierzęta czuły się spokojniejsze. Szczególnie małpy przepadają za muzyką. Nasze szympansy, które tutaj w odróżnieniu od innych zwierząt, od słoni czy żyraf, czy nawet nosorożca Kuby, nie słuchają muzyki klasycznej, ale słuchają nut mantr, odgłosów dżungli oraz nut balansujących układ nerwowy. Wobec czego, kiedy pracownicy puszczają im muzykę, a robią to po raz pierwszy w ciągu dnia w trakcie śniadania, które szympansy zjadają w swoich sypialniach, a także kiedy wybudzają się po zabiegach i ta muzyka działa na nie kojąco, ponieważ przy żywszej muzyce, przy mocniejszych tonach szympansy się denerwują i zdarza się, że taka muzyka może prowokować konflikty w stadzie, wobec czego jest to bardzo ważne, żeby zwierzęta obserwować, patrzeć, która muzyka działa na nie dobrze, a która źle, bo jak się okazuje, w zależności od preferencji danego gatunku albo danych osobników, jest to najróżniejsza muzyka, od klasycznej po odgłosy dżungli. To, że nasze zwierzęta lubią muzykę, nie oznacza oczywiście, że trzeba je z każdej strony tą muzyką otaczać, ponieważ opiekunowie wiedzą najlepiej, kiedy, w jakiej głośności i jaką konkretną

0: konkretnie muzykę puszczać naszym zwierzętom. Dlatego tak ważne jest to, żeby nasze zwierzęta tą muzykę miały w konkretnych, określonych warunkach, a żeby nasi zwiedzający zachowywali się spokojnie i podarowali naszym zwierzętom też chwilę ciszy i relaksu.
1: Brawo! Wspólnie rozwiązaliśmy kolejną tajemnicę Miejskiego Ogrodu Zoologicznego imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Co wytropimy następnym razem? Bądźcie gotowi, zoodetektywi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
2: Wysłuchaliście podcastu Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji.

0: jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie...
2: Są rasy kotów, które bardzo dobrze radzą sobie z dziećmi. Ciężko jest kota nauczyć, żeby gdzieś nie wchodził, bo jak on chce, to on będzie wchodził.
3: Polskie Radio Dzieciom i audycja Dzieciaki kochają zwierzaki. Przed mikrofonem Marta Kawalec. Witam i zapraszam na naszą dzisiejszą rozmowę, a rozmawiać będziemy o kotach, które podobno chodzą własnymi drogami i będziemy dziś podążać za nimi. Zobaczymy, czy uda nam się nadążyć i czy uda nam się prześledzić ich zwyczaje, dowiedzieć się czegoś o ich życiu. A moim gościem jest pani Ania Pawlicka, prowadząca koci azyl w kawiarni Miał Cafe. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Pani Aniu, czy pani koty też chodzą własnymi drogami?
2: Wszystkie koty chodzą własnymi ścieżkami, to jest prawda. Koty są indywidualistami, są samotnikami i lubią swoje ścieżki, swoje miejsca.
3: A czy to kot wybiera sobie właściciela, czy właściciel

0: kota, bo słyszałam, że to właśnie ta pierwsza wersja jest prawdziwa.
1: Podobno kot wybiera, bo to koty rządzą i one decydują. Natomiast w praktyce pewnie wygląda to różnie, ale z mojego doświadczenia, takiego doświadczenia właśnie w kawiarni, gdzie goście do nas przychodzą, poznają koty, to często jest tak, że naprawdę ten kot wybiera i przychodzi do swojego przyszłego właściciela na kolana i wtedy nawiązuje się jakaś wyjątkowa relacja między nimi i dochodzi do adopcji.
0: Gdyby słuchały nas osoby, które szukają właśnie kota, to od czego powinni zacząć te poszukiwania, a może właśnie gdzie powinni znaleźć tego kota, który być może ich właśnie wybierze?
1: Dobrze by było skontaktować się z którąś z fundacji albo ze schroniskiem. No ja jestem akurat fanką tego rozwiązania, ponieważ tych zwierząt bezdomnych jest wciąż za dużo, dlatego super by było, gdyby udało nam się tą ilość tych potrzebujących zwierząt zmniejszać. I tutaj właśnie mamy schroniska, mamy fundację, gdzie można pójść, powiedzieć, jakie są nasze oczekiwania, bo naprawdę koty są różne i ta fundacja i w tym schronisku pomogą nam doradzić też i podpowiedzieć, który kot byłby dla nas, do naszego domu dobry, który będzie dla naszych potrzeb akurat w porządku, czyli na przykład bo są jakieś, będą zwierzęta, mamy na przykład drugiego kota albo mamy psa i naprawdę są koty, które łatwiej się przystosowują do takich warunków, a są koty, które się nie przystosują i wtedy wiadomo, że taki kot nie powinien trafić do takiego domu, bo będzie się bardzo stresował i to będzie niedobre dla nikogo i prawdopodobnie będzie grozi to powrotem z adopcji.
0: A jeżeli szukamy tego kota, to czy kot wielorasowy lub ten taki nasz europejski dachowiec to jest rozwiązanie dla każdego, czy osoby, które szukają kota rasowego, czy te koty rasowe też mogą być dla nich dobrym rozwiązaniem?
1: Tak, mogą być dobrym rozwiązaniem, bo są rasy kotów, które na przykład bardzo dobrze radzą sobie z dziećmi i to też jest wtedy takie wskazanie, że można by pójść za tym głosem. Natomiast wśród tych kotów popularnie nazywanych dachowcami jest bardzo wiele kotów, które mogą spełnić te oczekiwania, nie będąc kotami rasowymi.
2: Od czego trzeba zacząć, jeżeli chce się hodować kota? Czy zacząć trzeba od robienia jakiegoś miejsca dla niego, kupowania karmy, czy w ogóle szukania kota?
1: Ważne, żeby jak już znajdziemy tego kota i będziemy wiedzieli, że będziemy albo podpisywać umowę adopcyjną, albo go kupimy, to ważne, żeby mu przygotować takie miejsce w domu i wtedy się przygotować na przybycie tego nowego członka rodziny. Czyli wtedy poszukać mu zabawek, poszukać mu legowiska odpowiedniego. Może dostaniemy jakieś wskazówki odnośnie karmy, odnośnie tego, co ten kot powinien jeść i zakupić tę karmę.
0: No z pewnością, kiedy kupuje się kota, to ten budżet jednak też trzeba jakoś dopiąć.
1: Tak.
0: A tych zabawek, gadżetów i różnych takich funkcjonalnych też akcesoriów dla kota jest bardzo dużo. Jak się w tym nie pogubić? Co ten kot nasz naprawdę będzie potrzebował, kiedy już się u nas znajdzie?
1: Tak, faktycznie jest tego sporo. I znów różne koty mają różne potrzeby, ale to, co jest na pewno ważne, to miejsce, w którym on może się schronić, miejsce, jakaś budka z daszkiem, są takie legowiska mięciutkie i fajnie jakby było takie miejsce, aczkolwiek nie jest powiedziane, że on wybierze tą budkę. Może się okazać, że my ją kupimy, a on uzna, że nie będzie tam w ogóle spał, wybierze sobie jakieś miejsce na fotelu i to będzie jego fotel i to tam będzie spał, natomiast dobrze by było się jednak na to przygotować. Niektóre koty mają silną potrzebę są bardzo aktywne, w związku z czym mają silną potrzebę biegania, rozbrajania różnych przestrzeni, w związku z czym często też dobrze jest mieć jakąś półkę dla kota, żeby on mógł wejść gdzieś wyżej i patrzeć sobie na świat, na otoczenie z góry. Koty to bardzo lubią, często też przesiadują na jakichś szafach albo wysokich właśnie półkach i fajnie by było, jakby tam, jakbyśmy mogli zabezpieczyć to miejsce i żeby nie stawiali tam szkła, bo no to po prostu jest ryzykowne i to szkło możemy stracić, a i kotu będzie niewygodnie, bo będzie chciał się tego pozbyć ze swojego miejsca.
0: Najlepiej byłoby właśnie dostosować ten nasz dom do potrzeb kota.
1: Tak, dokładnie. Tak.

0: jak najbardziej, czyli chowajmy szklane przedmioty, bo nie wróży im dobrze. Musimy uważać na to, jak otwieramy piekarnik, bo koty lubią włazić w różne miejsca, na to, jak wkładamy pranie, bo lubią też siedzieć w pralkach, lubią siedzieć w umywalkach, więc różne koty mają potrzeby. No i różnie rzeczywiście z nimi jest, natomiast faktycznie trzeba się na to przygotować, mieć jakieś zabawki, wędki, wybiegać tego kota, no i mieć tą dobrą, zdrową karmę.
1: No a czy na przykład powinniśmy aż tak ingerować w naszą przestrzeń, bo wiem, że koty potrafią wspinać się po zasłonach, drapać kapy, czy też niszczyć inne przedmioty? Czy takie przedmioty powinny zniknąć z naszych domów?
0: No, zniknąć nie, pewnie nie. Z tymi firankami, zasłonami to znów jest tak, że u mnie na przykład żaden kot tego nie robił. Miałam wiele kotów w domu i no nie zdarzyło mi się to. Natomiast słyszałam o takich kotach niejednokrotnie, że te koty rzeczywiście no, wspinają się po tych zasłonach i no, musimy się liczyć, zwłaszcza kiedy są małe. Tak to na pewno nie zrobi tego dorosły kot, bo jest po prostu za ciężki, ale małe, malutkie kotki mogą to robić. Na pewno może się zdarzyć, że będą chciały zniszczyć nam fotel. No do tego trzeba kupić drapak i przekładać tego kota, uczyć go drapać ten drapak, czyli ostrzenia, tak zwanego ostrzenia tych pazurków na tym drapaku, a nie na naszej kanapie czy fotelu. No i pilnować oczywiście, żeby te pazurki były przycinane regularnie i wtedy te szkody są na pewno mniejsze.
2: A jeżeli chcemy mieć kotka takiego małego, żeby ich uczyć od nowa, to skąd go trzeba wziąć? Takiego małego, który dopiero co się urodził.
0: Dla takiego małego, który się dopiero co urodził, to nie możemy wziąć, bo musi być jakiś czas z mamą, bo ta mama musi go wykarmić i wypielęgnować do jakiegoś tam okresu i najlepiej jakby to był taki 2-3-miesięczny kotek, 2 to najmniej. I on wtedy nadal jest bardzo małym kotkiem, ale wtedy już możemy go oddzielić od mamy bez szkody dla niego. Nadal jest naprawdę bardzo malutki, może do nas przyjść, możemy go uczyć wszystkiego od podstaw i może być z nami i traktować nas jak swoją rodzinę. I wtedy takiego kotka możemy albo kupić właśnie z jakiejś hodowli kotów rasowych, albo pójść do schroniska czy do fundacji. Oni czasem mają, czasem u nas w kawiarni się pojawiają takie malutkie kotki i adoptować.
1: A czego możemy nauczyć kota, takiego, który właśnie do nas dotarł?
0: Na pewno bardzo szybko taki kot uczy się załatwiania swoich spraw w kuwecie. I to jest zawsze jestem pełna podziwu dla małych kotków, bo takiego kotka wystarczy raz włożyć do kuwetki i on już wie, że tam trzeba się załatwiać i on sobie tam chodzi. W przeciwieństwie do małych szczeniaków, które niestety trzeba uczyć wiele razy powtarzać te nawyki, uczyć go tego, żeby wychodzić na dwór.
2: A jeśli chodzi o tą kuwetę, to po prostu wystarczy je raz włożyć do kuwety, czy trzeba je jakoś uczyć? I jak trzeba je uczyć?
0: No właśnie wystarczy im pokazać tą kuwetę, czyli włożyć do kuwety i pokazać im, że ten żwirek czy piaseczek, że tam można zasypywać, czyli można swoją ręką mu pokazać, że to się sypie, ten żwirek. I on już wie i on już będzie się chciał tam załatwiać, dlatego że kotki zasypują to, co zrobią. I one są bardzo czyste i bardzo nie lubią zostawiać po sobie brudu, w związku z czym on będzie szukał takiego miejsca, w którym może to schować, czyli właśnie kuwet, tam może zasypać.
1: A czy oprócz higieny możemy kota czegoś jeszcze nauczyć?
0: Tak, kota również można nauczyć różnych sztuczek. Natomiast jest to dużo trudniejsze i pewnie wymaga więcej pracy niż w przypadku psów, ale można nauczyć siadania, można nauczyć przewrotów, różnych rzeczy można uczyć. Natomiast tak jak mówię, jest to trudniejsze. Kot mniej chętnie to robi, aczkolwiek zdarza się, te ludzie czasem uczą, ale kot chodzi w jakieś różne nawyki, na przykład dotyczące godzin karmienia. Ciężko jest kota nauczyć, żeby gdzieś nie wchodził, bo jak on chce, to on będzie wchodził. On czasem przy nas może tego nie robić, natomiast on i tak to będzie robił po swojemu.
1: Opieka nad kotem wydaje się nie być zbyt skomplikowana, bo koty są indywidualistami i lubią robić to, co właśnie w tej chwili chcą. Ale czy taka opieka wiąże się z jakimiś obowiązkami względem właściciela? Czy my musimy się przygotować na coś, co będziemy musieli wykonywać regularnie?
0: No na pewno jest to sprzątanie kuwety, bo kot lubi czystość,

0: I lubi, jak w tej kuwecie również jest czysto, więc musimy pamiętać i regularnie sprzątać. Musimy chodzić z nim do weterynarza na badania, szczepienia, przycinanie pazurków. Ewentualnie, jeśli robimy to sami, możemy również przycinać sami w domu. Niektóre koty wymagają takiej pielęgnacji sierści, czyli jakieś długowłose rasy, no, trzeba je wyczesywać, bo żeby nie robiły się kołtuny i nieczystości, żeby się tam nie zlepiały na tej sierści. No musimy go też karmić, bo przede wszystkim karmić, regularnie karmić zdrową karmą przeznaczoną dla kotów.
1: Koty są różne, to jak się je dobiera, jeżeli ktoś na przykład dużo wyjeżdża, albo na przykład dla niego takie rzeczy jak na przykład drapak jest drogie.
0: To jest zwykle tak, że my, którzy opiekujemy się kotami w tymczasowym okresie, tak jak u nas właśnie w tym azylu, czy różne fundacje, czy schroniska, znamy te koty. I rzeczywiście one są różne, każdy jest inny. Jeden będzie potrzebował drugiego kota, bo my wiemy już, że to jest kot, który jest bardzo, bardzo aktywny, lubi inne koty i wiemy, że będzie mu smutno, jak będzie zostawał sam, więc wskażemy, że tego kota można wziąć, ale dobrze by było wziąć go z drugim kotem od razu, bo on się po prostu lepiej będzie wychowywał, po prostu będzie mu łatwiej, jak będzie zostawał sam w dłuższym okresie. Więc to my podpowiadamy, jakiego kota warto wziąć, do jakich warunków.
1: A można wziąć od razu po urodzeniu kota, ale z mamą?
0: Tak, no to można wziąć go z mamą i z całą resztą rodzeństwa, ale to jest bardzo wymagające, bardzo.
2: Mówimy o tym, że koty chodzą własnymi drogami i są zwykle samotnikami. Czy takie koty w jakiejś większej hodowli, one się dogadują, czy zwykle drą koty ze sobą?
0: Raczej się dogadują, ale to wynika z doboru, z właściwego doboru kotów.
2: Czyli jeżeli się skumają na samym początku, to one się będą dogadywały już przez całe życie.
0: Też nie zawsze. To też nie jest tak, że jeśli one się spotkają właśnie gdzieś na początku, to one się będą dogadywać, bo czasem jest tak, że po prostu jeden jest bardziej samotniczy, a drugi jest bardziej towarzyski i to gdzieś dopiero wychodzi po jakimś tam czasie i od razu tego nie wiadomo. Naprawdę jest bardzo różnie. I tak jak no, u nas te koty są dobierane w ten sposób, że te koty naprawdę lubią inne zwierzęta, do tego stopnia, że lubią również psy, no, nie tylko koty. No, one naprawdę bardzo lubią, jak przychodzą psy do nas, się chętnie z nimi witają, lubią innych ludzi, ale są też koty, które nie lubią, nie tolerują innych kotów, bardzo są terytorialne, nie radzą sobie z tym i taki opiekun wie, że ten kot no właśnie będzie darł koty z innymi kotami i to jest niebezpieczne dla wszystkich i stresujące dla wszystkich i taki kot dobrze by był, żeby był jedynakiem i wtedy się bierze takiego kota do domu jako jedynego kota i nie robi mu się przykrych niespodzianek.
2: Mając już żółwia, szczura albo królika, trzeba się zastanowić dobrze, czy ten kot, który jako drugi członek naszej rodziny trafi, to czy on się dogada z tymi poprzednimi, pierwszymi mieszkańcami naszego domu.
0: Tak, trzeba to sprawdzić, trzeba przeprowadzić wywiad z opiekunem. To jest bardzo ważne, bo naprawdę możemy zrobić krzywdę, czy obecnemu swojemu zwierzakowi, którego mamy już w domu, który z nami już jakiś czas jest, czy temu kotu właśnie, który dopiero dojdzie i no, a nie będzie kompletnie charakterem przystosowany do tego, żeby móc być z innymi zwierzętami.
2: O co jeszcze warto pytać hodowcę kotów lub przedstawicieli kocich azylów lub schronisk, żebyśmy mogli właśnie tego kota wybrać odpowiedniego dla nas. Bo oni dużo wiedzą o swoich pupilach.
0: Wiedzą, tak, wiedzą. I ja myślę, że oni też będą zadawać odpowiednie pytania właśnie odnośnie tego, jakie my mamy warunki, co my możemy zaproponować i oni nam wtedy też podpowiedzą. Czyli często jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, spodobał mi się ten kotek, tam na stronie widziałam takiego czarnego kotka i ja go chcę. Ale okazuje się, że ten kotek czarny no nijak nie pasuje do tego, co my możemy mu zaoferować, że lepiej by było, gdyby ta pani wzięła sobie innego kotka i tam drugiego, który jest szarobury, ale charakterologicznie i pod względem tym, jakie my mamy warunki, co możemy mu zaoferować, no będzie lepiej i dla niego, i dla nas, bo i nam będzie łatwiej się nim opiekować. Ten kot nie będzie zagubiony, nie będzie nam rozrabiał, więc warto naprawdę bardzo

0: szczegółowo i rozmawiać z tymi obecnymi opiekunami.
1: Wiemy o tym, że kotu najlepiej jest w domu, a jeżeli sami dużo podróżujemy albo po prostu dużo czasu spędzamy poza domem, to czy kot jest dla nas dobrym rozwiązaniem?
0: Pewnie lepszym niż pies, bo kot sobie jakiś tam czas poradzi i wtedy, no my też zwykle mówimy, fajnie by było, jakby ten kot nie był sam, czyli jakby miał właśnie na przykład kocie towarzystwo i byłyby to na przykład dwa koty, którym razem jest, no jakoś lepiej, raźniej, one się nie nudzą, mogą siebie pozaczepiać, czasem nawiązują super, bardzo, bardzo bliskie relacje między sobą i bardzo się pielęgnują nawzajem, śpią razem, przytulają się, no to jest naprawdę fantastyczny widok, jak takie koty nawiążą taką więź ze sobą, ale rzeczywiście też nawiązują. I wtedy, jak je zostawimy na jeden dzień, to im się nic złego nie dzieje. No ważne, żeby miały dostęp do czystej wody, do jedzenia i czystej kuwety.
1: To jeszcze na koniec w takim razie powiedzmy, jaki powinien być idealny właściciel dla kota?
0: Myślę, że to powinna być osoba chcąca go zrozumieć, czyli taka, która doczyta o tym kocie, taka, która będzie chciała być empatyczna wobec tego kota. Kot jest jednak troszeczkę inny, ma jakieś zupełnie inne potrzeby, takie trochę dzikie. Trochę, ponieważ no jest to jednak w jakiś sposób trochę dzikie zwierzę, więc jest wymagające. Myślę, że po prostu kogoś uważnego, empatycznego i w miarę spokojnego.
1: Bo sama chęć posiadania kota to nie wszystko.
0: No nie wszystko. To jednak jest zwierzę i jak każde zwierzę potrzebuje i uwagi, i opieki, i nakładów, i trzeba się z tym liczyć.
1: To w takim razie, biorąc pod uwagę to, że właśnie kot potrzebuje też i trochę czasu, i uwagi, no i tego oczywiście przytulania, takiej pielęgnacji, to wszystko jest coś, co kotu jest bardzo potrzebne.
0: Tak, dokładnie, tak. Mhm.
1: Bądźmy odpowiedzialni, biorąc pod nasz dach koty.
0: Dokładnie, tak.
1: To wszystko, co w naszym odcinku Dzieciaki kochają zwierzaki przygotowałam dla Państwa. Dziękuję, że wysłuchaliście naszego odcinka do końca. Dziękuję za udział w naszym nagraniu pani Annie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pani Ania Pawlicka z Kociego Azylu i Kawiarni Miał Cafe była naszym gościem. Tymczasem czekam też na Państwa wiadomości, uwagi i propozycje tematów, które możecie Państwo przesyłać na adres marta.kawalec@polskieradio.pl. Nie zapomnijcie subskrybować podcastu, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Będzie mi też bardzo miło, jeśli udostępnicie go w swoich mediach społecznościowych. A teraz pora się już pożegnać. Mówiła do Was Marta Kawalec.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Po cichutku, pomalutku, na paluszkach, na paluszkach.

0: po cichutku, pomalutku, na paluszkach, na paluszkach.
1: Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięcej.

0: i lecą w kosmos. Słuchajcie uważnie poranków w Polskim Radiu Dzieciom i zdobywajcie zaproszenia na seanse, bo największe przygody zaczynają się od skarpetek.
1: Autopromocja.
2: Baleń. Wieloryby.
3: Lubię słuchać szumu morza.
4: Nali, c'est l'océan et pas la mer. To ocean, a nie morze. Ocean jest dużo, dużo większy niż morze.
3: L'océan pięknie szumi i jest nieskończony. Sięga aż do nieba. Le ciel.
4: Nali, piszesz wiersz? Ale to prawda. Widać tam daleko, daleko, jakby ocean łączył się z niebem. L'océan rencontre le ciel.
3: Wszystko dookoła jest bleu i panuje taki spokój. C'est calme.
4: Oui, c'est calme. Ale są tu les oiseaux, które trochę hałasują. I les baleines.
3: Les baleines?
4: Les baleines to wieloryby, olbrzymie zwierzęta, które żyją w oceanie.
3: Jak duże?
4: Les baleines sont très grandes, énormes, olbrzymie, dużo, dużo większe od ciebie. To są największe zwierzęta żyjące w wodzie.
3: Żyrafy mają do 6 metrów wysokości. To jak 2 piętra. A ile mierzą les baleines?
4: Les baleines mesurent jusqu'à 30 mètres.
3: To znaczy, że mają 30 metrów długości? Jak wieżowiec.
4: To znaczy, że mierzą do 30 metrów.
3: Rzeczywiście. C'est un animal énorme. To olbrzymie zwierzę.
5: Żyrafa.

0: to promocja.
1: Najbardziej odlotowi bohaterowie powracają do kin.
2: 3, 2, 1.
3: My też odliczamy do kinowej premiery filmu Niesamowite przygody skarpetek 3.
1: Na podstawie kultowej lektury szkolnej.
3: Te skarpetki nie siedzą w miejscu. Przeżywają dzikie przygody, rozwiązują zagadki

0: Le lagon. Laguna.
1: Jaki piękny pejzaż. Quel magnifique paysage.
2: Masz aparat fotograficzny? Zrobimy zdjęcie. On va prendre une photo?
1: Jest w twojej torbie. Mogę wziąć?
2: Bien sûr. Oczywiście. Wiesz, co to jest? Laguna.
1: Ah, c'est un lagon.
2: Laguna. Część morza. Zamknięta. Odcięta przez rafę koralową. Un récif de corail.
1: Nali, mówisz jak chodzący słownik.
2: To tak jak ty czasami, Paco.
1: No, ça va, ça va. Więc, co mówiłaś?
2: Un lagon. Laguna, część morza, odcięta przez rafę koralową, un récif de corail.
1: Co to jest rafa koralowa?
2: To jest taka bariera utworzona z kolorowych zwierząt albo ich resztek, które nazywają się koralowcami. I ta bariera, odcinająca wodę, nazywa się rafą, un récif de corail.
1: Pani słownik, jestem pod wrażeniem. Są wszystkie kolory. Bleu, blanc, rouge, orange, jaune, vert.
2: I woda nie jest głęboka.
1: C'est très beau. Idziemy popływać?
2: Ja mogę tylko pobrodzić w tej płytkiej wodzie.

0: Gauguin, Paul Gauguin.
1: Nali, on va au musée.
2: Do muzeum? Au musée? Paco, jesteśmy na wakacjach. Nie wolałbyś korzystać ze słońca?
1: O Nali, może za dużo tego słońca. Mam ochotę schronić się przed nim au musée.
2: Dobrze, zajrzyjmy do przewodnika po muzeach. Co możemy zobaczyć?
1: Le musée de la pêche, muzeum rybołówstwa. Le musée de l'histoire, muzeum historii. Le musée Gauguin, muzeum Gauguina.
2: Muzeum Gauguin? Co to takiego?
1: Gauguin to malarz, un peintre, który mieszkał i malował na Tahiti.
2: Co malował?
1: Les paysages, les gens, la nature. Wszystko w kolorach Tahiti.
2: Malował pejzaże, ludzi, przyrodę. Czy to muzeum jest dziś czynne?
1: Tak. Idziemy?
2: Bien sûr, on y va.

0: Les colliers de fleurs. Naszyjniki z kwiatów.
1: Pako, motyle, les papillons. Zobacz, piękne, bu.
2: Ale ich dużo. I latają wokół ludzi tam.
1: C'est bizarre. One się nie boją? Les papillons?
2: Myślę, że się boją. Powinny się bać chociaż trochę. Masz rację. C'est bizarre. Chodź, zobaczymy.
1: Bonjour, papillon. Papillon, wracaj.
0: Bonjour, giraf. Wybacz, nie mam czasu. Muszę lecieć.
1: Czekaj, gdzie lecisz?
2: Nali. Za nim, szybko, wit.
1: On lata szybko, wit. Taki mały, a tak szybko lata. Naprawdę wit. Zobacz, ile kwiatków. To kwiaty, les fleurs.
2: I to one przyciągają motyle.
1: Jakie piękne, belle, we wszystkich kolorach.
2: Bleu, rouge, verte.
1: Violet, jaune, blanche. Po co te wszystkie kwiaty?
2: Żeby zwabić motyle.
1: Pako, bądź poważny.
2: Okej. Z tych kwiatów robi się naszyjniki dla turystów.
1: Dlaczego? Po co?
2: Żeby ich przyjąć, żeby być miłym, żeby sprawić im przyjemność. To miłe, nie?
1: Bardzo miłe, ale na moją długą szyję potrzeba by było dużo, dużo naszyjników. Beaucoup, beaucoup.

0: słońce zaświeciło nam, bam. Muszę więc wykonać plan, plan. Wstawaj, mamo, wstawaj, tato, na wycieczkę woła lato. Wstawaj, mamo, wstawaj, tato, na wycieczkę woła lato. Wywietrzymy nos i koc, i koc, by zapachniał trawą w noc i w noc. Bo ja tego znieść nie mogę, że nie dbacie o przyrodę. Z mego okna widok marny, chodnik szary, asfalt czarny. Stoi słupek, zamiast drzewa nic nie rośnie, nie dojrzewa. Krasnoludek się zatruje, a kto postawi dwójek, to... Słońce zaświeciło dziś, pstryk. Muszę więc wykonać plan w mig. Wybudować domek z klocków tak oszczędnie po krakowsku. Wybudować domek z klocków tak przepięknie po krakowsku. Żeby kiedy spadnie deszcz, plum, krasnoludek mógł tam wejść, cum. Żeby mógł spokojnie zjadać mleczną zupkę na obiadek. Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę do sałaty. Sypią piasek, paję sznurek, że kiełbasę. Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę do sałaty. Sypią piasek, paję sznurek, że kiełbasę. Słońce dzisiaj grzeje. Przychodź cieniu, wietrze, wiej. Ej, ty synku, na nim nie stój, możesz poczuć się jak nie swój. Coś ci zacznie świtać w głowie, ty mieć trzeba końskie zdrowie. Do czego? Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę, do sałaty sypię piasek, paję sznurek, że kiełbasek. Stoi słupek zamiast drzewa, nic nie rośnie, nie dojrzewa. Czasu ludek się zatruje, a kto postawi dwóje? No kto? No kto?
1: Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

0: Był sobie słoń, wielki jak słoń, zwał się ten słoń
1: Tomasz Trombolski.
0: Wszystko co miał, było jak słoń, lecz straszny.

0: zaprosił kolegów słoni na karty na wpół do czwartych. Przychodzą, ryczą.
1: Dzień dobry, kolego.
2: Nikt nie odpowiada? Nie ma Trąbalskiego.
1: Nie ma Trąbalskiego.
3: Zapomniał, wyszedł.
0: Miał przyjść do państwa krokodylów.
4: Na filiżankę wody z Nilu.
5: Zapomniał, nie przyszedł.

0: Synek nazywa się Biały Ząbek. Ojciec woła:
1: Trąbek, mączek!
0: Córeczce na imię po prostu Kachna. Ojciec woła:
1: Grubochna, wielgochna!
0: Nawet gdy własne imię wymawia, gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski i mówi:
1: Jestem Tomiasz Rybalski.
0: Żonę ma taką, jakby sześć żon miał. Imię jej...
2: Pania, ale zapomniał!
0: No i ta żona kiedyś powiada:
2: Idź do doktora, niechaj cię zbada! Niech cię wyleczy na stare lata!
0: Więc zaraz poszedł do adwokata, potem do szewca i do rejenta i wszędzie mówi, że nie pamięta.
1: Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może kto z panów wie, czego chciałem?
0: Błąka się, krąży, jest coraz później, aż do kowala trafił do kuźni.
3: Ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał. Przypomniał sobie to, co zapomniał. Kowal go zbadał, miechem podmuchał, zajrzał do gardła, zajrzał do ucha. Potem opukał młotem kowalskim i mówi:
0: Wiem już, panie Trąbalski.

0: wodą sekundę trwało i w supeł związał trąbę wspaniałą.
1: Pędem poleciał Tomasz do domu, żona w krzyk:
2: co to?
3: Nie mów nikomu, to dla pamięci.
2: O czym?
3: No, chciałem.
2: Co chciałeś?
3: Nie wiem. Już.

0: Autopromocja.
1: Tak na co dzień brzmi Ogród Saski w Lublinie. A już w najbliższą niedzielę usłyszycie w nim nie tylko dźwięki natury, ale też głosy uczestników i gości Festiwalu Literatury Alfabet. Czwarta edycja inspirowana jest literką D, więc w audycji specjalnej między 14 a 16 zaprosimy Was do domu. Czyjego? Jakiego? Przekonacie się, słuchając Polskiego Radia Dzieciom. Zapraszam, Martyna Chuderska.
0: Autopromocja.

0: Maluszek krzywi się na to.
1: Marchew, proszę, brokuł.

0: z palety wszystkich barw. Każdy smacznie będzie jadł. W akademii nawet kuchnia to zabawa.
1: Książka kucharska doktora Pajchiwo, barwnych przepisów

0: Autopromocja.
1: Tak na co dzień brzmi Ogród Saski w Lublinie. A już w najbliższą niedzielę usłyszycie w nim nie tylko dźwięki natury, ale też głosy uczestników i gości Festiwalu Literatury Alfabet. Czwarta edycja inspirowana jest literką D, więc w audycji specjalnej między 14 a 16 zaprosimy Was do domu. Czyjego? Jakiego? Przekonacie się, słuchając Polskiego Radia Dzieciom. Zapraszam, Martyna Chuderska.
0: Autopromocja.
2: Jak będę duży,
3: jak będę duża.
4: Bardzo wielu z Was, na przykład jadąc do szkoły, do pracy, nawet do kogoś na urodziny, to zamiast samochodu jedzie autobusem. Właśnie dlatego chcieliśmy poznać pracę kierowcy autobusu.
5: Znajdujemy się na zajezdni autobusowej, bardzo niezwykłym miejscu, bo właśnie...
4: Jesteśmy w autobusie.
5: Jesteśmy w autobusie, który stoi i czeka na swoich pasażerów. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Jesteśmy bardzo ciekawi, jak wygląda Pana praca. Czy mógłby Pan trochę opowiedzieć o swojej pracy?
6: Praca kierowcy jest przede wszystkim bardzo odpowiedzialnym zajęciem, gdyż wymaga od nas ciągłego skupienia. Poza tym jest to dosyć przyjemna praca, jeśli ktoś lubi jeździć.
4: Dlaczego Pan wybrał akurat właśnie ten zawód, a nie inny?
5: Co sprawiło, że został Pan kierowcą autobusu?
6: Bardzo lubię jeździć, to była moja pasja od maleńkości. Jak byłem mały, to mieszkałem niedaleko zajezdni, wsiadałem do autobusu, objeżdżałem trasy, ale nie spodziewałem się, że będę kierowcą. No, a z czasem życie tak po prostu posterowało mnie, że miałem do czynienia z rodzinami kierowców autobusów motorniczych. Zacząłem pracować, miałem kontakt z kierowcami ciężarówek. No i sam jakoś zdecydowałem, żeby pojeździć, spróbować swoich sił na autobusach i z powodzeniem pracuję już 14 lat.
5: To jest bardzo odpowiedzialne.

0: odpowiedzialna praca.
1: Czym różni się praca kierowcy autobusu od na przykład kierowcy ciężarówki?
0: Albo taksówki.
2: Ciężarówkę musisz sama załadować i rozładować, autobus nam dzisiaj napełnia i opróżnia. Najprościej.
0: No a jeżeli na przykład chodzi o prowadzenie takiego dużego samochodu, takiego dużego pojazdu, jakim jest autobus, to musi być bardzo trudne.
2: Wymaga to przede wszystkim ogromnego skupienia i cały czas oczy trzeba mieć dookoła głowy. Odpowiadać nie tylko za siebie, ale też za innych uczestników ruchu drogowego. No i być przewidującym. Obserwować drogę i przewidywać, czy pojazd znajdujący się w pobliżu nie wykona jakiegoś manewru dzikiego i nie doprowadzi do przede wszystkim kolizji. No i przede wszystkim manewry. No, tego się uczy na nauce jazdy i doświadczenie później, przy zdobywaniu doświadczenia.
1: Jest tu tyle guzików. Do czego one wszystkie służą?
2: No, te guziki są do obsługi autobusu. Tu mamy do otwierania, zamykania drzwi. Tu mamy skrzynię biegów. Tu mamy nadmuchy, oświetlenie, światła awaryjne, podgrzewanie lusterek. No i wszystko. Tutaj mamy sterownik, który odpowiada za wyświetlanie napisów czołowych. Tutaj wbijamy linię, kierunek trasy. Tu mamy obsługę kasowników i wszystko.
0: To jest też chyba taka praca, która wymaga bardzo dużej punktualności, bo to jest ten monitor, który pokazuje panu dosłownie na sekundy, czy jest pan spóźniony, czy jest pan trochę za wcześnie.
2: Przede wszystkim punktualność, ale na to nie mamy za bardzo wpływu, bo ile jest pusto na drodze, no to musimy to przestrzegać, natomiast jeśli tak jak mamy pogodę jak dzisiaj, no to już niestety małe opady i trzeba uważać i jechać bezpiecznie przede wszystkim. Bezpieczeństwo ponad wszystko, pomimo rozkładu. Rozkład jest po to, żeby wiedzieć, ile czasu jesteśmy opóźnieni.
0: A może opowie nam pan jakieś ciekawe historie ze swojej pracy? 14 lat to jest dużo doświadczeń.
2: Najwięcej to ciekawostek chyba na liniach nocnych jest. No, zdarzały się sytuacje takie, że jakieś zasłabnięcia pasażerów, różne wszelkiego rodzaju zguby, od telefonów poprzez torebki, wózek z dzieckiem.
0: Z dzieckiem w środku?
2: Tak, z niemowlakiem akurat tutaj. Też miałem taką przygodę, ale szczęśliwie się mama znalazła.
1: Co trzeba zrobić, żeby zostać kierowcą?
2: No przede wszystkim to trzeba zrobić uprawnienia, czyli prawo jazdy, do tego specjalne szkolenia, no i znaleźć pracodawcę, który się zatrudni.
0: Czy polecałby pan taką pracę właśnie naszym słuchaczom?
2: Tylko osobom, które mają zamiłowanie do tego i cierpliwość do pasażerów.
0: No właśnie, bo dużo chłopców, nawet też dziewczynek słyszałam, chciałoby jeździć takim dużym autobusem, więc trzeba jednak mieć predyspozycję.
1: Ja kiedyś marzyłam, żeby być kierowcą lawety.
2: No to jest i tak marzenie małych dzieci. Przede wszystkim policjant, strażak, kierowca autobusu, operator koparki. Trzeba się nadawać przede wszystkim do tego zawodu. To jest przede wszystkim wstawanie bardzo wcześnie, kładzenie się późno w nocy. No i liczy się z tym, że święta, nie święta, można nie być w domu.
0: A jakieś trudne sytuacje w pana pracy?
2: To zdarzenia losowe, jakieś objazdy i wszystko, co powoduje odchyłki od codziennej obsługi trasy.
0: A czy ma pan na przykład swoje ulubione pory albo trasy?
2: Ja pracuję głównie na drugie zmiany w związku z opieką nad małym dzieckiem. A trasy? Każda trasa jest fajna. Każda trasa ma swój urok.
1: Czy zdarzało się jakieś śmieszne sytuacje w pana pracy?
2: Jak się podchodzi do wszystkiego z uśmiechem, to każde jest śmieszne.
0: Czyli teraz już pan powoli będzie musiał ruszać, tak?
2: Odpalać, napompować autobus i w drogę.
0: No to życzymy w takim razie szerokiej drogi.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nasz rozmówca już właśnie wyruszył w swoją trasę. Jak myślisz, to jest ciekawa praca?
1: Moim zdaniem to jest bardzo ciekawa praca. Tak myślę sobie, że gdybym też była kierowcą autobusu, naprawdę bardzo polecała swoją pracę. W takim razie zachęcam wszystkich, żeby w przyszłości pomyśleć nad tym, czy nie być na przykład kierowcą autobusu, co okazuje się bardzo ciekawą pracą. Kornelia Kawalec
0: i Marta Kawalec, a my ruszamy w poszukiwanie kolejnych zawodów.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Zgrajmy się!
1: Dzień dobry.
2: Ja nazywam się Patryk Bartoszewski i dziś mam przyjemność spotkać się z wami, drodzy słuchacze, a również z Brunem, w wyjątkowym celu. Będziemy przygotowywali grę. Słyszałeś kiedyś o językach programowania?
1: Nie.
2: To świetnie. To spróbuj sobie wyobrazić, co to znaczy. Język programowania. Język. Do czego służy język nam, ludziom?
1: Do mówienia.
2: Tak, a mówimy po to, żeby ktoś nas
1: usłyszał.
2: I zrozumiał, prawda? No to w takim razie komputerom do czego może się przydawać język programowania?
1: Tak dokładnie, żeby mieć coś, co może ci podpowiadać taki język.
2: Tak, w zasadzie trafiłeś. Chodzi o to, że my ludzie tłumaczymy językiem programowania komputerom nasze pomysły. Programujemy, czyli tworzymy...
1: Gram?
2: Dokładnie, programy, tworzymy programy. I to jest chyba skomplikowana sprawa, dogadać się z komputerem, co?
1: No właśnie.
2: O, chyba trochę się zdenerwowałeś.
1: Nie.
2: Czy boisz się o nasz projekt?
1: Nie, po prostu tak sobie zrobiłam.
2: Ja, rozumiem. Bo już myślałem, że lękasz się o to, jak nam pójdzie. A ja, proszę bardzo, mam tutaj program, który może nam rzeczywiście pomóc. Otwieram komputer, odblokowuję oczywiście i odpalam taki specjalny program. Jak on się nazywa? Tutaj jest napisane.
1: Start?
2: Nie. To jest Scratch. W sumie to trudne zadanie przeczytanie tej nazwy, bo ona jest po angielsku. Stworzę nowy projekt. I proszę bardzo, opowiedz słuchaczom, co widzisz tutaj dookoła. Najpierw kolumna po lewej stronie. Co tutaj jest?
1: Są napisy...
2: I takie klocuszki, prawda?
1: No tak. I widzę napis... Zatrzymaj to. Mhm. Już ruszaj. Pozycja... I kierunek, powiedz cześć, przez 2 sekundy, powiedz cześć, pomyśl chym,
2: tak,
1: przez
2: dwie sekundy. A tu?
1: Przesuń o 10 kroków.
2: A tu na przykład?
1: Ustaw kierunek na 90.
2: Okej. To teraz opowiedz, co jest tutaj w centralnej części, co jest na samym środku naszego ekranu.
1: Wszystko białe, oprócz takiego kółka z lupą i zrównaniem.
2: Tak jest. To są zbliżenia, oddalenia i taki ogólny widok. I teraz chyba najciekawsza część, a na pewno najciekawsza będzie, jak cokolwiek tu zrobimy. Po prawej stronie jest co?
1: Kotek.
2: Tak, to jest Scratch. To jest kotek, od którego nazwę wziął ten program. To jest postać, która może się ruszać. Może się ruszać tu i tu i tu. Spróbujesz poprzeciągać go w różne miejsca? Bruno łapie kotka kursorem myszy i przesuwa go w różne miejsca.

0: nie jest łatwe, bo to jest dotykowy panel. Jednym palcem spróbuj. OK. Musisz go złapać i przesuwać. Działa?
1: A, bo trzeba kliknąć w to mocno.
0: Tak jest. Scratchiego możemy przesuwać na różne miejsca. Ale my chyba nie chcieliśmy mieć kotka w naszej grze. Zastąpimy go czymś?
1: No tak.
0: To wyrzucamy kotka i dodamy... Mamy tutaj wiele postaci. Kto najbardziej przypomina nam Warnę z tych postaci? Mamy tu balerinę, mamy niedźwiedzia. Możemy przesunąć sobie troszkę dalej. Zobaczmy, zobaczmy. Fikcja. O, tu jest taki jakby.
1: Taki jakby.
0: Ale jeszcze nie, mówisz, że to nie jest ten.
1: Ja już chyba widziałam totalnego bardzo.
0: A gdzie?
1: Taka czapka, to mi się chyba tam zładowała, że taka jedna miała.
0: Mhm.
1: Goblin,
0: dobrze. To Warna staje się goblinem. Wybieramy postać goblina i goblin pojawił się w naszej grze. Proszę, zostaw mikrofon. Dobrze, zobacz, mamy tutaj nasz projekt, prawda? I w którym miejscu miał być Warna?
1: W ścianie.
0: Aha, to trzeba go przesunąć, prawda?
1: No tak, ja to wiem, jak to zrobić.
0: Mhm. Zobacz, to białe po prawej stronie to jest nasze pole działania. Tylko tutaj możemy ustawiać nasze ludziki, na przykład właśnie Warnę. Warna jest na środku, na górze i wiemy również, że ma być drugi bohater, czyli my. Tego sobie wybraliśmy.
1: Zapomnieliśmy i musimy powiedzieć, jak wygląda ten, co zabija nasze ludziki.
0: Och, ale nie zaprojektowaliśmy go. To może następnym razem sobie dodamy jeszcze przeciwnika, dobrze?
1: Ale możemy tak sobie nie zaprojektować, tylko tak od razu tutaj stworzyć bez projektu.
0: I bardzo dobrze, że o tym wspominasz. Zobacz, gdybyśmy za każdym razem przed zakończeniem projektu dodawali nowe pomysły, to jak myślisz, czy kiedykolwiek skończylibyśmy naszą grę?
1: Nie, ale jeden pomysł nie wystarczy, tylko taki jeden.
0: Ja, jeśli mogę coś doradzić, to radzę kończyć swoje projekty, te, które już zrobiliśmy, a później dodawać rzeczy. Nawet jeśli zapomnieliśmy o nich przy projektowaniu, to zróbmy to, co zaplanowaliśmy i później róbmy poprawki.
1: No w sumie tak chcę zrobić.
0: Dobrze, to ja zapiszę tutaj, że tak zwana lista to do, czyli rzeczy do zrobienia. Przeciwnik. Dopiszę, dobrze?
1: Okay.
0: Słyszałeś może kiedyś o aktualizacjach?
1: Aktualizacje to już wtedy, kiedy się czeka, kiedy się aktualizuje gra, czyli kiedy zareszcie ma już się pojawić ta gra już.
0: Tak, tak. A dlaczego się gry aktualizują? Dlaczego nie są od razu gotowe?
1: Dlatego, że jeśli ktoś chce to robić, to dlatego, że musi jeść, że może jeszcze ktoś coś dokładać tam.
0: Bardzo dobrze, ktoś po prostu dokłada pomysły do gry, coś jeszcze dopisał w języku programowania. Tak właśnie zrobimy z naszą grą. Zobacz, tu zrobiłem listę rzeczy do zrobienia, a na razie skupimy się na tej podstawie, na tym, co sobie zaprojektowaliśmy. Warna już jest na naszym polu roboczym, czyli po prawej stronie w programie Scratch. Brakuje nam jeszcze nas. To może nas narysujemy? Co ty na to? Proszę bardzo.
1: Bo tutaj jest mal.
0: Tutaj jest. To jest prosty rysunek do zrobienia. Narysuj proszę tego ludzika, którym będziemy.
1: A jak ty narysować?
0: Zobacz, to jest tak jak w zwykłym programie do rysowania. Mogę? To może ja rzeczywiście to zrobię. To będzie nasza kreska główna, tak?
1: Tak.
0: Tu będzie jedna noga.
1: A?
0: Druga noga.
1: Ja mogę teraz?
0: Dobrze, proszę bardzo. Ręka.
1: Tak, tu.
0: A może niech macha?
1: Nie, nie będzie, bo tak nie zaplanowaliśmy już.
0: Świetnie, tak, dokładnie, o to chodzi. Skoro tak zaplanowaliśmy, to tak narysujmy naszego
1: Uwaga,
0: ludzika.
1: To jeszcze musi być malutka.
0: Mhm.
1: Będzie tak.
0: Bardzo dobrze. A może uśmiech? A nie, nie, zostajemy tylko przy tym, co zaprojektowaliśmy. Zobacz, na naszym ekranie pojawił się nasz ludzik, tak?
1: Pomyliłeś.
0: Spokojnie. Zawsze możemy użyć opcji cofnij. O. A jeszcze tu się pojawiła kropka, to ją też cofniemy. Ludzika rysowaliśmy, to też ważne trzeba powiedzieć, na którym elemencie? Na środku, po lewej czy po prawej stronie?
1: Na środku, przy Warnie.
0: Tak, tak.
1: Którą w tak dodatku trzyma.
0: Śmiesznie to wyszło. Ale teraz zmienię obraz na... Co tu jest napisane?

0: Skrypt?
1: Skrypty, tak. Teraz możemy wybierać skrypty, możemy napisać nasz program, tylko że rzeczywiście Warnę jeszcze przesuniemy. Może przesuńmy go tu? Dobrze. Warna jest w rogu ekranu i spójrzmy na naszą wizualną stronę, czyli na to, co widać. Brakuje nam jeszcze dwóch rzeczy. Czego nam brakuje?
0: Brakuje nam dopisku i niku.
1: Ale przede wszystkim brakuje nam chyba całej krainy, mapy.
0: No tak, mapy.
1: To wybierzmy sobie mapę. Mapa kryje się tu, pod napisem scena. Usuniemy sobie to tło, które jest i wybierzemy coś z bazy. Co nam pasuje? Mamy tutaj wiele rzeczy do wyboru.
0: Dobry by było... Już nawet wiem.
1: Co? Które?
0: Wall one.
1: Oho, to będzie ściana. Warna teraz jakby wisi nad tą ścianą. To może jednak postawimy go gdzie indziej? Spróbujesz przesunąć Warnę?
0: Tak.
1: Dobrze. Tak jest. Zobacz, co się stało. Kiedy kliknąłeś w Warnę, to on został podświetlony. Zgadza się?
0: No tak, widzę.
1: A jeśli podkreślimy naszego ludzika, to podświetla się on. Pyk, widzisz?
0: O, fajne.
1: Tak, to pokazuje, dla której z postaci teraz przygotowujemy skrypt. I spróbujmy to zrobić, dobrze? Mamy już mapę. A, i jeszcze zapomnieliśmy o jednej sprawie. Zapomnieliśmy o ścianie z hologramów. Musimy ją chyba narysować. Co ty na to?
0: Mi o to właśnie chodziło. Jak to włożyć do ściany? Jak to włożyć do ściany? Ej, a może narysujemy to czerwono-biało, tak jak cegły i będzie wyglądać jak ściana?
1: Tak jest. I możemy, słuchaj, tę klatkę narysować tak, jak narysowaliśmy naszego ludzika. Zgadza się?
0: Tak.
1: Przecież co to jest za różnica? Dobrze, to na tym naszym głównym obrazku postawimy sobie Warnę na środku. Okej. I dookoła niego teraz będziemy rysowali ścianę. Wybieramy kolor. Tu jest bardzo łatwa opcja do wybierania koloru. O. O.
0: Ej, to będą takie drzwi i tak jakby za drzwiami i takimi jakby oknem będzie.
1: No oznaczać to może różne rzeczy, ale teraz zobacz, skoro narysowałem to okno, to pudełko, to przesuwam je sobie na bok, teraz biorę Warnę, tak?
0: Tak.
1: Wstawiam go do pudełka i już w nim jest, prawda?
0: Tak.
1: I wracam do skryptów, bo za każdym razem, kiedy zaczynam edytować, kiedy zaczynam rysować coś na ekranie, to muszę pamiętać o powrocie do skryptów. Skrypty znajdują się po lewej stronie i oznaczają te rzeczy, o których już wspominaliśmy.
0: A co jeszcze, żeby ją zamalować, żeby tak grzej nie widać jej było?
1: Chcesz, żeby było nie widać Warny?
0: No tak, ale wolno by było przechodzić.
1: Dobrze, świetnie. To teraz możemy ją ukryć w taki sposób. Wybieramy sobie Warnę, tu jest, prawda?
0: Tak.
1: Po prawej stronie na dole wybieramy naszego goblina, klikamy w niego i patrzymy, czy na pewno jest podświetlony. Teraz chciałbyś, żeby był niewidzialny, zgadza się? To poszukajmy razem tutaj czegoś, co mogłoby to sprawić. Myślę, że to będzie w zakładce wygląd i ukryj, tak?
0: Tak.
1: Okej. Wstawiam ukryj na środek środka. Tu, gdzie było dużo pustego miejsca, tu, gdzie były lupy, po zaznaczeniu zakładki skrypty, wyciągnąłem napis ukryj. I co, jak myślisz? Warna już od razu się ukryje?
0: Tak, bo właśnie zobaczyłem.
1: Tak, zniknął. Zniknął, ale to dlatego, że kliknąłem w ten napis ukryj. A jeśli wyciągnę sobie pokaż i kliknę w pokaż, to co się stanie?
0: Znów będzie.
1: No tak, tylko że gra nie polega na tym, że przecież wydajemy rozkazy naszym postaciom, klikając, prawda?
0: Tak, ale będziemy mogli, kiedy my to stworzyliśmy, to czy nie wydaje Patyk, że jeśli też będzie blisko i tak nie będzie wiedzieć, czy jest to Warna, kiedy nawet zobaczy, to będziemy musieli, kiedy jest blisko, musimy ją zrobić jakoś pokazać.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest właśnie dobra niespodzianka, że ktoś tak szuka po całej mapie, szuka i nagle przypadkiem trafił. A taką podpowiedzią może być ten kwadrat, który narysowaliśmy dookoła naszego goblina.
0: Tak.
1: Okej, dobrze. To w takim razie tu przechodzę do zdarzeń. Widzisz, na żółto zaznaczone są różne zdarzenia. Jak sobie wybierzesz tutaj żółtą kropkę zupełnie po lewej stronie, to ze skryptów, z rozkazów dla komputera pojawiają się te, które

0: wiążą się ze zdarzeniami.
1: Mogę
0: i teraz zobacz, poczekaj, poczekaj, a co tu jest napisane?
1: Kiedy kilknięto.
0: I co to jest za obrazek?
1: Z flagą.
0: Tak, a gdzie jest taka flaga?
1: Flaga jest na początku.
0: O tu. Czyli gdzie?
1: Na górze ekranu.
0: Tak, na górze ekranu nad naszym polem, tam gdzie właśnie dzieje się gra. To zróbmy tak. Zobacz.
1: Jest trochę mała.
0: Zobacz. Co zrobiłem? Przyczepiłem do klocka ukryj klocek.
1: Kiedy kliknięto.
0: I jak myślisz, czy one rzeczywiście są ze sobą teraz połączone?
1: Chyba tak. Pokazać coś?
0: Tak.
1: Żeby to jakoś przesunąć.
0: A widzisz, już chciałeś połączyć ten. Teraz guzik pokaż, połączyłeś z guzikiem ukryj. Dobrze, zaraz to przetestujemy, ale najpierw nacisnę zieloną flagę, a ty popatrz na nasze pole gry, dobrze?
1: Idzie.
0: Uwaga, co się stało?
1: Zniknęła.
0: Tak jest. Zniknął, Warna zniknął, nasza postać zniknęła, a teraz jak kliknę ręką pokaż, to wróci. Ale chyba nie chcemy też za każdym razem ręką klikać w pokaż, prawda?
1: Tak.
0: Powinniśmy zrobić coś jeszcze. Jeśli klikamy na zieloną flagę, to Warna znika. A żeby wrócił, co moglibyśmy kliknąć?
1: Chyba już nie. Czerwone kółko.
0: Otóż nie. Musimy coś zaprogramować. Zobacz, co tu jest napisane?
1: Kiedy klawisz spacjem na śnięty.
0: Aha. A weź wyciągnij ten klocek z napisem kiedy klawisz spacja naciśnięty i przyczep go do przycisku pokaż.
1: A, teraz też wiemy, co
0: chodzi. Aha, o co chodzi?
1: Zamiast klikać pokaż, to możesz nacisnąć spację.
0: A, zaprogramowałeś to i zrobiłeś to sam. A zrób tak, żeby zniknął. Warna.
1: No.
0: Tak jest. A teraz, żeby wrócił? Tak, świetnie. To naprawdę niesamowite. I zobacz, właśnie udało nam się zrobić mechanizm w grze, zgadza się? To teraz jeszcze pokażę ci, ja już szybciutko ci pokażę, jak sprawić, żeby nasza postać się ruszała. Co ty na to?
1: Okej.
0: Dobrze. To myślę, że powinienem poruszać tą postacią za pomocą guzika jakiegoś, jakiejś...
1: Sprawdzę, ja mogę znaleźć.
0: Wiesz co, ja chciałbym poruszać się po prostu klawiszem. Mogę?
1: Tak, kiedy klawisz.
0: Kiedy klawisz, tylko że spacja już jest zajęta, prawda?
1: Tak.
0: To co sobie damy zamiast spacji? Może strzałkę w górę?
1: Niech będzie dowolny.
0: Wolałbym strzałkę w górę, bo ja teraz zaprogramuję ruch do góry. I skoro chcę, żeby moja postać się ruszała, to przechodzę tutaj po prawej stronie do ruchu. To bardzo dobrze.
1: Ja teraz powiem, gdzie to trzeba.
0: Może przesuń, o.
1: Przesuń do góry, chyba nie.
0: To ja ci podpowiem. Mogę? Bo to może nie być oczywiste. Leć przez. Dobrze?
1: A, rozumiem chyba.
0: Leć przez...
1: Przez sekundę.
0: I teraz Bruno doczepił do kiedy klawisz strzałka w górę naciśnięty, leć przez jedną sekundę do losowa pozycja? To chyba nie to. Losowa pozycja, strzałka w górę, spacja,
1: ja
0: to
1: wiem,
0: są takie
1: chodzi
0: rzeczy, które możemy zmieniać. O nie. Zobacz, to zupełnie nie robi nam tego, co chcieliśmy zrobić. Bo mamy tutaj leć przez jedną sekundę do losowa pozycja, wskaźnik myszy, duszek 1 lub duszek 2. A to dlatego, że te elementy, które dodajemy, które rysujemy, wybieramy z menu, nazywają się duszkami w tym programie. Czyli Warna leciałby do duszka 1 albo do duszka 2. A w ogóle to poczekaj chwilę. Chyba popełniliśmy błąd. Naciśnij strzałkę w górę. Kto tutaj się porusza?
1: Warna.
0: A to nie Warna miał się poruszać. No, popełniliśmy błąd, prawda?
1: Teraz jak go usunąć?
0: No właśnie. To tylko część podcastu Zgrajmy się, w którym opowiadaliśmy z Brunem o programowaniu. Poprzednią i następną część znajdziecie na naszej stronie internetowej podcasty.polskieradio.pl.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Training!

0: każdy z was już słyszał o Kolumbie.
1: O Kolumbie każdy coś powiedzieć umie.
2: O Kolumbie wyrażamy się z zachwytem.
0: Kolumb Krzyś to ten, co odkrył Amerykę.
3: Amerykę?

0: długi szukał Krzyś nowego szlaku. Więc popłynął nie na wschód, tylko na zachód.
1: Rozumował, skoro ziemia jest jak piłka, to do Indii musi dróg prowadzić kilka.
2: Szlaków kilka?

0: przekonany, że tubylców nazwał Kolumb Indianami.
1: Jest więc sporym nadużyciem i wyprykiem twierdzić, że to Kolumb odkrył Amerykę.
2: Amerykę?
1: Tak, tak, Amerykę!

Jestem samolot transportowy, taki skrzydlaty samochód ciężarowy. I choć mam masę kilku wielorybów, ciągnie mnie w górę sześć potężnych silników.

0: Autopromocja.
1: Tak na co dzień brzmi ogród Saski w Lublinie. A już w najbliższą niedzielę usłyszycie w nim nie tylko dźwięki natury, ale też głosy uczestników i gości Festiwalu Literatury Alfabet. Czwarta edycja inspirowana jest literką D, więc w audycji specjalnej między 14 a 16 zaprosimy Was do domu. Czyjego? Jakiego? Przekonacie się, słuchając Polskiego Radia Dzieciom. Zapraszam, Martyna Chuderska.
0: Autopromocja.
2: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Marta Powałowska, Renia Żuchowska. Otwieramy drzwi naszej radiowej świetlicy i zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy, a będziemy Wam towarzyszyć jak zwykle do godziny 18:00.

Alicja Janosz, dzieciom czyste disco rozbrzmiewało przed momentem w radiowej świetlicy, a razem z nim cała dawka olbrzymiej energii i uśmiechu. Och tak, taniec też może nam sprawiać olbrzymią radość. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja dokładnie tak mam. Zawsze, kiedy zaczynam tak najpierw delikatnie tupać jedną nóżką, później drugą, a później zaczynają mi tak latać, wiecie, bioderka na jedną stronę, na drugą i już później taniec tutaj od kącika do kącika, od ściany do ściany i piruety. Ach, dzieją się tutaj rzeczy w tej naszej radiowej świetlicy niesamowite. Ale pytanie, od którego chciałabym rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie, nie dotyczy, co może niektórych zaskoczyć, tańca, a zupełnie czegoś innego. Otóż bardzo jestem ciekawa, czy próbowaliście kiedyś zrobić jakiś eksperyment w domu? A może marzyliście o tym, żeby na przykład jakiś eksperyment wypróbować? Może o jakimś usłyszeliście w szkole albo przeczytaliście w książce? Śmiało zadzwońcie do nas 22 645 20 55.

No tak, przed nami cały świat i jest to świat zbudowany z planów, z marzeń, ale także z najróżniejszych światów, czasami takich bajkowych. I wyobraźcie sobie, że dzisiaj w naszej radiowej świetlicy będzie tak trochę bajkowo, na pewno będzie wyjątkowo. Najpierw zajrzymy do świata kreskówek, dubbingu i filmowych przygód, a później zamienimy nasze studio w prawdziwe laboratorium pełne eksperymentów. No chyba lepszej zachęty nie potrzebujecie, by zostać z nami, prawda? Też tak myślę.

0: niedojedzonych słodyczy i zapomnianych zabawek. Czy to jest tak, że kiedy napisałeś już tę książkę, to pomyślałeś, że chcesz ją usłyszeć, jak ona brzmi i jak ci bohaterowie brzmią? Dlatego powstało słuchowisko?
1: Ja kocham deformę. Ja się wychowywałem właśnie na wszystkich tych opowieściach, bajkach, audycjach, takich radio dzieciom właśnie. No to ja gdzieś tam te rzeczy, te płyty takie, co kiedyś były bardzo popularne, winylowe, ze słuchowiskami o Plastusiu, o Szewczyku Dratewce, Królowej Śniegu i tak dalej. To wszystko, jak mam jeszcze te płyty u siebie w domu, no i w ogóle to tak pobudza wyobraźnię, tak się człowiek oddaje temu, zamyka oczy i nagle ma piękny świat. To byli w ogóle zawsze świetni aktorzy. I tak, no wiadomo, że teraz rządzi animacja i to jakby cała rodzina idzie do kina i chce sobie obejrzeć tam 60. część Shreka i super, ale no wiadomo, po pierwsze nie ma takiego budżetu, a po drugie to wyobrażanie sobie jest takie bardzo fajne z mojej perspektywy i chciałem, i moje dzieci też lubią słuchowiska, one zasypiają przy słuchowiskach, no mają chyba, moja młodsza córka ma wszystko, co pan Artur Barciś przeczytał, to ona już ma obcykane, więc pomyślałem, może można byłoby coś jeszcze do tego dorzucić od siebie. No uwielbiam tworzyć dźwiękiem, to ja się bawiłem z moim przyjacielem Wojtkiem Tremiszewskim, zrobiliśmy takie dwa słuchowiska dla dorosłych o wadach, ale dla dorosłych jednak. I tam tworzenie tego, że do dialogu takiego suchego w studiu nagranego dokłada się jeszcze muzykę, do tego dokłada się dźwięk, nagle powstaje łąka i tam jest akcja i coś dudni i zbuczy i skacze. To jest w ogóle taka uczta dla wyobraźni, że no, nie mogłem się oprzeć, żeby tego nie spróbować też w tej przygodzie.
0: Kiedy usłyszałeś już to słuchowisko tak już w takiej pełnej wersji, to tak to sobie właśnie wyobrażałeś?
1: Mi ciężko powiedzieć, że ja to usłyszałem tak na końcu, bo ja to reżyserowałem, więc ja dostawałem każdy etap. To tak powoli przechodziło, ja byłem już uchachany, jak usłyszałem samych aktorów. Ja byłem, jak nagrywali to i widziałem, czułem, jaka była energia w studiu, jak każdy wchodził, bo nagrywaliśmy to jednak w większości, każdy osobno. No ale jak to zostało złożone w takie dialogi właśnie żywe, i to tak naprawdę zachodzące na siebie, cudownie, a do tego doszła właśnie warstwa dźwięków, a potem jeszcze muzyka, to każdy z tych etapów był dla mnie takim wow, ja myślałem, że nie może być fajniej, a jest jeszcze fajniej, więc złożone to do kupy całe dało naprawdę taki efekt, jaki sobie, nawet chyba takiego sobie nie wyobrażałem.
0: Artur Barciś, Julia Kamińska, Jarosław Boberek, Tomasz Kot, a do tego jeszcze muzyka Dawida Makosza. Jak udało ci się tych wszystkich ludzi zaprosić, zainteresować, żeby oni wszyscy wzięli udział w takim słuchowisku?
1: No nie ukrywam, my się znaliśmy trochę z większością. Tomka Kota poznałem przy tym, jak miał ochotę nagrać audiobook do mojej poprzedniej książki, takiej dla dorosłych. I tam go poznałem i to była taka bardzo intensywna i szybka, ale fajna przyjaźń i kumpelstwo. Kacpra Rucińskiego i Wojtka Tremiszewskiego, to już też tam występują, znam od tysiąca lat chyba. Julka Kamińska to jest też moja kumpelka z naszego takiego teatru, gdzie się poznaliśmy, młodzieżowego jeszcze w Gdańsku, właśnie z Wojtkiem, z Kacprem. Jarek Boberek, Filip Kosior przyszli na moje występy. Dowiedziałem się od kogoś, że oni lubią to, co robię i to na pewno pomogło. A jak zadzwoniłem do pana Artura z zapytaniem od mojej młodszej córki, czy on by chciał być narratorem, no to powiedział, że pewnie, że tak. I też właśnie kojarzył mnie gdzieś jeszcze z kabaretu, więc na pewno ta moja rozpoznawalność i to, co robię dla dorosłych, tu się przydała. Że ci wszyscy ludzie, zresztą Magda Wasylik, która zagrała Hanie, jeszcze tak na początku nie do końca pokojarzyła, bo to, no nieważne, ale też jak się okazało, że ja to ja, a i właśnie to jest ta historia, to też jej się tak uśmiechnęła w ogóle energia po prostu, że możemy to robić w takim fajnym gronie ludzi, którzy się gdzieś lubią i szanują za różne rzeczy. Więc to na pewno pomaga.
0: Czyli poznajomość.
1: Tak, ja tu próbuję lać wodę i pięknie to opisywać. Dokładnie tak, poznajomość.
0: No i tak to się robi, drodzy słuchacze. Jeżeli mamy takie możliwości, to oczywiście słuchowiska powinno się robić poznajomości, bo w takiej przyjacielskiej grupie jest też dużo lepiej. No i oczywiście efekt tego jest słyszalny. Hania Tyśka i Szajka Brudziaków, to jest słuchowisko Abelarda Gizy, do którego dzisiaj zachęcamy, aby je posłuchać. Fragmencik oczywiście też u nas się pojawi w naszej audycji, ale do naszej rozmowy już za chwilę wrócimy, bo ja mam jeszcze bardzo dużo pytań o to, co tam pod tym łóżkiem się działo.
1: Super.

0: Abelard Giza jest dzisiaj w naszym studiu Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo się z tego cieszymy, bo przede wszystkim to myślę, że kiedy ty wchodzisz, to wszyscy się cieszą, jak wchodzisz.
1: No, oprócz pewnie ludzi, którzy... No tak, chciałem sobie zażartować, ale jeszcze muszę sobie sam wymierzyć tutaj poziom tego, bo widzę dużo pluszaków i sobie przypominam, że jesteśmy przecież w audycji dla dzieci mocno.
0: Ale dorośli też nas słuchają.
1: Wiem, dlatego rodzicom żartuję tak już w mojej pracy.
0: No właśnie, bo żart i humor to jest bardzo poważna sprawa.
1: No, szczególnie dla nas komików. My się potrafimy pokłócić o żarty, o to, jak trzeba je podać. Dla nas to jest bardzo, bardzo ważne, gdzie po tej wielkiej kłótni ktoś, kto siedzi z boku i jest tak dla nas, jak tak nazywamy go, cywilem, robi, naprawdę, o to się kłócicie. Ale to jest dla nas bardzo poważna sprawa.
0: No to teraz, kiedy pisałeś dla dzieci książkę, a później słuchowisko, to jest już level wyżej niż pisanie dla dorosłych?
1: No to był dla mnie na pewno level w bok, można powiedzieć, bo ja nie wiedziałem, ja próbuję rozśmieszać swoje dzieci, ale jak mi to wychodzi, no tylko one wiedzą, a czasami po ich minach, czasami się zachichrają, a czasami robią, tato, no przestań. Więc ja się już nawet w przerwie trochę gadaliśmy o tym, że ja czasami się czuję cringe'owo. No nie chcę się tak czuć, ale no, to chyba jest po prostu nieuchronne. I tutaj nie chciałem być cringe'owy, chciałem, żeby ta historia była wciągająca, zrobić faktycznie takiego dość prostego akcyjniaka. To znaczy, to jest ma być czysta, fajna zabawa, dużo kolorowych postaci. No chyba tak, jak zareagowały moje dzieci, a potem dzieci znajomych, a potem inne dzieci, jak słyszę, to udało się wciągnąć je w ten świat i też rozśmieszyć momentami. Słyszę, że się dzieci zaśmiewają, więc bardzo mi to miłe dla mnie i super. Fakt, że to jest też najtrudniejszy odbiorca. Dziecko nie będzie udawać. Widz na moim występie siedzi, nawet czasami jak mu się nie podoba, to już wszyscy, no to on też klaśnie 3 razy brawem.
0: Jeszcze jak kupi bilet.
1: Jak kupi bilet, to mu jeszcze bardziej go boli, więc wtedy ze złości, ale klaszcze i wychodzi. Dzieci się nie certolą. One wstaną i wyjdą w trakcie, albo powiedzą przełącz, albo przestań czytać, albo zmieńmy to, nie? I to jest z jednej strony bardzo piękne, że ta szczerość tam działa i wtedy wiesz, kim jesteś i co sobą reprezentujesz po takiej opinii, a z drugiej

0: drugiej strony, no to tym trudniej się z tym zmierzyć.
1: No a jak konstruuje się taki żart dla dzieci? On musi być inaczej zbudowany niż dla dorosłych.
0: Nie, ja właśnie potraktowałem ich, no jakby te dzieciaki tak trochę jak swoich widzów, czyli na poważnie. To znaczy, no ej, halo, robię w tym świecie.
1: Czyli żart na poważnie.
0: No na poważnie to znaczy, że szanuję ich. O, chyba to jest to, nie? Że to jest mój odbiorca, którego ja nie chcę ani mu umniejszać. Tak samo zresztą wierzę, że traktuję swoje dzieci. Ja z nimi rozmawiam. Oczywiście, że się wkurzę, że są niesnaski i tak dalej, ale to są, nie robię ciupu, ciupu, ciupu, tylko to nie są jacyś inni ludzie, tylko to są trochę mniejsi, może mniej doświadczeni, ale mają swoje potrzeby, swoje marzenia, swoje zdanie i trzeba też to szanować, jakoś z nimi współgrać. No, więc tak samo wydaje mi się, że uszanowałem naszego, czy mojego czytelnika i słuchacza.
1: No tak, ale na przykład jeżeli chodzi o ten humor dorosłych, no to on jest trochę inny. On musi się odnosić do jakichś zdarzeń, do jakichś sytuacji. Czasami to są takie sytuacje z życia wzięte. A u dzieci, jak to wygląda? Od czego trzeba zacząć, żeby rozśmieszyć dziecko?
0: Ja to chyba jakoś... to jest dobre pytanie, bo ja nie analizowałem tego tak głęboko. Ja po prostu...
1: Taka anatomia żartu teraz.
0: Wszedłem sobie w ten świat tej historii. Uznałem, że muszę troszeczkę obniżyć swój poziom, jak ja teraz powiem, hardkoru, czyli mroku i tego, no tego, co ja lubię. Ja lubię takie żarty, ale no jestem teraz, rozumiem, co dla dzieci tam, jak to sobie napisałem, 5-10, więc to nie może być tam tak grubo jak dla rodziców, a i tak dla niektórych rodziców czasami jest za grubo, no ale to ciągle jest jakby w jakimś sensie myślenie o żarcie na poważnie, czyli, a poza tym tam jest też kilka takich rzeczy, które wydaje mi się, że bawią i starszych, i młodszych, bo zawsze jak jest zaschnięty Gil, on zaczyna krzyczeć albo gadający, na przykład tam jest lizak, który ma przyklejone włosy do siebie i się cieszy, że ma te włosy i ma taką piękną fryzurę i dziękuje pewnej dziewczynce, że go właśnie tam w te włosy gdzieś wrzuciła, więc i wydaje mi się, że takie uczłowieczenie tych postaci, danie im marzeń właśnie, czy jakichś strachów, no, też powoduje, że one są niecodzienne, są zaskakujące, a to, co jest w humorze najważniejsze, to czy jakiś kontrast, czy właśnie zaskoczenie, czy to, że nie wiesz, co będzie za chwilę. I czasami ten absurd, który tam się wydarza, albo właśnie ten kontrast, powoduje roześmianie się.
1: Czy to, że akurat swoją akcję tej książki umieściłeś w łóżku, pod łóżkiem, gdzie jest dużo kurzu i dużo się dzieje, to jest właśnie takie twoje mrugnięcie okiem do dzieciństwa? Czy jak długo zastanawiałeś się nad tym, żeby to właśnie tam umieścić?
0: To jak wszedłem do pokoju dzieci, to od razu wiedziałem, że tam trzeba to umieścić, bo ja wiem, jak one sprzątają, ale to nie jest, że to jest wyjątek, bo usłyszałem potem od dziesiątek rodziców, sam pamiętam u siebie, I to się dzieje tak, że jak trzeba posprzątać, to trzeba gdzieś to wszystko umieścić, te przedmioty, i bardzo często łatwo schować tam, bo potem wystarczy czymś przykryć czy zastawić. Tam, gdzie musi być trochę chaosu, to tam, dlatego jest to łóżko, bo mogło być też w szafie i tak dalej, ale ta przestrzeń jest ciekawsza. No a poza tym jest taka bardzo ludzka. To wszystko siebie, zresztą jakbym teraz zapytał ciebie, gdzie... jak wchodzą goście, gdzie zdążysz coś gdzieś wepchnąć, no to jest to miejsce właściwie, więc wydawało mi się takie bardzo uniwersalne dla nas wszystkich.
1: No ja akurat niszczę te wszystkie przestrzenie pod łóżkami, kupując łóżka z tym właśnie takim pojemnikiem w środku.
0: Czyli rozumiem, że zabudowujesz ten bałagan, nie, że niszczysz przestrzenie.
1: Znaczy ja tak myślałam, że ja niszczę, bo ten bałagan i te wszystkie przestrzenie przenoszą się po prostu nie pod, tylko za łóżkiem.
0: No więc właśnie, on nie zniknie. Zresztą nawet ta książka to nie jest o tym, że dzieciaki proszę posprzątać, nie? To nie, tam po prostu chodzi o to, że ten chaos, ten bałagan i to wszystko, co się wydaje takim mrokiem czy złem, szczególnie dla nas rodziców, nabiera swojego życia i swojego koloru.
1: To jest taki, myślę, że to jest miejsce, które może być takim miejscem horroru. Zarówno dla rodziców, bo oni tam odkrywają niesamowite rzeczy, jak i dla dzieci, które też tam w sumie chowają niesamowite rzeczy, a wszystko tak naprawdę można odkryć podczas zabawy w chowanego, bo tam najczęściej też się można schować.
0: Oj, tak.
1: Albo kiedy właśnie przychodzą goście, no i trzeba tam coś upchnąć, więc no naprawdę gratuluję ci tego pomysłu, żeby właśnie tam stworzyć to miejsce akcji, bo myślę, że nie ma takiego domu, gdzie pod łóżkiem nic by się nie działo.
0: Nie, nie, nie. To możliwe, że są takie momenty, ale to jest ten moment przez chwilę, a potem wszystko tam wraca do normy. To jest jak dżungla. Ona zawsze zarośnie.
1: O właśnie, tak. No to teraz ja proponuję wszystkim naszym słuchaczom do tego, aby tak

może się właśnie schylili i zobaczyli, co tam pod tym łóżkiem jest, bo może akurat znajdą tam bohaterów naszego słuchowiska, o którym dzisiaj rozmawiamy, z Abelardem Gizą. A teraz zapraszamy na piosenkę i zaraz wracamy pod łóżko.

0: Kto z nami czyta? Audycja w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj Kto z nami czyta? Abelard Giza. Abelard Giza przeczytał też swoje słuchowisko, które powstało na podstawie książki Hania Tyśka i Szajka Brudziaków. To jest i książka, i słuchowisko, o którym dzisiaj rozmawiamy. Ale ja chciałabym cię jeszcze, Abelardzie, zapytać o ciebie, bo skoro ty z nami dzisiaj czytasz, to czy kiedy byłeś dzieckiem, to łatwiej można cię było spotkać z książką, piłką, czy gdzieś na drzewie?
1: Jakie fajne zdanie, gdzieś na drzewie. Tak bez kontekstu. Wiesz co, ja, moja mama mi dużo nam czytali rodzice i mama z nami dużo spędzała czasu, ale ja tak sam z siebie przez dłuższy czas uważałem, że to jakaś taka trochę nuda. I potem moja mama mi pokazała taką książkę Tajemnicze wakacje rodziny ABC, czy coś takiego. Taka była z lat 60. chyba książka. I gdzieś mi przeczytała tylko jeden czy dwa rozdziały i powiedziała, no to ja już idę. I mnie to tak wciągnęło, pamiętam, że nagle przeczytałem to, a potem pan Adam Bach

0: i mi po prostu zrobił dzieciństwo, bo czytałem wszystko, co było. To były najgrubsze, takie na przykład tam, uwaga, Czarny Parasol chyba, to była taka gruba cegła. No i ja to po prostu wciągałem nosem, więc bardzo mi się to podobało. Ale piłka oczywiście też, i piłka, i drzewo, i mnóstwo różnych rzeczy. Ja mam wrażenie, że dużo się działo w moim dzieciństwie, takiego właśnie dziecięcego poznawania świata.
1: Ale dużo czytałeś ogólnie,
0: czytałem dużo, dostawaliśmy też płyty takie właśnie, te, co wspomniałem wcześniej, winylowe, i sobie słuchaliśmy, albo takie kasety magnetofonowe, tam było, pamiętam jak dzisiaj Karolcia była, czy Ania z Zielonego Wzgórza, to pamiętam, że te kasety, coś robiliśmy, bawiliśmy się klockami, czy coś takiego z bratem, i pamiętam, te kasety były już aż to tak, no wtedy to był ten system, aż one tak zaczęły fałszować, no bo były tak często odtwarzane. Więc jak nie czytałem, to siedziałem, słuchałem. No, ja uwielbiam w ogóle opowieści, też właściwie stąd mi się wzięła ta miłość do tego, że ja samemu lubię wyjść i opowiedzieć coś, czy ze sceny, czy właśnie w książce.
1: Mhm. Bo tak zastanawiam się, czy to, że dużo czytałeś, to sprawiło, że właśnie teraz dobrze ci się pisze, czy to, że na przykład piszesz stand-up, no bo to też trzeba wcześniej napisać wszystko. Czy to gdzieś miało swoje źródło w tych książkach?
0: No, na pewno jest to jakieś pokłosie. To znaczy ja też nie lubię tak mówić, że tylko to i koniec, bo tam było dużo tego wokół mnie. Pamiętam, jak bardzo dużo dało mi w ogóle to, że ja się nagle pojawiłem w teatrze, takim naszym młodzieżowym Wybrzeżak w Gdańsku, gdzie poznałem potem wszystkich moich ludzi, których pokochałem i uwielbiałem, i z nimi współpracowałem. Więc myślę, że te wszystkie elementy, to, że człowiek czyta, że słucha, że maluje, rysuje, bardzo dużo rysowałem, że wymyśla rzeczy, że bawi się na podwórku w tysiąc zabaw. Jak pamiętam, był serial taki Robin Hood dla młodzieży, to my braliśmy od razu już jakiś kawałek kijka i robiliśmy wojnę na miecze, i ten był dobry, ten był zły. No, dużo takich rzeczy. Te historie się cały czas gdzieś toczyły.
1: Mhm. A teraz jak wyglądają wasze wieczory w domu? Czy dużo czytacie?
0: Dużo czytaliśmy, bardzo dużo, jak dziewczyny były bardzo małe, to na pewno, że bardzo małe, no po prostu jak mogliśmy sobie we trójkę. Już starsza jest, troszkę starsza, więc ona ma też swój trochę moment. My oczywiście, że namawiamy, też sami czytamy książki, ale to jest też taki moment takiego trochę, tak jak ja właśnie miałem wcześniej z tym, że moi rodzice mi czytali, a potem miałem moment takiego, że ja teraz tam mam inny pomysł, a potem sobie do tego wróciłem. Więc też się o to nie boję. Ja myślę, że też jak się tak ciśnie bardzo mocno w coś, to też nie wiem, czy to zawsze ma taki dobry wydźwięk. Można interesować, zaciekawiać i dawać takie wypustki, a myślę sobie, że to też i będzie kiełkować tak czy inaczej. No i też te słuchowiska właśnie, jak jest sobie jakiś audiobook i jak ja mogę sobie, oczywiście to poczytam z dziećmi, ale one też czasami lubią właśnie te takie, nie tylko czysty tekst, ale też właśnie jakąś akcję, jakąś muzykę czy coś, to też tak fajnie im poszerza głowę.
1: Ale to one zwykle wybierały tytuły, które będziecie czytać?
0: A to tak różnie. Ja tak próbowałem, no bo jest taka fajna książka, nie wiem, czy ja tak mogę sobie to polecić, czy nie, ale...
1: Oczywiście, my to zawsze polecamy.
0: To pewnie znacie, pewnie wszyscy znacie, ale to jest to Turlututu, tam ma różne przygody. To jest taka dla tych malutkich dzieciaków, że tam jak się dotknie palcem, to powstają, że możesz niby klocki, a jak dotkniesz tu, czy tam dmuchniesz, to możesz przerzucić stronę, tam coś się dzieje. To pamiętam, że moje córki miały taki moment, jedna i druga, zależy oczywiście od jak były w podobnym wieku, że kochały to. I był taki moment dla mnie, że jak ja już przewijałem 30 raz Turlututu, to już mnie coś... Mówię, no nie wierzę, że znowu Turlututu. I ja bardzo lubiłem i szanuję oczywiście do tej pory, ale... I było kilka takich historii, które czytaliśmy, że nagle im się to włączyło, że tak, że wchodzimy w to. No i to było takie mielone w nieskończoność. Albo kolejna część czegoś, co ja uważałem, że no... Dlatego też mi zależało trochę w tych moich rzeczach, co sobie tam wymyślam, żeby jednak to było trochę też zjadliwe dla rodziców. Żeby to też nie było taka męczarnia, że się... Ja nie mówię, że Turlututu jest złe, tylko mówię o tym, że jak już 20... Chociaż myślę, że każda rzecz po 20 razie może być trudna.
1: A czy kiedy czytaliście razem te książki, to wtedy już właśnie kiełkowała w tobie ta myśl o tym, żeby napisać najpierw książkę, tak?
0: Tak. To w ogóle, ale to właściwie nawet bajkę dla nich, bo to nie było takiego celu, że ja teraz robię książkę, tylko to było taki... Ja sobie coś tam napisałem wcześniej dla dorosłych, dwie rzeczy, dwie książki, czy właściwie dwie i pół, bo z kolegą jedną na spółę. Ale tu chciałem bardzo właśnie się podzielić historią i jakby taką swoją właśnie, nie wiem, wyobraźnią chyba z moimi dziećmi. Ja jak im czytałem, to też słyszałem, jak one reagują na różne rzeczy. Jak się wciągają, jak mówią, jeszcze trochę, jeszcze rozdział.

0: to jest w ogóle super, jak leżysz sobie z dzieckiem, ono jest przytulone i tak nagle odpływa w tym świecie. Więc trochę zazdrościłem tym autorom, których czytałem.
1: No właśnie, o to chciałam zapytać. Właśnie, tak. Jakiej książki zazdrościłeś? Jakiemu autorowi?
0: Jest, o Jezu, ja jestem bardzo, moja pamięć jest straszna, ale ja i moja siostra Klara, to pamiętam, nie wiem, czy kojarzysz, ale to są takie chyba z 3 tomy i naprawdę świetne, takie króciutkie opowiadanie na 2 strony, takie, ale zawsze śmieszne, zawsze z jakimś pomysłem. To jest taka para niesfornego rodzeństwa, które zawsze coś tam zrobią. Cacyki, jest taka seria o Cacykim i fajnie, bo to każdy tom jest, jak on jest, zaczyna się, jak jest tam młody, wychowuje się z mamą, gdzieś chyba w Sztokholmie to się dzieje i to jest niesamowita książka, bo w ogóle ten sposób skandynawski pisania opowieści dla dzieci jest taki właśnie dojrzały, taki z uszanowaniem ich jakby ich człowieczeństwa, to znaczy nie pisze się dla dziecka jak dla kogoś właśnie malutkiego budziu-budziu, tylko to jest takie, tam się oni nie boją wielu rzeczy podejmować, poruszać tych tematów. Super to jest, bo nam się to świetnie czytało i ja też widziałem, jak dziewczyny w to wchodziły, że przeżywały z nim jakby te jego momenty, jak był mały i to było pewnie bliższe tej młodszej. Za chwilę on, już wiadomo, w następnym tomie był trochę starszy i tak dalej. Tak sobie szliśmy przez to jego dojrzewanie. Bardzo fajna przygoda. Więc z takich rzeczy na szybko mogę to wrzucam to.
1: No i potem powstała książka. Hania Tyśka i Szajka Brudziaków była oczywiście recenzowana przez twoje córki.
0: No właściwie to jeszcze nie była książka, to był plik na komputerze, który ja przeczytałem i to dostało recenzję, to dostało taką pieczątkę ich, jakby potwierdzamy, że to ma to sens. Nada się, tak. I to dopiero, to był pierwszy etap testów, drugi etap testów, ja jestem przyzwyczajony do testów, bo tak też robię z żartami, że najpierw to na malutkiej grupie sobie testuję, żeby zobaczyć, czy to ma sens. No i dzieci znajomych przyczepiły swoje pieczątki, że okej, może być, więc ja pomyślałem,
1: ale
0: no dobra.
1: Ale śmiały się.
0: No śmiały się, wciągnęli się w tę historię różni ci młodzi ludzie, co mnie ucieszyło bardzo, no bo tak jak wspomniałem, ta szczerość jest ważna i ja myślę, że gdyby większość dzieci stwierdziło, że nie, no to nie pchałbym się z tym dalej, no bo to też nie ma co nikogo męczyć.
1: No a tutaj warto dodać, że oprócz tego, że dzieci się śmieją, to rodzice też się śmieją i to sprawia, że słuchowisko można słuchać tak familijnie.
0: Tak, familijnie. Ja uważam w ogóle, że to jest fajny pomysł, żeby sobie, teraz zbliżają się wakacje, można sobie ruszyć w podróż i 2,5 godziny naprawdę w samochodzie mijają, no dużo szybciej niż cały czas daleko jeszcze, halo.
1: No właśnie, żeby tego nie słyszeć, to wtedy można włączyć słuchowisko, można. I każdy będzie się dobrze bawił. Hania Tyśka i Szajka Brudziaków. Możemy ją znaleźć na twojej stronie internetowej.
0: Na mojej stronie abelardgiza.pl będzie chyba najprościej. Jest też taka specjalna strona Hania i Tyska.pl. To są takie 2 strony. Tam można też sobie i przeczytać, i odsłuchać fragmentu, jeżeli wam podejdzie, to serdecznie was zapraszam.
1: No i mam nadzieję, że teraz już za chwilę też będziemy mogli usłyszeć taki fragment na stronie, teraz podczas naszej audycji. Już po piosence mam nadzieję, że fragment tego słuchowiska się pojawi, a tobie, Abelardzie, już bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo. Było mi bardzo miło.
1: Nam było również bardzo miło i będziemy czekać na kontynuację.
0: Z radością. Ja już coś tam piszę sobie, więc
1: będzie.
0: Jak tylko mi dzieci przystawią tę pieczątkę, to ja od razu się będę chwalił dalej.
1: No to dobrze, to w takim razie już jesteśmy umówieni na kolejną rozmowę.
0: Super.
1: O drugiej części. Będzie ta druga część, czy to będzie zupełnie coś innego?
0: Będzie druga część, bo ja bardzo polubiłem te bohaterki. No ale ja nie wykluczam, że coś... Dobra, na razie tak, na razie tutaj nie będę rzucał słów na wiatr.
1: No to w takim razie trochę w tym kurzu się jeszcze pobawimy. Po tej pierwszej części może druga część. Bardzo dziękuję za to.
0: Bardzo dziękuję. Miłego wieczoru.

0: A już teraz na antenie Polskiego Radia Dzieciom fragment słuchowiska Hania Tyśka i Szajka Brudziaków, czyli słuchowisko Abelarda Gizy, które opowiada o dwóch siostrach, które trafiają do świata ukrytego pod łóżkiem, pełnego kurzu, słodyczy, jakichś zapomnianych zabawek, i myślę, że to miejsce zaciekawi was wszystkich. No to zapraszamy w takim razie, posłuchajcie.
1: Siemanko, z tej strony Abelard Giza. Serdecznie zapraszam was do odsłuchania fragmentu mojego słuchowiska Hania Tyśka i Szajka Brudziaków, opartego na książce pod tym samym tytułem, również mojego autorstwa. Bawcie się dobrze.
2: Rozdział drugi. Wojna o gumkę.
3: W drzwiach pokoju stała Matylda. Spojrzała podejrzliwie na siostrę, potem na tor i na biurko.
4: Nie wiem, gdzie jest kurczaczek.
3: Wypaliła od razu Hania i zrobiła swoją słynną minę niewiniątka, na którą potrafiła czasem nabrać mamę i zawsze tatę. Od babci na te słodkie oczka regularnie wyciągała żelki.
4: Tylko Matylda nie dawała się nabrać. Nigdy.
5: A skąd wiesz, o co chodzi?
3: No tak, Tyśka jest bardzo sprytna.
4: Nie wiem, strzelałam.
5: Ja cię zaraz strzelę. To był prezent od Olka.
3: Matylda zrobiła się purpurowa, a jej oczy zamieniły się w maleńkie szparki, z których buchnęły iskry.
5: Oddawaj go!
3: Trzeba jednak powiedzieć, że Matylda również nie była królową porządku.
5: Dobra, okej. Ale jak już czasem poświęcę pół dnia na sprzątanie i upychanie rzeczy do szuflad i pod łóżko, to i tak zawsze przyłazi ta mała, wredna potwornica bez przedniego zęba i wszystko wyciąga, żeby budować te swoje wyścigi i garaże. A potem tata się wkurza, że bałaganimy. I to jest niesprawiedliwe. Ale tata tak ma. Mówi na przykład, że nie powinna...

0: Chcesz zobaczyć takie cuda? Wskakuj we mnie, to się uda. Skacz w ubrania niczym zając, to zaklęcie powtarzając. Oto nadszedł czas na pranie. Niech się zacznie wirowanie.
1: Hania nie czekała ani chwili.
2: Oto nadszedł czas na pranie. Niech się zacznie wirowanie.
1: I wszystko zaczęło wirować. A ubraniowy stwór zaczął robić się większy i większy. Rósł nawet szybciej niż guz, którego Hania nabiła sobie ostatnio w przedszkolu.
2: Siuchol, ty jesteś olbrzymi. Jak góra. Jak prawdziwe góry.
0: Sprawdź to.
2: Jak Tatary.
1: Ale to było tylko złudzenie. Góra ubrań nic się nie zmieniła. To Hania zmalała. W ułamku sekundy skurczyła się do rozmiaru rodzynki i wpadła pomiędzy ubrania, które tworzyły Ciuchola.
3: Co teraz stanie się z Hanią? Czy Tyśka też się zmniejszy? I jakie przygody czekają je pod łóżkiem? Na te wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź w całym słuchowisku, który możecie nabyć na stronie abelardgiza.pl. Zapraszam.
4: Autopromocja.
5: A, B, C, D, E, F,
6: G, H, I,
7: J, K. K jak kolorowy dzień dziecka.
8: Na ten dzień czekamy cały rok. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry K jak kolorowy dzień dziecka w sobotę 30 maja.
9: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
8: Włącz wyobraźnię i daj się porwać muzyce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
4: Autopromocja.
10: Kto z nami czyta?
11: Minuta po godzinie 19, a to audycja Kto z nami czyta? Druga część naszego spotkania. W pierwszej szukaliśmy różnych rzeczy pod łóżkiem i wiecie co? Po rozmowie z Abelardem Gizą zaczęłam się zastanawiać nad ważną sprawą, bo skoro w jego książkach pod łóżkiem istnieją takie historie, dzieją się takie różne rzeczy, to co znajduje się pod waszymi łóżkami? Ale nie zaglądajcie tam jeszcze. Najpierw spróbujcie sobie najpierw przypomnieć, co tam mogło trafić, bo mam podejrzenie, że również mogą dziać się tam bardzo ciekawe rzeczy. No myślę, że jest to miejsce, które gromadzi bardzo wiele różnych, przypadkowych czasem rzeczy. Skarpetki, może jakieś kredki, może jakieś zabawki, a może książki. Czy jest tam coś, co zgubiło wam się bardzo, bardzo dawno temu i nawet już o tym zapomnieliście? A może szukacie tego wciąż i nie możecie znaleźć? Może to jest właśnie pod łóżkiem? Myślę, że to właśnie jest dobry pomysł, aby dzisiaj zajrzeć pod swoje łóżko albo za swoje łóżko, bo można tam na pewno znaleźć różne ciekawe skarby. I myślę, że to, że skoro Abelard Giza wpadł na taki pomysł, to może kryje się tam dużo więcej historii. No i chciałabym Was teraz zapytać o to, co takiego ciekawego kryje się pod Waszymi łóżkami. Czy jest tam na przykład tylko taki zwyczajny pojemnik z pościelą, a może jakieś bardzo ważne rzeczy, może rolki, może deskorolki, może piłki, a może jest też trochę kurzu, trochę śmieci. Opowiedzcie, co ciekawego albo co najbardziej dziwnego znajduje się pod Waszym łóżkiem, albo może co kiedyś tam się też znajdowało. Bardzo chciałabym usłyszeć Wasze historie o tym, co takiego dzieje się pod Waszymi łóżkami. Może też jakieś historie mają tam miejsce. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i mam nadzieję, że już za chwilę będziemy mogli usłyszeć taką historię. Jest z nami Piotruś. Halo, halo, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Dzień dobry, Piotrusiu. Czy ty już zaglądałeś dzisiaj pod swoje łóżko?
12: Dzisiaj nie.
11: Nie. A kiedyś tam w ogóle zaglądałeś?
12: Tak, zaglądałem.
11: I co tam ciekawego się dzieje?

0: tam są raczej takie najczęściej drobne Lego, bo mam małą szparkę.
1: A, i tam wpadają te Lego. Mhm. Mhm. Czyli nic więcej oprócz Lego tam się raczej nie zmieści.
0: A też są szuflady zbudowane.
1: Aha. A za łóżkiem patrzyłeś kiedyś, co się tam może dziać za łóżkiem?
0: Za łóżkiem to puszki, to samo co pod łóżkiem.
1: Mhm. Czyli tam też się zbyt wiele już nie zmieści.
0: Czyli Lego.
1: Czyli rozumiem, że jesteś bardzo dużym maniakiem układania klocków.
0: Tak.
1: Tak. A czy w takim razie w twoim pokoju zawsze jest taki porządek, że tylko jakieś pojedyncze klocki gdzieś się przewalają, czy raczej utrzymujesz porządek? Pięknie. No to powiem ci, że zazdroszczę ci, bo myślę, że utrzymanie takiego porządku trochę kosztuje pracy.
0: Bardzo to jest trudne.
1: No właśnie. A ktoś ci pomaga, czy raczej sam sprzątasz w swoim pokoju? No pięknie, no to bardzo tutaj myślę, że wypada pochwalić cię za to, Piotrusiu. A powiedz, skąd do nas dzwonisz?
0: Proszę?
1: Skąd do nas dzwonisz?
0: Ja w Trębie, teraz jadę.
1: Jedziesz do domu, czy na jakąś wyprawę może?
0: Do domu.
1: Do domu, ze szkoły, z przedszkola?
0: Nie, po prostu z basenu.
1: A, miałeś teraz zajęcia i uczyłeś się pływać, tak?
0: Nie, bo po prostu rekreacyjnie.
1: Rekreacyjnie, pięknie. No to rozumiem, że to był bardzo przyjemny dzień dzisiaj dla ciebie.
0: Tak.
1: Tak. Masz taką tradycję, że w czwartki po południu jeździcie na basen, czy tak akurat dzisiaj wyszło?
0: Po prostu, tak.
1: Fajnie, no to dobrze. Piotrusiu, czy chciałbyś w takim razie kogoś pozdrowić?
0: Tak. Mamy, tatę, babcię, wszystkich na świecie.
1: O, wszystkich na świecie pozdrawiamy. Dobrze, to dołączamy w takim razie do tych pozdrowień, Piotrusiu. Bardzo ci dziękuję za telefon, udanej podróży i mam nadzieję, że jeszcze zdążysz trochę odpocząć po tym basenie dzisiaj wieczorem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa. No widzicie, to jest Piotruś, który jest bardzo porządny i utrzymuje regularnie porządek w swoim pokoju, oprócz takich tam pojedynczych klocków. A jak to wygląda u was? 22 645 20 55. Co takiego wyjątkowego udało wam się znaleźć kiedykolwiek pod waszym łóżkiem? Co tam się może kryć? Jakie historie dzieją się pod łóżkiem? To myślę, że to jest dobry pomysł na kolejną książkę, bo tych historii myślę, że jest niezliczona ilość. No to czekam na wasze propozycje. Co jeszcze pod tym łóżkiem może się zmieścić?

0: Ala Janosz zaśpiewała na naszej antenie do lata, a my teraz powitamy naszych słuchaczy. Jest z nami Ola i Ignaś. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, jaki zgodny chórek. Dzieciaki, czy wy teraz skądś wracacie?
1: Ma.
0: Tak? Nie słyszę. Skądś wracacie, czy dokądś jedziecie? Bo tak chyba w samochodzie jesteście, tak?
1: Wracam z Krakowa.
0: Z Krakowa, do domu.
1: Tak.
0: A co robiliście w Krakowie?
1: Chodziliśmy do ślubu.
0: Mhm, czyli była uroczystość.
1: Tak.
0: I dzisiaj mieliście wolne.
1: Tak.
0: Fajnie. Dobrze się bawiliście?
1: Tak.
0: Mhm. A daleko wam jeszcze zostało do domu?
1: Nie.
0: Nie, już blisko. No to świetnie. A powiedzcie, czy u was pod łóżkami to coś się kryje ciekawego?
1: Nie.
2: Nie.
0: Porządek macie?
1: Tak.
0: No ja nie mogę. Same porządne dzieci do nas dzwonią chyba dzisiaj. Czy wy naprawdę nie macie bałaganu tam pod łóżkami?
1: Tak.
0: Wszystko jest posprzątane i nie ma ani kurzu, ani jakichś papierków, ani niczego innego?
1: Może trochę kurzu.
0: Trochę kurzu, no dobrze, to chociaż tyle, bo już myślałam, że wszyscy tacy porządni są. Kurzu trochę nie zaszkodzi, prawda? Bo poza tym to pod łóżkiem chyba tak często się też nie sprząta. Nawet tam się nie zagląda chyba zbyt często, tak?
1: Tak.
0: A za łóżkami dużo się dzieje? Co tam się za łóżkami u was dzieje?
1: Są zabawki.
2: U mnie są karty piłkarskie.
0: O, ale to tak specjalnie, czy tam po prostu wpadły i nie możesz ich wydostać? Wpadły tam. I trzeba je wydostać pewnie, żeby się nimi bawić.
1: Tak.
0: Mhm. A coś jeszcze jest za tymi łóżkami?
1: Jakaś książka.
0: O, książka też pewnie jest. No właśnie. Może to właśnie chodzi o konstrukcję łóżek, a nie o to, że nie ma tam bałaganu, tylko może te łóżka są tak skonstruowane, że nie stoją na nóżkach, tylko mają właśnie takie skrzynie, tak? Zgadza się? Takie są wasze łóżka?
1: Tak.
0: Mhm. To na tym to polega. A czy wy tam często zaglądacie za łóżka albo w ogóle za meble, za szafę na przykład? Zaglądacie czasami?
1: Jak mama czeka, nie ma sprzątać.
0: A jak mama każe posprzątać, to wtedy zaglądacie?
1: Tak.
0: A zdarza wam się tam czasami upchnąć coś, żeby nie było widać?
1: Tak.
0: O, no właśnie. Ja też tak czasami mam. Jak ktoś wchodzi, to chyba szybko pod łóżko albo za szafę.

0: warstwę, żeby nie było widać. I wtedy jest porządek. A potem, kiedy trzeba posprzątać, no to wtedy zapominamy o tym, żeby za meblami również posprzątać. No, tak to niestety jest. Drodzy słuchacze, bardzo mi się miło z wami rozmawia, ale teraz może czas na pozdrowienia. Chcielibyście kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Polskie radio. Dzieciom, panią, mamę, tatę, ale... Babcie, dziadka, Adosia, Szymona i całą rodzinę.
0: Pięknie. To był Ignaś.
2: Tak.
0: A Ola też ma jakieś pozdrowienia?
2: Maja.
0: Maja, przepraszam. To jakoś widocznie źle zrozumiałam. Czy Maja też ma jakieś pozdrowienia?
2: Tak.
0: Kogo pozdrawiamy?
2: Moją zespoły, tatę, mamę, Polskie Radio Dzieciom, panią i całą rodzinę.
0: Pięknie, bardzo dziękuję za pozdrowienia. Przekażę wszystkim w Polskim Radiu Dzieciom, a ja was pozdrawiam. I specjalnie dla was teraz będzie piosenka o Biedronkach. Podoba wam się taka piosenka? No to bardzo wam dziękuję za rozmowę. Udanej podróży wam życzę i już teraz specjalnie dla was z dedykacją piosenka o Biedronkach dla Mai i dla Ignasia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, pa, pa.

0: piosenka Biedronki, którą zaśpiewała Majka Jeżowska. A teraz 19 minut po godzinie 19 w naszej audycji Kto z nami czyta? Nie może też zabraknąć ciekawych wydarzeń. To co prawda nie literackie wydarzenie, ale wydarzenie muzyczne. I już 30 maja o godzinie 12, czyli to już jest pojutrze, w sobotę. Zapraszamy wszystkich na koncert zespołu No Cześć, promujący album Gang Otwartych Serc. Zapraszamy tych oczywiście, którzy napiszą do nas maila, nie ma tak od razu. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia, ale na te bilety możecie do nas również napisać. dzieci@polskieradio.pl. I wtedy będziecie mogli otrzymać takie podwójne zaproszenie już pojutrze do Muzycznego Studia Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. To właśnie tam odbędzie się to szczególne wydarzenie duetu No Cześć. Także jeżeli chcecie się z nimi przywitać, posłuchać jak oni śpiewają i również trochę potańczyć, poruszać się, to takie wydarzenie Wam proponujemy i zapraszamy, aby do nas napisać, to wtedy wyślemy Wam takie podwójne zaproszenie. A w naszej audycji Kto z nami czyta? Kolejna piosenka. No właśnie, Gang Otwartych Serc.
1: No cześć! Jesteśmy zespół No Cześć.
2: Zapraszamy Was do wysłuchania naszej piosenki.